0: Nie wiadomo, gdzie trafią przeniesieni wojskowi, ale Władysław Kosiniak-Kamysz przypomina, że Warszawa od dawna rozmawia o zwiększeniu obecności wojsk USA w naszym kraju.
1: Ta obecność i utrzymanie wojsk amerykańskich w Europie dla całej Europy ma strategiczne znaczenie. My zrobimy wszystko, wydając, też inwestując w pobyt żołnierzy amerykańskich w Polsce. Średnio na każdego żołnierza amerykańskiego wydają 15 tysięcy dolarów rocznie, ale to jest najlepsza inwestycja, najlepiej spożytkowany pieniądz. Obecność wojsk amerykańskich ma ogromne znaczenie dla Polski, dla Europy.
0: Minister obrony przekazał, że w najbliższym czasie do Polski mają przylecieć przedstawiciele sztabu wojsk amerykańskich. Niemcy zostają przy swoim. Berlin nie planuje na razie znosić kontroli granicznych, oświadczył tamtejszy minister spraw wewnętrznych. Ma też nadzieję, że w przyszłości Europa uszczelni granice na tyle, by można było zrezygnować z obecnych obostrzeń. Na razie kontrole na niemieckich granicach zostaną do września. Kierowcy, dajcie głośniej, są utrudnienia na S7 w Warmińsko-Mazurskiem. W pobliżu miejscowości Małdyty, to na trasie Ostróda Elbląg, samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Jedna osoba została ranna. Po tym wypadku jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do czwartej. Polacy mają dość piratów drogowych i bez ogródek podsuwają policji nagrania z wyczynów na drogach. Na skrzynkę stop agresji drogowej w zeszłym roku trafiło 45 tysięcy obywatelskich donosów. Najwięcej w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach. Na filmikach widać nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustępienie pierwszeństwa pieszym, zjeżdżania czy drogowe awantury, mówi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
2: Przesyłając materiał filmowy, pamiętajmy, że wyrażamy zgodę na jego wykorzystanie, w tym upublicznianie w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych.
0: Policja reaguje na każde zgłoszenie, które dostaje, trafia do specjalnej skrzynki mailowej i wskazuje na możliwość popełnienia wykroczenia lub przestępstwa. Katowice kontra graficiarze. Fala wandalizmu w przestrzeni publicznej rośnie. Dlatego ratusz przechodzi do kontrataku i wdraża nowoczesne sposoby zapobiegania dewastacji mienia. Stawka jest wysoka, bo usuwanie graffiti to spore koszty i płacą za to wszyscy mieszkańcy. Tę nierówną walkę z niespełnionymi artystami śledzi śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
3: Największym problemem są graffiti klubowe. W Katowicach rywalizują kibole kilku klubów, więc skala jest ogromna. W przejściach podziemnych miasto montuje kamery, które pozwoliły już złapać kilku sprawców. Obiekty zabezpieczane są też specjalną powłoką, mówi Barbara Szumilak z katowickiego urzędu.
4: Znacząco ułatwiają ich usunięcie.
3: Miasto sięga też po inną broń, sztukę uliczną. Oddaje ściany i przejścia prawdziwym artystom, tworząc murale, które wypierają nielegalne i nieestetyczne graffiti. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Za graffiti grozi grzywna, pokrycie kosztów szkód, a nawet pozbawienie wolności za niszczenie mienia. Pierwszy maturalny egzamin za nimi. Uczniowie napisali wczoraj podstawowy język polski. Tematy nie były trudne, mówili naszemu reporterowi Piotrowi Gawrońskiemu ci, którzy pracę oddawali sporo przed czasem.
5: Więcej bym nie wymyślał, pierwsza myśl to ta najlepsza.
6: Co tam było na tej maturze?
5: Było o wpływie pracy na człowieka, także wydaje mi się, że dosyć przystępny temat, a drugiego szczerze mówiąc nie pamiętam.
7: Pisałam rozprawkę na temat, że kiedy dla człowieka jest ważna opinia innych.
8: Całkiem jestem zadowolona, w tym sensie, że sprawką mój trening się nie udał, bo sądzę, że była potrzebna lalka. Nie trzeba tam siedzieć jak najdłużej, bo się człowiek po prostu stresuje i zaczyna zmieniać odpowiedzi.
9: Godzinę przed, tak, ale już tam siedziałem i przekartkowałem sobie z 10 razy.
0: Dziś o 9:00 matura z matematyki. Polscy studenci chcą zarabiać na początek prawie 10 tysięcy złotych na rękę. Tymczasem największa grupa pracujących studentów dostaje od 4 do 5 tysięcy. Z badania SW Research wynika, że ponad połowa studiujących, około 700 tysięcy osób, ma stałą lub dorywczą pracę. Tylko 7% polskich pracowników bardzo mocno angażuje się w swoją pracę. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, to jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia europejska wynosi 12%, a globalna 20%.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Nie musiał pukać. Do Julki wchodził jak do siebie. Od lat była jedyną bliską mu osobą, która wiedziała więcej niż to, co znajdowało się w jego aktach. Przywitała go na bosaka w koszulce na ramionczkach i shortach. W jednej dłoni trzymała obgryziony kawałek jabłka, a w drugiej do połowy wypalonego cienkiego elema. Długo ci zeszło? Rzuciła i odgarnęła nadgarstkiem niesforny kosmyk rudych włosów. Nie byłem sam. Wciąż jesteś z tą Ukraineczką? No. Dobra, nie mów. Siadaj, zrobię ci mocną kawę. Gdy Julka proponowała komuś mocną kawę, zwykle sytuacja była poważna. Ale nie poganiał jej. Znał ją i wiedział, że jest profesjonalistką. Na pewno przygotowała się do tego spotkania należycie. Wyjeżdżałeś z Warszawy? Spytała, lejąc wrzątek. Stała przy blacie, obrócona tyłem z papierosem w ustach. Nie. Igor obserwował, jak przestępuje z nogi na nogę. Miała umięśnione uda i jędrne pośladki, ale do figury modelki sporo jej brakowało. Małe piersi i dość krótkie włosy też nie dodawały jej kobiecości. Mimo to mężczyźni uganiali się za nią jak za suką w rui. Uwielbiali ją, bo gadała jak facet, piła jak facet i pieprzyła się jak facet. Tak naprawdę Julka była facetem. Tylko podczas aktu tworzenia matce naturze coś się pochrzaniło i zamiast kompletnego zestawu dała jej tylko jaja. A te miała jak arbuzy i nikt w całej komendzie nie podawał w wątpliwość tego niezaprzeczalnego faktu, z komendantem łącznie. Dziś jednak zachowywała się dziwnie. Igor potrafił ją wyczuć, bo znali się jak łyse konie i rozumieli bez słów. Zgasiła papierosa i z kubkiem kawy zbliżyła się do przyjaciela. Przysiadła obok i sięgnęła po kolejną fajkę. To już był bardzo zły sygnał. Otworzyła laptop. O tym, co ci teraz powiem i pokażę, na razie wiemy tylko ja i Leśny. To on ma dziś dyżur. Ten Leśny? Tak, ten. Dlatego zadzwonił do mnie, a nie do ciebie. Ryszard Leśny był aroganckim typem.

0: a takich Brudny bardzo nie lubił. 2 lata temu złamał mu palec wskazujący, którym ponoć Julce dogadzał. Przynajmniej tak się chwalił w szatni kolegom. Ona nie robiła z tego afery, bo seks traktowała instrumentalnie, ale Igorowi to się nie spodobało. Leśny tego nie zgłosił, bo na kolegów się nie kabluje, odpuścił. Bo z Brudnym lepiej było nie zadzierać, a poza tym gnojek był zwykłą pizdą. Od tamtej pory unikali się, czyli wszystko pozostawało w normie, bo Igor w zasadzie unikał większości kolegów z pracy. O co chodzi z tym morderstwem? Sama chciałabym wiedzieć. Zaciągnęła się, drugą ręką operowała zintegrowaną z laptopem myszką. Po chwili na ekranie pojawiło się zdjęcie. Brudny widział 1000 podobnych, więc od razu zorientował się, że to fragment nagrania z kamery miejskiej. Na zdjęciu można było dostrzec mężczyznę klęczącego przy ścianie jakiejś kamienicy. Miał na sobie ciemną kurtkę, a na głowie kaptur. Kto to? Spytał. Miałam nadzieję, że ty mi to powiesz. Zawadzka wyświetliła kolejne fotki. Na każdej z nich był uchwycony ten sam mężczyzna w różnych pozycjach. Wyglądało, jakby nad czymś pracował. Jego oblicze wciąż skrywał sporych rozmiarów kaptur. W końcu na jednym ze zdjęć dało się dostrzec fragment jego twarzy. Na kolejnym stała się już w pełni widoczna, choć wciąż dość mocno zamazana. Julia nie przestawała klikać. Jeszcze jedno. I następne. Igor poczuł na plecach nieprzyjemny dreszcz. Wyostrzenie, zbliżenie. Kurwa. Co to ma znaczyć do jasnej cholery? Rzucił wyraźnie zaskoczony. No właśnie, miałam nadzieję, że ty mi to powiesz. Skąd jest ten materiał? Z kamer miejskiego monitoringu w Zielonej Górze. Julka, to nie jest śmieszne. Posłała mu spojrzenie, po którym powinien paść trupem. Dobra, o co tu chodzi? Kim jest ten facet na zdjęciu i dlaczego jego gęba wygląda jak moja? Ten facet to według lokalnej policji niejaki Filip Trochan, lekarz i założyciel prywatnej kliniki w Zielonej Górze. Żonaty, 5-letnia córka, ogólnie człowiek lubiany i szanowany. Gdyby nie to, że jest podejrzany o morderstwo. Filip Trochan? Brudny się zasępił. Zdjęcie zostało zrobione w nocy. Dodatkowo nie należało do najdokładniejszych, ale policyjni technicy zrobili swoje i doprowadzili je do stanu, że można było dostrzec uderzające podobieństwo. To mógł być zwykły zbieg okoliczności. Ostatecznie każdy ma gdzieś swojego sobowtóra, ale Brudny dawno temu przestał wierzyć w zbiegi okoliczności. Dla jasności, facet ze zdjęcia nie tylko zabił ofiarę, ale też wyciął jej większość organów i obwiesił nimi te... Julia przez moment szukała w pamięci konkretnej nazwy. Bachusiki. To takie figurki. Wiem, czym są bachusiki. Uciął Brudny. No właśnie, Igor, ty pochodzisz chyba z tamtych okolic, co nie? Komisarz poczuł złość. Nie na nią, ale na siebie. To właśnie Julce zdradził kiedyś, że jest sierotą, że nigdy nie poznał swoich rodziców i wychował się w domu dziecka pod Zieloną Górą. Właśnie dlatego nikogo nie powinna obchodzić przeszłość innych. Zignorował ostatnie pytanie. No dobra, jest facet, który kogoś zabił. Okej, podobny do mnie. Nawet mieszka w okolicach, skąd pochodzę. I co z tego, Julka? Co z tego? Nie powiedziałam, ile ma lat. Brudny przygryzł dolną wargę i pokiwał głową na znak, że wie, do czego dąży. Niech zgadnę, 38. Bingo. A urodziny obchodzi dzień po twoich. Ten argument był naprawdę mocny. Brudny przez moment patrzył w nieokreślonym kierunku. Zawadzka dała mu chwilę, aby to sobie poukładał. Nie potrzebował dużo czasu. To może być zwykły zbieg okoliczności. A już na pewno żaden dowód. Zresztą dzień urodzin się nie zgadza, mam rację? Gdybym cię nie znała, to może bym ci uwierzyła. Nie wierzysz w przypadki tak samo jak ja. Zresztą popatrz na to. Zawadzka wpisała w wyszukiwarkę dane Trochana. W ułamku sekundy wyskoczyło kilkadziesiąt artykułów o doktorze i jego klinice oraz cała masa zdjęć, głównie z sympozjów i konferencji branżowych. Tym razem ich jakość nie pozostawiała złudzeń. Podobieństwo nie tylko było uderzające. Brudny i Trochan wyglądali jak dwie krople wody. Igor szpetnie zaklął pod nosem. Gdy uznał, że ujrzał już wystarczająco dużo, odchylił się i wziął głęboki oddech. Czyli co? Chcesz mi wmówić, że mam bliźniaka rozpruwacza? Zapytał z wyraźnym poirytowaniem w głosie. Niczego nie chcę ci wmawiać, ale nawet jeśli to tylko przypadek, to przygotuj się, że od rana ta facjata będzie fruwać po każdym kanale, w każdych wiadomościach i będzie prezentowana w każdej możliwej odsłonie. Rozdzwonią się telefony, ludzie zaczną widzieć w tobie poszukiwanego mordercę, a stary od razu wyśle cię na przymusowy urlopik. W końcu, czekaj, co ty chcesz przez to powiedzieć? Przecież mają już podejrzanego i... Mają podejrzanego, ale nie mają człowieka. Facet zniknął w środę wieczorem. I od tamtej pory, pomijając te nagrania z miejskiego monitoringu, nikt go nie widział. Jest już oficjalnie poszukiwany? Od czwartku figurował jako zaginiony pierwszej kategorii. Zaginięcie zgłosiła jego żona, jakoś po godzinie 11. Teraz, a dokładnie od jakichś 3 godzin i 16 minut, jest poszukiwany, ale jako podejrzany o morderstwo. Te materiały wpłynęły na komendę tuż po północy. Od jutra Trochan stanie się wrogiem publicznym numer 1, a więc w pewnym sensie ty też. Kurwa mać. Sorry, Igor. Nie chciałem zostać posłańcem złych wieści. Brudny wstał i wyciągnął z kurtki paczkę papierosów. Była lekko przemoczona i pomięta. Wydłubał ostatnią fajkę i wyrzucił opakowanie do kosza. Zapalił i przez moment wpatrywał się w nieokreślony punkt za oknem. Po szybie wciąż spływały stróżki wody, a w oddali migotały światła nocy. Wypił 2 duże łyki kawy. Jasna cholera. Ten facet naprawdę wygląda jak ja. Mruknął i z powrotem przysiadł na sofie. Rzucił przyjaciółce wymowne spojrzenie i ponownie skupił się na zdjęciach doktora Trochana. Klikał kolejne, na których doktor odbierał kwiaty od jakiejś gustownie ubranej kobiety. Przemawiał do zgromadzonych w Londynie, pozował z jakimś certyfikatem w towarzystwie starszego mężczyzny o arabskich rysach. Trochan miał ten sam profil, te same rysy, identyczne oczy, nos, uszy. Różniła ich jedynie fryzura, bo w przeciwieństwie do Brudnego, doktor po prostu ją miał. Zwykle z przedziałkiem. Włosy nienagannie ułożone na bok, z lekko sterczącą grzywką. Igor pomyślał, że nawet by mu pasowała, ale zaraz skarcił się, że odbiega myślami od tematu. Mówiłaś, że gość ma 38 lat i jest z 10 czerwca. Załóżmy zatem, czysto hipotetycznie, że rzeczywiście jest moim bratem bliźniakiem. Dlaczego więc ma wpisane w papierach 10, a ja 9 czerwca? A skąd mam wiedzieć? Może jakaś głupia urzędniczka machnęła się i tyle, takie rzeczy się zdarzają. No tak, takie rzeczy się zdarzają. Brudny przeciągnął dłońmi po głowie. Nie musiał obawiać się, że zepsuje sobie fryzurę, bo włosy nosił przycięte bardzo krótko. Nie uciekniesz od tego, Igor. Wiem. Stary jest w porządku, ale w tym wypadku będzie miał związane ręce. Wątpię, aby cię krył. No co ty, Julka? Nie ma co się łudzić, to zbyt gruba sprawa. Beryl poinformuje komendę w Zielonej Górze, gdy tylko się dowie. No, przy odrobinie szczęścia może najpierw pogada ze mną. Będą chcieli cię przesłuchać. No to na pewno. W takim razie, co chcesz zrobić? W tej chwili nic. Muszę to sobie poukładać. Prześlij mi te materiały na prywatną skrzynkę, okej? Jasne. Jak chcesz, to możesz tu zostać. Dzięki, ale nie. Wracam do siebie. Jak wolisz. Brudny klepnął się w uda i podniósł z sofy. Zawadzka pozostała na miejscu z kubkiem w jednej i papierosem w drugiej dłoni. Dzwoń, jakby co. Pewnie, dzięki, Julka. Drobiazg. Wiesz, że zawsze. Tak, wiem. Jeszcze raz dzięki. Na razie, Julka. Cześć. Komisarz opuścił mieszkanie. Miał mętlik w głowie. Zawsze robił wszystko, aby zapomnieć o przeszłości. Nigdy jej nie drążył, wolał pozostawić ją w spokoju. Jednak gdy wyszedł z budynku, a zacinający deszcz zaczął siec go po nieogolonej twarzy, zdał sobie sprawę, że przeszłość właśnie się o niego upomniała.
1: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno.
2: A więc czym dysponujemy w tej chwili? Spytał Romuald Czarnecki.
1: Romuald Czarnecki w policji pracował blisko 30 lat. Służył w stopniu inspektora w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie i z racji absolutnie wyjątkowych zdolności intelektualnych zajmował się najtrudniejszymi i najbardziej skomplikowanymi sprawami. Miał na koncie wiele sukcesów i kilkudziesięciu bandytów wsadzonych za kratki, w tym paru wyjątkowych zwyrodnialców. Był też człowiekiem o spokojnym usposobieniu, opanowanym, zrównoważonym, niecierpiącym arogancji i chamstwa. Nie pasował do klasycznego wzorca samotnego, zgorzkniałego gliny, który wieczorami upija się do lustra, a dzień później biega na kacu po mieście z pistoletem i łapie gangsterów. Bardziej przypominał relikt przeszłości. Człowieka o sznycie dystyngowanego wiktoriańskiego komisarza z powieści Agaty Christie, który rozwiązuje zagadki dzięki bystremu umysłowi i umiejętnemu łączeniu zebranych dowodów i poszlak w jeden logiczny związek przyczynowo-skutkowy. Można go było lubić albo nie, ale z pewnością trudno byłoby znaleźć w komendzie policjanta, który by go nie szanował. Na razie mamy niewiele, rzekł Grzegorz Zimny, podinspektor z Wydziału Kryminalnego. Do tej pory tylko kilka narządów wewnętrznych niezidentyfikowanej ofiary oraz filmy z kamer miejskiego monitoringu, na których widać podejrzanego. Tak naprawdę nawet nie wiemy, czy możemy tu mówić o zabójstwie. Da się namierzyć jego trasę? W centrum miasta bez problemu, później trudno powiedzieć. Już wysłałem ludzi, aby pozbierali materiały z kamer sklepowych, ale to z pewnością trochę potrwa. To kluczowy temat. Jeśli będzie trzeba, weź więcej ludzi. Musimy odtworzyć trasę, jaką się poruszał. Anka? Wzrok Czarneckiego skierował się na ekspertkę kryminalistyki Annę Borucką. Anna Borucka była filigranową szatynką o włosach do ramion i ładnym uśmiechu. Z racji wykonywanego zawodu zwykle występowała w fartuchu i lateksowych rękawiczkach, ale dziś miała na sobie dżinsy i sportową bluzę. Moi ludzie wciąż pracują, lecz potrzebujemy czasu. Z samych bachusików zdjęliśmy około 70 różnych odcisków palców. Jeden należy do osoby notowanej, niejakiego Arkadiusza Stefanowicza. Odsiedział krótki wyrok za przemyt, ale od około 10 lat jest czysty. Facet mieszka w Słubicach. Już wysłałem do niego dwóch ludzi. Wtrącił się Zimny i na znak przeprosin uniósł dłoń. Mamy też kilka innych drobnych rzeczy, ale laboratorium potrzebuje czasu. Dodała nieco poirytowana zaistniałą sytuacją. Wiadomo coś więcej o podejrzanym? Kolejne pytanie zostało skierowane do Zimnego. Nic, czego nie ustaliliśmy wcześniej. Facet zapadł się pod ziemię. Nie kontaktował się z rodziną ani przyjaciółmi. Jego telefon milczy. Ostatni raz zalogowany na terenie swojej kliniki, potem cisza. A samochód? Nie mamy go. Ostatnią osobą, która miała z nim kontakt, jest sprzątaczka w jego firmie, niejaka Barbara Grocholska. Rozmawiała z nim krótko przed 21. Według jej relacji Trochan zachowywał się normalnie, w planach miał powrót do domu. Jego samochód miał czekać na niego w podziemnym garażu. Zamienili kilka zdań. Zimny wskazał na teczkę z zeznaniami. I pożegnali się. Zanim wyszedł z gabinetu, poprawiła mu krawat i to był ich ostatni kontakt. Drogówka ma już dane pojazdu? Oczywiście. Czy ktoś rozmawiał z żoną podejrzanego? Od czasu, gdy media opublikowały to nagranie, jeszcze nie. Podobno jest w szoku. Nie chce rozmawiać z policją. Odrzuciła nawet pomoc psychologa, choć sama para się tym zawodem. To zrozumiałe. Wini nas za tę sytuację. 3 dni temu zgłosiła zaginięcie męża i liczyła na pomoc, a my w odpowiedzi mamy zamiar oskarżyć Trochana o brutalne morderstwo. Dajmy jej jeszcze 24 godziny. Potem pojadę porozmawiać z nią osobiście. Czarnecki omiótł spojrzeniem twarze swoich współpracowników. W gabinecie oprócz ekspert kryminalistyki Anny Boruckiej i podinspektora Grzegorza Zimnego znajdowali się jeszcze prokurator Krzysztof Lis, psycholog policyjny Elżbieta Pałka, protokolant Janusz Kosiński oraz dwóch niższych stopniem policjantów. Starszy sierżant Łukasz Warszawski oraz młodszy aspirant Jakub Wicha. Wzrok prowadzącego padł na prokuratora. Jakie macie najbliższe plany, Krzysztof? Krzysztof Lis był wysokim mężczyzną o krótko przystrzyżonych blond włosach z przedziałkiem nad lewą skronią. Miał 43 lata. Zwykle ubierał się w garnitury i prezentował nie gorzej niż nadziany nowojorski makler. Nie był jednak zbyt lubiany. Zwłaszcza Borucka unikała z nim kontaktu, choć uczciwie musiała przyznać, że jest bardzo dobrym i skutecznym prokuratorem. Drażniły ją natomiast jego władczość i despotyzm, którymi kierował się przy prowadzeniu kolejnych spraw. Tym bardziej cieszyła się, że akurat przy tej oficerem prowadzącym będzie Czarnecki, który jako jedyny potrafił powściągnąć Lisa i sprowadzić go do parteru, nawet pomimo faktu, że w zasadzie prokurator był jego przełożonym. Na razie nie będę nikomu stawiał zarzutów. Teoretycznie mógłbym, ale ta sprawa mi wyjątkowo śmierdzi. Dlaczego? Przecież mamy nagranie, jak facet robi Bachusikowi szalik z jelita ofiary. Wiem, Romek, że podjudzasz. Po pierwsze, na razie nie mamy ofiary, a po drugie, nie wydaje wam się trochę dziwne zachowanie faceta z nagrania? Niby przez cały czas krył twarz w kapturze, aby nagle, zaraz po skończonej robocie, podnieść głowę i spojrzeć w kamerę. Dla mnie to bez sensu i cuchnie na kilometr. Zebrani pokiwali głowami na znak, że zgadzają się z prokuratorem. Wszyscy z niejednego pieca chleb jedli i doskonale wiedzieli, że czasem najbardziej oczywiste sprawy mają drugie, trzecie dno, a czasem i czwarte. Nie tak dawno w podobnym gronie zajmowali się sprawą zaginięcia mężczyzny w jednej z podzielonogórskich wsi. Przejęli ją w momencie, gdy zaczęto podejrzewać, że za zniknięciem faceta może stać jego żona. Ślady i zeznania świadków nie pozostawiły złudzeń, że mąż od lat pił i strasznie ją katował. Kobieta miała więc motyw, ale brakowało ciała. Należała jednak do prostych i mało bystrych, a do tego chyba dręczyło ją sumienie, w związku z czym długo nie lawirowała i szybko przyznała się do winy. Zdradziła miejsce ukrycia zwłok, które szczelnie zamurowała pod podłogą, a podczas wizji lokalnej pokazała, jak zamordowała męża, wbijając mu nóż kuchenny w klatkę piersiową. Sprawa wydawała się oczywista, ale Czarneckiemu nie zgadzał się pewien drobny szczegół. Kobieta upierała się, że dźgnęła męża kilkadziesiąt razy i rzeczywiście tak było. Podczas przesłuchania dziwiła się tylko, że z ran wypływało tak mało krwi, bo więcej to z kuraków tryskało niż z tego zimnego sukinsyna.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Jest list gończy za adwokatem od trumny na czterech kółkach. Paweł Kozanecki, skazany za zabicie w wypadku dwóch kobiet, uciekł. Za krat miał trafić na półtora roku, ale próbował przekonać sąd, by karę odbywać w domu. Olsztyński sąd nakazał doprowadzenie Kozaneckiego do zakładu karnego, ale ten zniknął. Marcin Friedrich zna szczegóły tej sprawy.
1: Adwokat, mówiąc kolokwialnie, zapadł się pod ziemię, próbował na początku wnioskować o wstrzymanie wykonania kary, wyznaczenie terminu stawiennictwa w więzieniu, wreszcie o zawieszenie wykonania kary, ale sąd się na to nie zgodził. Zwrócił się natomiast do policji w połowie marca o doprowadzenie adwokata do zakładu karnego, mówił mi sędzia Adam Barczak.
2: Policja 9 kwietnia zwróciła te dokumenty, informując, że nie sposób jest osadzić skazanego, ponieważ nie zostaną go w miejscu zamieszkania.
1: Teraz jest więc poszukiwany listem gończym. Jeśli zostanie odnaleziony, trafi natychmiast do więzienia. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Kozanecki chciał odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego, ale ten wniosek nie został jeszcze rozpoznany przez łódzki sąd penitencjarny. Po ataku nożownika w Poznaniu sprawca jest już w rękach policji. Został zatrzymany wczoraj po południu w dzielnicy Jeżyce. W nocy zaatakował dwie osoby, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
0: Poszkodowani mężczyźni nie współpracują ze śledczymi, obaj są znani policji. Immunitet Szymona Hołowni niepewny. Onet i Newsweek informują o możliwych planach śledczych, by marszałkowi Sejmu uchylić ten przywilej. A to w związku z toczącym się postępowaniem w głośnej sprawie Collegium Humanum. Komentarze polityków w Sejmie zbierała reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
4: Na razie formalnie żadnego wniosku prokuratury nie ma. Sam Szymon Hołownia od początku mówił jasno, że choć złożył podanie na tę uczelnię, to studiów nigdy nie zaczął, nie wpłacił żadnych pieniędzy i nie ma dyplomu. Cała ta sprawa jest więc wyssana z palca, mówi wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
5: Ale jeżeli dojdzie do sytuacji, w której będzie musiał to wyjaśnić przed organami, to po prostu zrobi.
4: W podobnym tonie wypowiadają się też inni politycy obozu władzy, sugerując, że każdy, kto ma czyste sumienie, powinien po prostu poczekać na wyjaśnienie sprawy.
0: Oprócz Szymona Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu ma też dotyczyć europosła Michała Kobosi. Prezydencka Rada nowej konstytucji bez ludzi z lewicy na pewno do niej nie wejdą. Stanowczo postawiła sprawę Anna Maria Żukowska w porannej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Radiu Z. Posłanka twierdzi, że powołane przez Nawrockiego gremium stworzy nie nową, a starą konstytucję i wskazała na wiek powołanych do Rady osób. Anna Maria Żukowska ma też inne wątpliwości.
6: Generalnie widzę, że takie gremium, to jeżeli miałoby coś tam zmieniać w konstytucji, to szło to by raczej tak w kierunku zakazu aborcji, wodów, w kierunku nakazu wieszania krzyży wszędzie.
7: Dobrze, czyli lewica nie będzie w Radzie u prezydenta?
6: Nie, na pewno nie będziemy zasiadać w jakimś gremium wspólnie z panią Julią Przyłębską. To się nie wydarzy.
0: Zdaniem wiceszefowej lewicy Karol Nawrocki chciałby wprowadzić ustrój prezydencki, bo chce więcej władzy. Ale zdaniem Żukowskiej i tak ani w tym Sejmie, ani w kolejnym nie będzie większości, by konstytucję zmienić. Walka już nie o ogień, ale o ropę. Unia Europejska ma jak lew walczyć o każdy ładunek paliwa lotniczego, jaki pojawia się na rynku. Komisja Europejska w tym tygodniu wyda wytyczne dla linii lotniczych w sprawie poluzowania zasad tankowania oraz praw pasażerów w sytuacji odwołanych lotów. Bruksela zrobi to, choć twierdzi, że masowego odwoływania lotów z powodu braków paliwa nie będzie. Po co więc te wytyczne? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
8: Według Komisji Europejskiej nie ma powodów do paniki, a gdyby to turyści zaczęli masowo odwoływać swoje plany, to wtedy byłby kryzys. Nie możemy w to wpaść. Unijne prawo chroni pasażerów w każdym scenariuszu. Jak mówi komisarz transportu Apostolos Dzidzikostas, powstanie centrum monitorowania stanu rezerw paliw. Będą mniej restrykcyjne zasady tankowania dla linii lotniczych, ale nie będzie lżejszego podejścia do praw pasażerów. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: W przypadku odwołania lotu z powodu wysokich cen paliwa, pasażer ma prawo do opieki na lotnisku, zwrotu kosztów albo przebukowania na inny termin i do odszkodowania. W przypadku tej drogi politycy nie spieszą się z otwarciem. Estakada w Chorzowie, zamknięta z powodu zagrożenia zawaleniem, może zostać ponownie otwarta, ale przy ograniczeniach w ruchu. Decyzji ciągle nie ma. Prezydent miasta i urzędnicy wojewody przerzucają się odpowiedzialnością. Reporter Radia Z, Szymon Kastelik, na miejscu śledzi opinię obu stron.
9: Prezydent Chorzowa Szymon Michałek zapytał Nadzór Budowlany o zgodę na otwarcie estakady, ale wojewódzki inspektor twierdzi, że decyzja należy do miasta. Sam prezydent odpowiada, że chce mieć pewność, że nikomu nic nie grozi.
10: Wolimy, powiem szczerze, dzisiaj dwa razy zapytać, niż nie zapytać w ogóle.
9: We wtorek ruszą prace zabezpieczające. Miasto chce najpierw przywrócić ruch pod estakadą dla pieszych, aut i tramwajów, ale wciąż nie ma konkretnej daty. Urząd Wojewódzki naciska, by stało się to jak najszybciej i nie widzi powodów do opóźnień. Chorzów, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Miasto nie wie, czy w ogóle wznowi ruch na estakadzie. Z najnowszej opinii ekspertów wynika, że mogłyby się po niej poruszać tylko samochody osobowe. Iga Świątek poznała potencjalne rywalki w rozpoczynającym się dziś prestiżowym turnieju w Rzymie. Polka na miejscu oglądała losowanie. Czy obecność przyniosła Idze szczęście? O tym dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
11: Szczęście rzeczywiście się do niej uśmiechnęło. Nie jest na tej samej ścieżce co Białorusinka Aryna Sabalenka. Raszynianka na otwarcie imprezy ma wolny los. W drugiej rundzie zmierzy się z Amerykanką Katie McNally lub wracającą do zdrowia reprezentującą Australię Darią Kasatkiną. Prawdziwe schody zaczynają się w czwartej rundzie. Iga może trafić na Japonkę Naomi Osakę. Świątek podkreślała, że w wiecznym mieście czuje się jak w domu. Miała okazję kilka dni temu trenować na słynnym Piazza del Popolo, gdzie starożytny Rzym odbija się w egipskim obelisku, a historia szepcze spod każdego kroku.
0: Od pierwszej rundy turniej rozpoczną dwie inne polskie singlistki, Magda Linet i Magdalena Fręch. Na starcie zobaczymy także Huberta Hurkacza.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
13: Beata Lubecka, dzień dobry.
14: Dzień dobry, ja bym powiedziała nie tylko z pierwszej, ale z drugiej i z trzeciej. Z nami Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programów SEJ właśnie, minister w kancelarii premiera. Dzień dobry, pani minister.
15: Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu.
14: Pytanie numer jeden. To kiedy w końcu ta umowa pożyczkowa w sprawie SEJF zostanie podpisana? Bo tak ciągle słyszymy, że w tym tygodniu piątek to już jest przesądzona data.
15: Piątek 8 maja. Jeśli tylko coś nadzwyczajnego się nie wydarzy, to piątek 8 maja widzimy się w Warszawie. Będą komisarze, ministrowie, premier.
14: A kto będzie podpisał tę umowę? Pytanie numer dwa.
15: Z polskiej strony to jest wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański, dwóch przedstawicieli Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Ze strony Komisji Europejskiej to jest dwóch komisarzy, Piotr Serafin, czyli odpowiedzialny za budżet, i Andrzej Skubiliusz, czyli odpowiedzialny za obronność.
14: A czemu nie premier podpisuje? W końcu to jest premier polskiego rządu.
15: Taka uchwała została podjęta w marcu, dzień po prezydenckim wecie. Uchwała Polska Zbrojna, która upoważnia, Rada Ministrów upoważniła dwóch ministrów, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Andrzeja Domańskiego, do podpisania tej umowy.
14: A coś się jeszcze może zmienić generalnie na ostatniej prostej? Że to
15: Myślę, że nie, ale historia długich negocjacji w sprawie sejfu i nagłych zwrotów akcji, których wszystkich byliśmy świadkami, uczy, żeby do końca mówić, że jak wszystko będzie dobrze, to tak będzie. Ale tak przygotowujemy się, potwierdzam, tak jak dzisiaj mówił też premier Donald Tusk, przygotowujemy się na piątek na podpisy w Warszawie.
14: Czyli to będzie Warszawa, wiadomo gdzie konkretnie, w którym miejscu, jeszcze nie wiadomo.
15: To jeszcze proszę chwilę cierpliwości i będziemy wszystko komunikować.
14: A to będzie jakaś wielka feta, rozumiem, tak?
15: Oczywiście, że będzie to duża uroczystość, no bo tak jeszcze tak dużego programu zbrojeniowego nie mieliśmy. To jest poza tym pierwszy w historii Unii Europejskiej taki program i Polska jest jego największym beneficjentem. A my też jako polski rząd, mimo różnych trudności, wszystkie udało się pokonać i pieniądze do firm zbrojeniowych już niebawem trafią. Polskich firm zbrojeniowych.
14: No to pytanie numer trzy, bo ta umowa jest dopiero teraz w maju, jak rozumiem 8 maja, wszystko na to wskazuje, ale przecież wiele razy mówiliście, że tutaj terminy gonią, czas jest kluczowy, no to nie za późno ta umowa, czy opóźnienia leżą po naszej stronie?
15: Nie, czas oczywiście jest kluczowy, ale też nie ukrywam, że wiele tygodni trwało wynegocjowanie z Komisją Europejską ostatecznej treści umowy pożyczkowej. Ta umowa jest standardowa dla wszystkich krajów członkowskich, czyli te negocjacje odbywały się w gronie 18 państw, które są w mechanizmie, bo Węgry jeszcze nie. Do tego Komisja Europejska. Polska była autorem największej liczby poprawek, więc to wszystko wymagało czasu, ale opóźnień dzisiaj nie ma, bo z jednej strony z mechanizmu SAFE finansujemy wszystkie umowy, które które były zawarte po wejściu w życie rozporządzenia, czyli od końca maja zeszłego roku. Te umowy, które musimy podpisać do końca maja tego roku, to są tak zwane umowy w formule pojedynczej. Jeden kraj kupuje u jednego producenta. My takich umów mamy sporo, ale temu też służyły spotkania pomiędzy Agencją Uzbrojenia, moim biurem i też potencjalnymi wykonawcami, żeby mieć wszystko wyjaśnione, wszystkie dodatkowe klauzule, które pojawią się po wejściu w życie umowy sejfowskiej, tak żeby ta procedura podpisywania umów tych w formule pojedynczej trwały jak najkrócej. No i od 1 czerwca podpisywać możemy tylko umowy, kiedy mamy inny kraj członkowski też zainteresowany tym samym sprzętem. Temu też służy moja podróż po Europie, ostatnio Ateny, wcześniej Rzym, Oslo, Sztokholm, żeby zdobywać jak największą liczbę partnerów europejskich, którzy też między innymi w naszym przemyśle zbrojeniowym będą chcieli dokonać zakupów w ramach mechanizmu SAFE.
14: No to o tym, co się udało generalnie i gdzie udało się i jakich udało się pozyskać partnerów, o tym już w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Pani minister Sobkowiak-Czarnecka
15: też
14: również.
15: Zapraszam.
12: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
14: Jeszcze dopytam o tą pożyczkę. W takim razie ona była negocjowana już jak prezydent odrzucił tą ustawę w sprawie funduszu SAFE?
15: Tak, umowa pożyczkowa to jeszcze było kilka tygodni po decyzji pana prezydenta. Trwały negocjacje z komisją co do treści umowy pożyczkowej. To tak wygląda, bo jeżeli chodzi o kwotę, która jest na Polskę alokowana, czyli ta linia kredytowa, wysokość, do której my możemy pieniądze z komisji pożyczać na nasze zakupy, ta procedura się zakończyła na początku roku oczywiście, po złożeniu przez nas wniosku w listopadzie. Natomiast to, co działo się w ostatnich tygodniach, to ostateczny kształt umowy pożyczkowej.
14: Czyli rozumiem, że prezydent, który miał zawetować, który miał podpisać albo zawetować ustawę, po prostu nie wiedział, jaka jest ta pożyczka, rozumiem, tak?
15: Czy nie, pan prezydent bardzo dobrze wszystko wiedział, tak? Bo pożyczka jest, jakby wszystkie te warunki są rozpisane w rozporządzeniu, które weszło w życie już w zeszłym roku. Natomiast umowa pożyczkowa, która jest tradycyjnym dokumentem bankowym, ma też wiele zawiłości, które jakby nie mają wielkiego przełożenia na rzeczywistość, ale są bardzo istotne na przykład
14: diabelskich szczegółach.
15: Dokładnie, z punktu widzenia Banku Gospodarstwa Krajowego na przykład, czy Ministerstwa Finansów, czy na przykład terminów, które muszą dotrzymać podwykonawcy czy wykonawcy przy rozliczaniu konkretnych umów SAFE. To wszystko były rzeczy, o których rozmawialiśmy, między innymi.
14: No dobrze, to pierwsze pieniądze popłyną kiedy? Pierwsza transza, te 6,5 miliarda euro.
15: To jest najpierw zaliczka, bo mogliśmy w ramach rozporządzenia wybrać, czy chcemy jako kraj pozostać bez zaliczki, czy chcemy zaliczkę 15%. Myśmy wybrali, że chcemy zaliczkę 15%. Zaraz po podpisaniu umów tym piątkowym, niebawem te pieniądze wpłyną na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego. To pewnie będzie bardziej kwestia godzin niż dni, ale oczywiście piłeczka jest po stronie Komisji Europejskiej i to będzie 15% całej kwoty, 6,5 miliarda euro, czyli ponad 20 miliardów złotych. I to jest ta część zaliczkowa. Natomiast od października wchodzimy w tryb rozliczania projektów, to znaczy to, jak dużo umów podpiszemy, jak dużo kontraktów otworzymy, tak dużo pieniędzy będziemy w każdej transzy otrzymywać. Te transze będą rozliczane z Komisją Europejską dwa razy w roku. W październiku i w kwietniu. W tym roku rozliczamy tylko w październiku, następna transza w kwietniu 27.
14: No dobrze, ale to jest tak, że wszystkie umowy mamy podpisać na tę całą kwotę do kiedy?
15: Bo cały czas
14: nawiązuje do tego, że mówiliście, że czas tutaj jest absolutnie kluczowy, jak najszybciej musimy to zrobić, jak najszybciej musimy się zdecydować. Więc pytam, no to kiedy musimy realizować tę umowę?
15: Umowy w formule single, czyli jeden kraj kupuje u jednego producenta, musimy podpisać do końca maja. W naszym portfelu...
14: To jest bardzo, bardzo krótki termin.
15: Tak. Ale część tych umów mamy już podpisane, bo tak jak mówiłam na otwarcie, do SAFE-u możemy zaliczyć też te umowy, które podpisywaliśmy od momentu wejścia w życie rozporządzenia, czyli od czerwca zeszłego roku. Pan prezydent, jeśli o to będzie chciała pani dopytać, miał bardzo szczegółową wiedzę, jakie to są umowy.
14: No ale też nawiążę jeszcze do tego, że mówiliście, że macie plan B. No to trochę to jednak trwało, zanim ten plan B udało się wdrożyć.
15: No tak, bo to przede wszystkim była też chociażby rola Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z tym, że pan prezydent odrzucił, bo to nie była ustawa o tym, czy Polska powinna być częścią SAFE-a. Ta ustawa była o stworzeniu nowego mechanizmu finansowego, do którego dostęp miał mieć nie tylko minister obrony narodowej, ale także minister spraw wewnętrznych i administracji, żeby te pieniądze przekazać na policję i straż graniczną i minister infrastruktury na projekty infrastrukturalne. Na to pan prezydent powiedział nie. W związku związku z tym musieliśmy skorzystać z rozwiązania już istniejącego prawnie. Wszystkie pieniądze z mechanizmu SAFE trafią do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. To jest mechanizm dłużny, który był stworzony przez naszych poprzedników. Wadę ma jedną, znaczy wad ma kilka, na co wskazuje Najwyższa Izba Kontroli, ale w stosunku do naszych planów na mechanizm SAFE, tam jest tylko jeden dysponent, czyli minister obrony narodowej. Ergo, po decyzji pana prezydenta, ja dzisiaj nie widzę drogi, gdzie wprost z mechanizmu SAFE pieniądze mogą trafić do policji czy do Straży Granicznej. To de facto przekreśliła decyzja pana prezydenta. Plan B, o którym mówiliśmy, to było znalezienie innego źródła, żeby te formacje nie pozostały bez wsparcia, tak samo jak projekty infrastrukturalne. Tak, finalizujemy to rozwiązanie. Odpowiedzialni są ministrowie właściwi, czyli minister finansów, minister spraw wewnętrznych i minister infrastruktury. I myślę, że niebawem też będą komunikować, jaką drogą te środki trafią, ale pieniądze dla Policji i Straży Granicznej będą i na projekty infrastrukturalne.
14: Ale z tej właśnie pożyczki SAFE?
15: Już nie z pożyczki SAFE,
14: tak? No to w takim razie skąd? Z budżetu, czy jeszcze jakieś będą dodatkowe?
15: Będą inną drogą przekazywane. Proszę mnie zwolnić, bo ministrowie właściwie będą o tym mówili. To, co ja wiem, to, że dzisiaj cała pożyczka SAFE będzie przekazana tylko i wyłącznie na sprzęt wojskowy.
14: A na ile ta umowa teraz pożyczkowa różni się od tego, co było w tej pierwotnej zaprojektowanej ustawie? Czy to nie ma nic, że tak powiem, ze sobą wspólnego?
15: Samej ustawy nie. Ustawa była o czym innym. Ustawa była tylko o dystrybucji tych pieniędzy po stronie polskiej, czyli właśnie o stworzeniu nowego instrumentu finansowego. Tego nie ma, więc korzystamy z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. To, jaką miało to wpływ na umowę z Komisją Europejską, no to oczywiście inaczej opisanie, na jaki numer konta, za pośrednictwem jakiej instytucji i tak dalej, to miało wpływ na tą umowę pożyczkową.
14: A czy już wiadomo, jakie będzie oprocentowanie, jeśli chodzi o tę pożyczkę? Czy to będzie oprocentowanie stałe, zmienne? Jak to będzie wyglądać w ciągu tych, no nie wiem, czy to się da przewidzieć na 45 lat.
15: Okres splaty jest 45 lat, ale proszę pamiętać, że to, co podpisujemy w piątek, to, co będą podpisywali ministrowie, to jest otwarcie linii kredytowej. Czyli my de facto w piątek jeszcze nie zaciągamy żadnej pożyczki. Podpisujemy z Komisją Europejską, że czeka 43,7 miliarda euro. Polska, jak będzie realizowała projekty, to w miarę realizacji tych projektów będzie kolejne transze pożyczać, bo każda ta transza, o których przed chwilą mówiłyśmy, czy ta październikowa, czy kwietniowa, jest osobną mikropożyczką. Czyli w październiku tego roku podliczymy 120 projektów, zobaczymy, na jakim jesteśmy etapie, na podstawie tego wyliczymy kwotę X, bo nie chcę już podawać, żeby nikt się do niczego nie przyczepił. Piszemy do komisji: droga komisjo, wydaliśmy X, poprosimy o ten X i wtedy w ramach przekazania tego X komisja mówi: dobrze, my ten X pożyczyliśmy na procent Y i to będzie oprocentowanie tej części.
14: Czyli za każdym razem, jak będzie kolejna nowa transza, to będzie nowe oprocentowanie.
15: Tak.
14: Czyli ono będzie de facto zmienne.
15: Czy nie, na każdej będzie stałe, ale zmienne, bo czym innym jest oprocentowanie, zmienne polega na tym, że pożyczyliśmy coś i w trakcie czasu spłaty zmienia się jego oprocentowanie. Mm-hmm. A my mówimy tylko o tym, że to jest rozbite na mikropożyczki i każda z nich może być na inne oprocentowanie. Ale to też znaczy, że my w tej rundzie październikowej, jeżeli wyobraźmy sobie hipotetyczną, choć moim zdaniem kompletnie niemożliwą sytuację, komisja mówi: słuchajcie, tym razem to będzie na 20%, to u nas może przyjść minister finansów i powiedzieć: nie, chwila, to my możemy sobie to taniej pożyczyć na przykład w obligacjach, więc dziękujemy państwu, nie bierzemy, bierzemy z obligacji. Tu nie ma zobowiązania, tylko prawda jest taka, że jeżeli rating Polski jest niższy niż Komisji Europejskiej, to zawsze to oprocentowanie, które przychodzi z komisji, będzie niższe niż to, po którym my możemy jako Polska pożyczać na rynkach. I na tym polegał cały pomysł mechanizmu SAFE. Ja myślę, że w tej całej debacie publicznej to gdzieś umknęło, że nasza propozycja była taka: po co my mamy pożyczać sami jako Polska na wyższy procent, skoro rynki nam oferują gorsze warunki, jeżeli możemy skorzystać z narzędzia, jakim jest Komisja Europejska, wykorzystać jej wiarygodność i skorzystać z tego, że Komisja na niższy procent pożycza na rynkach.
14: No dobrze, ale to jakie będą...
15: Po co my mamy pożyczać sami jako Polska na wyższy procent, skoro rynki nam oferują gorsze warunki, jeżeli możemy skorzystać z narzędzia, jakim jest Komisja Europejska, wykorzystać jej wiarygodność i skorzystać z tego, że Komisja na niższy procent pożycza na rynkach.
14: No dobrze, ale to jakie będą widełki tak mniej więcej? Można to w ogóle oszacować?

0: między 3,17 a 4 na przykład procent, tak?
1: Tak, tak, no mniej ostatnio więcej. Ministerstwo Finansów szacowało na 3,18. Im będziemy bliżej października, tym będę mogła pani powiedzieć bliższą kwotę. Natomiast proszę pamiętać, i myślę, że to jest jedna z tych największych dezinformacji wokół sejfu, moment piątkowego podpisania nie oznacza żadnego cyrografu na 43,7 z jakimś mitycznym oprocentowaniem. My otwieramy linię kredytową, czyli leżą pieniądze w komisji i my wtedy, kiedy potrzebujemy, bierzemy maksymalnie do kwoty 43,7.
0: A jak będzie funkcjonował ten Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych? Bo pani powiedziała, że no NIK jakoś no, mało entuzjastycznie się wypowiada.
1: Tak, NIK ma Najwyższa Izba Kontroli, ma zastrzeżenia do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, głównie z tego powodu, że nasi poprzednicy, którzy tworzyli ten instrument, nie zabezpieczyli budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. To znaczy, mówili tak, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych pożycza pieniądze na rynkach, a musi te pieniądze zawsze spłacać minister obrony narodowej. Mhm. Tak założyli poprzednicy. My to się staraliśmy naprawić w ustawie, która była u prezydenta, bo ten nowy fundusz miał być zwolniony z tego błędu. Prezydent nie chciał, w porządku. Ale w uchwale Polska Zbrojna, którą przyjęliśmy w marcu, zapisaliśmy taki paragraf, że ta część Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która dotyczy mechanizmu SAFE, będzie wyjęta spod tego obowiązku. To znaczy, to nie minister obrony będzie spłacał ten dług.
0: Jest pytanie słuchacza, czy dalej pani podtrzymuje twierdzenie, że ponad 80% pożyczki SAFE trafi do polskich firm z polską strukturą właścicielską?
1: Tak. Tak. To są wyliczenia Agencji Uzbrojenia. To nie jest tak, że ja to wymyślam, tylko prosimy specjalistów o te wyjaśnienia. To wyliczyła Agencja Uzbrojenia, czyli instytucja odpowiedzialna za wynegocjowanie kontraktów i podpisywanie umów.
0: Bo pamiętam, rozmawiałyśmy tutaj no, kilka tygodni temu i pytałam panią o to, generalnie, jak tak. To jest... z tym, na ile to będą polskie firmy. I pani mówiła wtedy, że to nie musi być firma. Polska firma nie znaczy, że ona ma 100% polskiego kapitału. Może
1: tak,
0: ile? 20,
1: to jest,
0: 30?
1: To jest, ja bardzo dużo, bo ta wypowiedź wiem, że była wielokrotnie potem cytowana.
0: Tak,
1: i
0: tak.
1: Była też podstawą do teorii spiskowych, bo ja już nawet czytałam takie analizy, że teraz oto niemieckie firmy na wyścigi rejestrują się w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Nie, to w ogóle zupełnie nie o to chodzi. Dzisiaj patrząc na tą strukturę umów, większość trafia do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która jest polska w całości. Jedną z firm, którą można powiedzieć, że nie ma w 100% polskiego kapitału, to jest firma ISA, zresztą której było bardzo głośno w ten weekend, bo kolejny satelita, który będzie pracował na rzecz polskiego wojska, został wystrzelony. To jest przykład takiej firmy, która ma kapitał i polski, i fiński, ale właściwie to chyba jedyna z tych firm, która ma taki podział kapitału.
0: No tutaj powstały jeszcze inne takie daleko idące wątpliwości, bo okazało się, że rumuński parlament tam zatwierdził 15 projektów i nagle okazało się, że no dostawcy potencjalni nagle podwyższają cenę o 30% i to dotyczyło
1: tak.
0: Akurat niemieckiej firmy.
1: To jest w ogóle bardzo, bardzo się cieszę, że to, znaczy to nie jest dobrze dla Rumunii, to już widzę jak to będą wycinać tą zbitkę słowną, ale... Bardzo często byłam pytana o to, zresztą chyba nawet przez panią, dlaczego nie pokazujemy pełnej listy tak jak zrobiła to Rumunia.
0: Właśnie.
1: My dzisiaj widzimy efekty tego, co zrobiła Rumunia, bo u nas dokładnie przed tym przestrzegała Agencja Uzbrojenia. Jeśli pokażecie publicznie, ile macie do wydania, na jaki sprzęt, to natychmiast firmy zbrojeniowe zaczną zmieniać ceny. Przed tym przestrzegała nas Agencja Uzbrojenia i my faktycznie do końca trzymaliśmy tych kwot, nie pokazywaliśmy.
0: Czyli ja transparentność dzisiaj, się powłaca, tak? Rozumiem.
1: No w tym przypadku to nie chodzi o transparentność, bo to chodzi o to, że jeżeli wiadomo, że państwo chce wydać kwotę X na sprzęt Y, no to producent mówi, no dobra, jak mają X, no to weźmy im troszeczkę, podwyżmy cenę, bo mają tyle i tak muszą kupić, bo tak się zobowiązali wobec Komisji Europejskiej. Więc niestety my też jesteśmy w kontakcie z naszymi rumuńskimi partnerami, bo ja też chcę wykorzystać SAFE do promocji polskich firm zbrojeniowych, dlatego też jeździmy po Europie i też swoje produkty stronie rumuńskiej oferujemy.
0: Ale my rozumiem, że będziemy realizować wspólnie zakupy, tak? Bo oni chcą od nas kupić drony, tak? Warmate, tak? Czy nie?
1: Nie chcę tu mówić o szczegółach, ale tak, mamy wspólne...
0: z portali branżowych, że takie są przymiarki.
1: Mamy wspólne zakupy z wieloma państwami członkowskimi, bo to nie jest tylko Rumunia. O takie plany mamy ze Szwecją, z Norwegią, z Grecją, z Hiszpanią, z krajami bałtyckimi. No, dużo jest krajów, gdzie nawiązujemy tę współpracę, albo
0: no dobrze,
1: dzisiaj
0: to gdzie
1: je
0: pani była i co udało się załatwić do tej pory?
1: Ja byłam przede wszystkim, i to jest tu fajnie też myślę powiedzieć słowo o Norwegii, bo to jest też dobry przykład poszerzania wiedzy. Norwegia, jak wiemy, nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale jest w europejskim obszarze gospodarczym, który jest w całości objęty mechanizmem SAFE. Czyli jeżeli coś robimy razem z Norwegami, to też jest w ramach mechanizmu SAFE. To, co dotyczy

0: Wegi to jest system SAN, czyli ta ściana antydronowa polskiego pomysłu. Norwegia jest zainteresowana zakupieniem również na swoje potrzeby tego sprzętu. Szwecja, tutaj jest wiele, także w domenie morskiej między innymi, bo Szwecja jest zainteresowana naszymi okrętami, tam też byłam, jeżeli chodzi o Sztokholm.
1: Mamy jakieś okręty?
0: No nawet w Sejfie finansujemy między innymi takie jednostki jak kormoran, jak ratownik i jak hydrograf. Więc to jest też wyjątkowe, jeżeli chodzi o mechanizm SAFE, że wspieramy tym wszystkie rodzaje sił zbrojnych. I podkreślam to szczególnie przy marynarce, bo faktycznie marynarka wojenna nie była zbyt chętnie dofinansowywana przez poprzedników, może tak powiem delikatnie. Dzisiaj mamy po pierwsze program Orka, czyli łódź podwodna, czyli łódź podwodna, dobrze mówię, bo się uczę też teraz, żeby błędu nie popełnić. Program podwodny Orka, który nie wchodzi w mechanizm SAFE, bo będzie zrealizowany po 30 roku, ale no to jest ogromny dzisiaj ważny program dla marynarki. My z SAFE'a dokładamy te trzy rodzaje, czyli hydrograf, kormoran i ratownik. Mamy wsparcie
1: Czyli Norwegia, Szwecja, tak?
0: Tak.
1: Potencjalnie to nasi partnerzy w tym sensie, że będą od nas coś kupować, tak?
0: W zeszłym tygodniu Grecja, też bardzo dobre rozmowy, wspólnie program satelitarny właśnie związany z firmą ISAI, ale też bardzo duże zainteresowanie jest dronami i to nie tylko tam, tak jak pani wymieniła na początku rozmowy. Nasze pioruny, to jest właściwie w każdym kraju, o to jest pytanie. Dzisiaj to jest bardziej dla nas wyzwanie, czy zdołamy z mocami produkcyjnymi dla wszystkich naszych partnerów. Także ja jestem zadowolona z tego turu i myślę sobie, że przynajmniej jest to też dzięki SAFE'owi okazja do bardzo konkretnych rozmów o tym, co możemy sprzedawać w Europie, obarczonych cezurą czasową, czyli z jednej strony czas nas goni, to o czym mówiliśmy na początku, ale z drugiej strony łatwiej jest dzisiaj rozmawiać z partnerami, mówiąc im, słuchajcie, ale czas na decyzję macie do 30 maja, więc bierzecie albo nie. I to faktycznie przyspiesza te rozmowy, może jest trochę mniej w tym dyplomacji, a więcej rozmów handlowych.
1: Czyli rozumiem, że te wszystkie potencjalne umowy, które moglibyśmy czy też będziemy zawierać ze Szwecją, z Norwegią, z Grecją, nie wiem, to jakie jeszcze tam, nie pamiętam, jaki kraj pani wymieniła. Rozumiem, że to wszystko się musi, że tak powiem, sfinalizować do końca maja, tak?
0: My czekamy na ich decyzję do końca maja, bo wtedy wiemy, czy produkt X będzie według procedury single, czyli tylko my kupujemy od naszego producenta i wtedy musimy się podpisać do 30 maja, czy mamy na to jeszcze partnera i wtedy ten kontrakt może być później podpisany. Tylko my musimy wiedzieć, do której szufladki, tak jak właśnie wiemy, dzisiaj już na 100%. Czy drony, to już jest kwestia, która nas do 30 maja nie obowiązuje, bo mamy partnerów, z którymi są bardzo zaawansowane rozmowy, jasne deklaracje, czyli to są kontrakty, które możemy podpisywać później.
1: Bo słuchacz pyta, a propos właśnie tego, co się wydarzyło w Rumunii, że oferenci po podpisaniu umowy z automatu podnieśli cenę o 30%. Tak. Czy broń za pieniądze SAFE, ale o 30% droższa jest lepsza od tej samej kupionej z budżetu bez sztucznej zwyżki cen?
0: To jest bardzo dobre pytanie i na to bardzo też zwracamy uwagę, na to bardzo też zwraca uwagę Agencja Uzbrojenia. No bo też proszę pamiętać, że samo wejście w życie mechanizmu SAFE nie zwalnia nikogo z zasad dbania o gospodarność, żeby nie zostać oskarżonym o brak gospodarności, więc tutaj Agencja Uzbrojenia bardzo dużą wagę przykłada do tego, negocjując kontrakty, żebyśmy faktycznie nie przepłacili za coś, co wcześniej można było kupić taniej. To jest oczywiste.
1: A to jak pani jedzie na przykład, nie wiem, leci do Szwecji, do Norwegii, czy do Grecji negocjować kontrakty, to czy też rozumiem, to nie jest negocjacja kontraktu,
0: nie, no oczywiście
1: to wstępne rozmowy,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Oczywiście ja otwieram drzwi i potem to Agencja Uzbrojenia i firmy wchodzą do rozmowy już czysto handlowej, oczywiście.
1: Rafał, jest pani twarzą lobbowania za pożyczką SAFE. Mówiła pani, że na Ukrainę z polskiego SAFE pójdzie tylko 4-5%, czyli około 8 miliardów złotych. Tymczasem Ukraina sprzedaje nadprodukcję broni, dostaje kolejne pożyczki od Unii, a my od 2024 płacimy ponad 100 milionów złotych rocznie samych odsetek od poprzedniej pożyczki dla Kijowa. Czy to jest kompletnie irracjonalnie. Czy to nie jest kompletnie irracjonalnie? I proszę się nie zasłaniać frazesem, że Ukraina za nas walczy.
0: Znaczy to i tak powtórzę to, że Ukraina za nas walczy, bo uważam, że front dzisiaj ukraińsko-rosyjski jest też naszym frontem i to nawet jak ktoś będzie mnie tu zaczepiał z internetu, to akurat tego punktu widzenia nie zmienię, ale w ramach mechanizmu SAFE nie ma takiej możliwości, żeby przekazywać jakieś pieniądze na Ukrainę. Nie ma takiej możliwości. To, co robimy ze stroną ukraińską, w zeszłym tygodniu dużo o tym komunikowaliśmy podczas konferencji w Rzeszowie, to kupujemy od Ukraińców technologie dronowe, czyli to jest ten projekt Armady Dronów, o którym mówił pan premier Donald Tusk. Dzisiaj to oni mają najnowocześniejsze technologie sprawdzone w boju i to nie jest tylko nasza opinia, bo kiedy wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, to Amerykanie się zgłosili do prezydenta Zeleńskiego po te technologie, kraje Zatoki się zgłosiły do prezydenta Zeleńskiego po te technologie. My już od dłuższego czasu te rozmowy prowadzimy. Myślę, że w przeciągu 2 miesięcy będziemy mogli ogłosić szczegóły. Dzisiaj bardzo intensywnie nad tym pracujemy ze stroną ukraińską.
1: Stanisław, bo dużo jest dzisiaj pytań właśnie po tego programu SAFE. W wydatkach, czyli w liczbach bezwzględnych na wojskowość, Polska zajmuje 11 miejsce na świecie w 2026 roku z liczbą 50-55 miliardów dolarów. W procentach PKB wydaje najwięcej ze wszystkich państw Unii Europejskiej, 4,3 do 4,5%. Patrząc na powyższe dane, to jaki jest sens, aby jeszcze bardziej zadłużać Polskę i to na kilkadziesiąt lat?
0: Ja bym wolała nawet mieć ten sprzęt i żeby się nigdy nie przydał, niż żebyśmy stanęli w sytuacji, w której będzie potrzeba wykorzystania sprzętu, a ktoś by mógł powiedzieć, ojej, trzeba było go kupić wcześniej. A czy żyjemy w tak niestabilnie geopolitycznych czasach i front wojenny, jak przed chwilą mówiliśmy, jest tak blisko od naszej granicy, że dzisiaj absolutnie powinniśmy zmobilizować wszystkie siły i środki, żeby odstraszyć maksymalnie przeciwnika. Mechanizm SAFE jest jednym z przykładów, kiedy jako rząd pokazujemy, że staramy się też te wydatki obronne prowadzić tak, żeby były z jak najmniejszym obciążeniem dla naszego podatnika, dla polskiego podatnika, dlatego że chociażby właśnie wymyślenie tego, że pożyczamy na niższy procent przez Komisję Europejską, jednak jest to różnica co do tego, co robili nasi poprzednicy, zaciągając pożyczki w Stanach Zjednoczonych czy w Korei. Żeby było jasne, ja nie neguję samego pomysłu kupowania sprzętu z Korei czy ze Stanów, bo był bardzo dobry. Mówię tylko, że to nie jest żadna nowość, że zaciąga się pożyczki na zakupy zbrojeniowe, szczególnie w momencie, kiedy mamy wojnę tuż za granicą.
1: No bo właśnie jest kolejne pytanie, że premier Tusk mówił o możliwym ataku na państwa europejskie, jakieś ewentualnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy, bo tak mówił pan premier w wywiadzie dla opiniotwórczego Financial Times. Tak. A jak wiadomo, fabryki, które mogłyby produkować uzbrojenie, jeszcze nie powstały. To czy na SAFE nie jest już za późno, jakieś co najmniej 5 lat?
0: No i widzi pani, 2 pytania i na 2 biegunach. W pierwszym, po co wydajemy, w drugim, czemu jeszcze nie budowaliśmy fabryk.
1: Można się zastanawiać jednak, czy to nie jest wszystko spóźnione na dobrą sprawę.
0: Robimy.
1: Natomiast tego już czasu się już nie
0: dokładnie
1: da zatrzymać,
0: dzisiaj
1: nie da się
0: cofnąć. Dzisiaj robimy, ja myślę, że też plusem mechanizmu SAFE jest ta cezura czasowa, że to, co zamawiamy, musi być dostarczone na wyposażenie sił zbrojnych do 2030 roku. I myślę, że są wykonawcy, którzy patrzą lekko krzywo na ten termin, bo jednak zbrojeniówka była przyzwyczajona do tego, że tak, rządy zamawiają, bo muszą, a terminy zbrojeniówka dyktuje, jak je chce. Tak na tym rynku było. I myślę, że SAFE dużo zmienia, że postawia tą jasną granicę, że do 30 wszystko musi być wyprodukowane.
1: Ale to termin zawierania tych kontraktów jest bardzo krótki. Po prostu miesiąc, niecały miesiąc, bo skoro 8 podpisujemy.
0: Ale przecież to nie jest tak, że my, że 8 podpisujemy SAFE, a 9 Agencja Uzbrojenia mówi, dobrze, drodzy państwo, porozmawiajmy o kontrakcie. Przecież te rozmowy się toczą od wielu miesięcy. My zresztą w ostatnim czasie też robiliśmy takie spotkania z potencjalnymi wykonawcami, z Agencją Uzbrojenia, z moim też udziałem były, kiedy rozmawialiśmy z wykonawcami potencjalnymi, co zmieni mechanizm SAFE, jakie dodatkowe klauzule się pojawią. Żeby tak sobie wszystko wyjaśnić, żeby w momencie po podpisaniu tej umowy, to już jakby ruszył szybki ten proces podpisywania umów. Część umów będzie aneksowana, ale ja po to codziennie wykonuję rytualny telefon do pana generała Kuptela, szefa Agencji Uzbrojenia, czy wszystko idzie w tempo, żeby mitygować ryzyka. I takie spotkania na pewno też pomogły większemu zrozumieniu pomiędzy wykonawcami a Agencją Uzbrojenia, bo dla wszystkich to jest nowy program, nie było jeszcze takiego programu. I agencja sobie z takim jeszcze nie miała takich wyzwań i wykonawcy też jeszcze nie mieli takich wyzwań. I co ciekawe, jest bardzo dużo pytań ze strony wykonawców, bo jednak fundusze unijne na ogół kojarzą się z ogromem biurokracji, niezrozumiałymi procedurami i myślę, że też takie spotkania, gdzie jasno, czarno na białym mówimy, to musicie, tego nie musicie, to zrobimy, to ryzyko bierzemy na siebie, dużo wyjaśniają i będzie dobrze.
1: A co mogłoby się jeszcze wydarzyć, że ta umowa nie zostanie podpisana tego 8? No bo ja czytałam ci wypowiedź jednego z rzeczników Komisji Europejskiej, który mówił, że no, Komisja Europejska, że tak powiem, będzie działać bardzo, bardzo szybko, ale że otrzymała od polskich władz, jak rozumiem, w poniedziałek umowę pożyczki w sprawie SAFE, tak?
0: No my ją wysłaliśmy w czwartek. No może był długi weekend.
1: Okej, czyli przed majówką.
0: My wysłaliśmy przed majówką, chyba 15-11, jeśli dobrze pamiętam, bo pilnowałam tego procesu bardzo uważnie. Myśmy już w zeszłym tygodniu wszystkie dokumenty do Brukseli wysłali.
1: Czyli teraz piłka jest po stronie Komisji Europejskiej, tak?
0: Tak, ja rozumiem, że mają jakąś wewnętrzną procedurę akceptowania przez wszystkich komisarzy. To jest tak zwana procedura pisemna w koledżu, kiedy przez każdy gabinet każdego komisarza ten dokument przechodzi. Z tego, co ja pamiętam ze swojego doświadczenia w Komisji Europejskiej, to jest procedura 24-godzinna. Myślę, że Bruksela świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że termin został wyznaczony. Widzimy się w piątek w Warszawie.
1: Czy zdajecie sobie Państwo sprawę, że po zmianie władzy wylądujecie na długie lata w więzieniu, jeśli podpiszecie umowę łamiąc przepisy konstytucji?
0: Nikt nie łamie przepisów konstytucji.
1: No to tutaj jest odwołanie do jednego z artykułów 89 zresztą. I tam jest napisane.
0: Ratyfikacja
1: przez RP umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie. Jeżeli umowa dotyczy, tutaj jest kilka warunków i między innymi jest punkt czwarty, w którym jest napisane o znacznym obciążeniu państwa pod względem finansowym. No tutaj z taką umową absolutnie mamy do czynienia. To jest znaczne obciążenie państwa na wiele, wiele lat.
0: No to trzy kwestie. Po pierwsze, czy minister Błaszczak, zaciągając gigantyczny kredyt w Korei, gigantyczny kredyt w Stanach Zjednoczonych, ta umowa była w parlamencie?
1: Nie.
0: No właśnie. Znaczy w ogóle nikt nie znał tych umów, bo nawet myśmy się dowiedzieli z prasy koreańskiej, zdaje się, że taki kredyt jest zaciągany. Czyli po pierwsze, jeśli to byłaby prawda, że takie zakupy muszą być ratyfikowane, to pierwszy w tej kolejce byłby pan minister Błaszczak do rozliczeń. To jest argument numer jeden. Argument numer dwa. Pewnie pani pamięta kwestię KPO. Rząd Mateusza Morawieckiego, wtedy była dokonywana ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej o zasobach własnych, czyli o tym, że Unia Europejska może też w imieniu krajów członkowskich pożyczać pieniądze. I wtedy tą ratyfikację przeprowadził rząd Mateusza Morawieckiego. Czym jest mechanizm SAFE? Korzystaniem z tamtej decyzji o zasobach własnych. Czyli tą ratyfikację mamy za sobą. Polski parlament wyraził już zgodę na to, że Unia Europejska w naszym imieniu może zaciągać pożyczkę.
1: No to jest jeszcze jedno pytanie. Czy słowa premiera o tym, że wojna z Rosją to kwestia miesięcy, to jest kłamstwo, aby przekonać Polaków do pożyczki SAFE? No bo po tych słowach rząd nie robi nic, co miałoby świadczyć, że te słowa są prawdą, że tak jest w istocie i rzeczywiście, że coś takiego może nam grozić.
0: Po pierwsze, myślę, że każdego dnia polski rząd robi wszystko, a przede wszystkim pan premier Kosiniak-Kamysz, żebyśmy byli na wszystko przygotowani i zawsze bezpieczni. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że to jest daleko posunięta finezja internetowa, żeby łączyć to, że pan premier Tusk mówi o możliwości zagrożenia konfliktem zbrojnym, żeby komuś reklamować SAFE. Znaczy to naprawdę jest daleko. Wiele teorii słyszałam, ale ta jest naprawdę jedną z najlepszych. Czy mechanizm SAFE również służy temu, żebyśmy byli bezpieczni, mieli jak najlepszy sprzęt i jeszcze, żeby jak najmniej obciążyło to nasze kieszenie. Przypomnę, że to jest spłata za 45 lat.
1: No właśnie, niektórych to przeraża. 45 lat to jest po prostu szmat czasu. To jest pół wieku.
0: Ale musimy mieć dzisiaj też ten moment, kiedy wróg jest blisko, żebyśmy nie musieli mieć z tyłu głowy szybkiej spłaty tych zobowiązań.
1: A czy zgodzi się pani z premierem Donaldem Tuskiem, że nie powinniśmy podbierać amerykańskich żołnierzy z Niemiec i jak to się ma do samolubnej postawy kanclerza Merca, który wprost nakłaniał Donalda Trumpa, aby dogadał się bezpośrednio z Niemcami w sprawie ceł za plecami Unii Europejskiej? Ja przypomnę, bo nie każdy musi o tym wiedzieć, to 1 maja Pentagon ogłosił, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy, no w ciągu najdalej jednego roku, Ameryka wycofa 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec i to miało być jakiś wynik wewnętrznych analiz, ale jednak ma to związek z wojną w Iranie i można powiedzieć, że Trump się trochę zdenerwował, czy też źle zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony kanclerza Niemiec.
0: Rozdzieliłabym dwie kwestie. Po pierwsze, decyzja Stanów Zjednoczonych. Dużo już było komunikatów różnych w ostatnim czasie. Natomiast na pewno źle by się stało, gdybyśmy zaburzyli jedność sojuszu i czyhali na to, że Stany Zjednoczone jakąś decyzję podejmują wobec któregoś z sojuszników, a my byśmy chcieli być beneficjentem. To by się bardzo źle stało dla sojuszu. Ale nie zmienia to faktu i procesu, który idzie równolegle, że Ministerstwo Obrony Narodowej od wielu miesięcy jest w dialogu ze stroną amerykańską i są teraz przygotowania logistyczne do tego, żeby zwiększyć obecność żołnierzy amerykańskich na terenie Polski. Natomiast to są dwa zupełnie odrębne procesy.
1: Czyli rozumiem, że to, że ewentualnie tutaj nastąpi zwiększenie tego kontyngentu, to nie ma nic wspólnego z tym, że Stany Zjednoczone wycofują, nie, że chcą
0: wycofać. To są dwa odrębne procesy.
1: No pamiętam, jak pan prezydent Nawrocki był po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, to właśnie tam padała też taka sugestia, że niewykluczone, że kiedyś tam w najbliższym czasie być może mniej lub bardziej ta liczba amerykańskich żołnierzy tutaj stacjonujących w Polsce się zwiększy. Być może. No to rozumiem, że podziela pani zdanie premiera, który mówił, że chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać właśnie tych żołnierzy. Nie pozwolę na to, żeby Polska była wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Nie można być bardziej amerykańskim niż ja jestem od zawsze. No tutaj to ja bym z panem premierem polemizował.
0: Ale faktem jest, że Stany Zjednoczone są naszym podstawowym sojusznikiem i ja myślę, że też taka jest trochę rola Polski w Unii Europejskiej, w Europie, szczególnie w tych czasach, że to my jesteśmy takim trochę punktem kontaktowym z Waszyngtonem, tak bym może to nazwała. Nasze relacje mają bardzo długie tradycje, są bardzo dobre. Zresztą teraz też to, co dzieje się w związku z pomocą Ukrainie, hub w Jasionce, gdzie właściwie ten wysiłek logistyczny, prawie wszystko, co jest dostarczane na Ukrainę od naszych sojuszników, prawie wszystko przechodzi przez Rzeszów i przez naszą granicę. To też dzieje się w Rumunii, ale na dużo mniejszą skalę. I dzisiaj to my możemy być tymi, którzy są takim oknem na Europę dla Stanów Zjednoczonych.
1: No ale tutaj to chyba głównie Pałac Prezydencki jest takim punktem kontaktowym.
0: Ostatnia, myślę, bardzo szczęśliwie zakończona historia uwolnienia Andrzeja Poczobuta pokazuje, że może być współpraca pomiędzy dwoma pałacami i Stanami Zjednoczonymi.
1: A pamięta pani swoją maturę? Bo dzisiaj pierwszy dzień był wielki stres. No.
0: Widziałam dzisiaj zdjęcia na profilu mojego liceum, bo chodziłam do takiego liceum z ogromnymi tradycjami w Poznaniu, do pierwszego liceum do Marcinka. Widziałam dzisiaj zdjęcie na ich profilu facebookowym kwitnących kasztanów i tak. Chociaż ja pamiętam, jednak większym stresem były dla mnie egzaminy na studia, bo to wtedy jeszcze były egzaminy na studia.
1: Oddzielnie, tak.
0: I w moim przypadku to było ponad 30 kandydatów na jedno miejsce. To jednak był większy stres. Jednak ja chodziłam do najlepszego liceum w Poznaniu, uczyłam się dość dobrze, więc matura nie była tak wielkim stresem.
1: A jaki był ten przedmiot naturalny, był obarczony największym stresem?
0: Ja zdawałam tylko polski i matematykę. Wtedy jeszcze nie było matematyki obowiązkowej, więc matematyka była z wyboru w moim przypadku. Z języka byłam zwolniona z racji certyfikatów i dobrej znajomości, bo też można tak
1: z języka angielskiego.
0: Wtedy to był angielski. Tak, więc pamiętam, chyba egzamin ustny z polskiego był faktycznie dla mnie dość zaskakujący, bo miałam pytanie z poezji. Nie byłam jakoś specjalnie, nie gustowałam w poezji, ale pamiętam, że na tej rozmowie zaskoczyłam komisję, bo zaczęłam opowiadać o książce Rok 1984 Orwella, który był lekturą na liście dodatkowej. No i proszę zobaczyć, jak się sprawdziło w moim przyszłym życiu tamta fascynacja. To ma jednak czasem w polityce myślimy sobie o Orwellu, prawda?
1: No to pięknie pani odciągnęła uwagę komisji, zlewarowała. O, tego słowa mi zrekło. Zlewarowała. Tutaj pytanie o poezję, a ja tutaj wyciągam Orwella i komisja...
0: Czysta polityka.
1: No. No tak. No, czy rozumiem, że właściwie można powiedzieć, że ten egzamin naturalny dla pani to była trochę taka... No bułka z masłem.
0: No wtedy faktycznie egzaminy na studia i przecież pamiętam, że na każdą uczelnię był osobny egzamin, więc to naprawdę była potem wycieczka po połowie Polski, żeby zdawać egzaminy.
1: A kiedykolwiek pani pomyślała, że będzie pani członkiem rządu? No, jest pani ministrem w kancelarii premiera.
0: Wtedy nie. Zdając maturę, to chyba jeszcze tak do końca w ogóle nie wiedziałam.
1: Czyli nie było to jakieś takie marzenia, że kiedyś będę polityczką i będę pracować dla polskiego rządu?
0: Wtedy to było dziennikarstwo, zresztą...
1: No i tak
0: byłam
1: się też stało. Kobieta, która spełnia swoje marzenia. Bardzo dziękuję. Magdalena Sokowiak-Czarnecka była z nami, pełnomocniczka rządu do spraw pożyczki SAFE. No, słyszymy, że na dziś ta pożyczka, znaczy ta umowa zostanie zawarta w Warszawie w piątek. Zobaczymy, czy jeszcze na ostatniej prostej coś tam się zmienia.
0: Oby nie.
1: A teraz to już zależy wszystko od Komisji Europejskiej. Dziękuję bardzo. Jeszcze
0: bardzo
1: dobrego
0: dziękuję.
1: Wieczoru.
0: Miłego wieczoru.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Tragiczny bilans majówki na drogach. Od czwartku do niedzieli zginęło 20 osób. Połowa to motocykliści. Kolejnych 321 osób zostało rannych. W sumie doszło do prawie 280 wypadków. Funkcjonariusze zatrzymali ponad 1300 pijanych kierowców. Jak informuje policja, to liczby zbliżone do tych z ubiegłego roku. Pracowitą majówkę mieli także ratownicy TOPR. Musieli udzielić pomocy ponad 20 osobom, które zapomniały, że wysoko w góry nie wychodzi się bez odpowiedniego obuwia i sprzętu. Toprowcy ściągali turystów z urazami kolan i kostek, m.in. ze szlaku na Rysy, z Nosalowej Przełęczy czy Małego Cichego. Lewica bierze się za reformę ochrony zdrowia. Zleciłam już pisanie ustawy. Jeśli nie ma woli na drogę rządową, to przedłożymy projekt na ścieżce poselskiej. Zapowiada w Radiu Z Anna Maria Żukowska. Według szefowej klubu Lewicy najważniejsze zapisy to likwidacja składki zdrowotnej i wprowadzenie podatku, które będą odprowadzać także spółki płacące CIT. W służbie zdrowia musi się dużo zmienić i wiele zależy od premiera, podkreśla posłanka Żukowska.
1: Przeczytać badania, z których wynika, że ochrona zdrowia, sytuacja w ochronie zdrowia w szpitalach, kwestie badań, kwestie limitów, kwestie badań specjalistycznych, profilaktyki, to jest numer jeden w polskich domach. O tym się rozmawia, to bulwersuje.
0: Żukowska wyznaje też, że przeciwko odwołaniu obecnej minister zdrowia zagłosowała z bólem serca. Pierwsze miliardy z SAFE mają trafić do Polski w przyszłym tygodniu. Chodzi o część z prawie 44 miliardów euro, które nasz kraj dostanie w formie pożyczki na rozwój bezpieczeństwa i obronności, zapowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Przygotowujemy się do podpisania umowy w najbliższy piątek. Wszystko jest na dobrej drodze. Chcemy to zrobić w Polsce, nie w Brukseli. Pierwsze pieniądze powinny trafić w kilka dni po tym, bo znaczy być uruchomione jako ta linia kredytowa. Mówimy o 15-procentowej zaliczce na poczet sprzętu, który kupujemy.
0: Pieniądze z programu SAFE w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na finansowanie programu obrony antydronowej SAN. Plan B na doposażenie policji, straży granicznej i projekty infrastrukturalne jest gotowy, zapewniła w Radiu Z pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. Po zawetowaniu przez prezydenta ustawy o unijnej pożyczce trzeba było poszukać pieniędzy poza programem na projekty inne niż wojskowe, mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Finalizujemy to rozwiązanie. Za to odpowiedzialni są ministrowie właściwi, czyli minister finansów, minister spraw wewnętrznych i minister infrastruktury. I myślę, że niebawem też będą komunikować, jaką drogą te środki trafią. Będą inną drogą przekazywane. Ministrowie właściwi będą o tym mówili. To, co ja wiem, to to, że dzisiaj cała pożyczka SAFE będzie przekazana tylko i wyłącznie na sprzęt wojskowy.
0: Umowa na realizację programu SAFE zostanie podpisana w piątek. Kilka dni później na konto Banku Gospodarstwa Krajowego dostaniemy zaliczkę około 20 miliardów złotych. Prawo i Sprawiedliwość tłumaczy inicjatywę prezydenta i powołanie przez Nawrockiego nowej rady, która ma pracować nad zmianami w konstytucji. Prezydent jest otwarty na szeroką dyskusję. Zostały wysłane zaproszenia do klubów i kół parlamentarnych, mówi Zbigniew Kuźmiuk.
4: Pan prezydent zaprasza do debaty o przyszłej konstytucji, tak jak zakreślił ramy czasowe. Ma to trwać do roku 2030.
0: Politycy obozu władzy są sceptyczni. Padają pytania o intencje prezydenta, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
5: Moim zdaniem czyste politykierstwo i próby też zawłaszczania jakiegoś terenu w polu tej administracji, który się nie należy. Tak to czytam. Nie sądzę, żeby pan prezydent mnie przekonał, że jest inaczej.
0: Stąd na ten moment politycy obozu władzy do prezydenckiej rady dołączać nie zamierzają. Będzie łatwiej o kredyty. Banki w drugim kwartale tego roku chcą złagodzić kryteria udzielania pożyczek mieszkaniowych i konsumenckich, podaje NBP. Powodem zmian jest duża presja ze strony innych banków. Mniej sprzedanych nowych mieszkań w kwietniu. Polacy kupili od deweloperów w zeszłym miesiącu około 4000 mieszkań, czyli ponad 20% mniej niż w marcu, podaje Oto Dom. Odnotowano najwyższą od 2 lat liczbę mieszkań w rezerwacjach. Między 200 a 600 zł w prezencie na komunie wręczyłaby ponad połowa respondentów. Według badania UCE Research i Briżu na sumę powyżej 2000 zł zdecydowałoby się niewiele ponad procent respondentów. W ocenie autorów badania wyniki głównie odzwierciedlają różnice w zamożności, ale w grę wchodzą też kwestie światopoglądowe czy stopień zażyłości. Maturzyści są już po pierwszym egzaminie. Wczoraj mierzyli się z testem z języka polskiego. Jak mówią naszemu reporterowi uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Poznaniu, egzamin nie był trudny.
6: Wydaje mi się, że zdania były dosyć proste.
7: Nie było źle. Rozprawka była, wydaje mi się, trochę pod lalkę.
8: Dużym zaskoczeniem było to, że nie było ani chłopów, ani potopu.
7: Jakich wyników się spodziewacie?
9: No wysokich. Trzeba w siebie wierzyć, tak?
8: Nie no, byle to zdać, no.
0: Dziś czeka ich egzamin z matematyki.
7: Wydaje mi się, że będzie z pewnością łatwiejszy niż ten próbny egzamin. Wydaje mi się, że CKE chciało jednak nastraszyć trochę maturzystów.
10: Też na spokojnie, bo piszę rozszerzenie, więc myślę, że dam radę.
9: Podstawa z matmy to będzie dla nas rzecz, no żeby już tak nie mówić, hurdur, no łatwe.
0: Egzamin rozpocznie się o 9:00. Zbieraj pieczątki i odkryj zielone skarby Krakowa. To propozycja Zarządu Zieleni Miejskiej. Projekt Odkrywca krakowskich parków ma zachęcić do aktywnego odkrywania miejskiej przyrody. Jest co eksplorować.
1: Będzie można odwiedzić aż 78 krakowskich parków i zdobyć tutaj pieczątki do tej książeczki. Jest to właśnie na wzór takich odkrywcy górskich szczytów, gdzie zdobywamy właśnie te szczyty i przybijamy te stemple do książeczki.
0: Mówi Sylwia Groń-Zombek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Pieczątki będą ukryte w specjalnych skrzynkach, a książeczki do zbierania stempli można odebrać podczas miejskich wydarzeń, na przykład już 17 maja na pikniku w Parku Jordana. To już naprawdę koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Nie jeździ już kolejka krzesełkowa w kotle gąsienicowym. Nieczynna jest też kolej linowa na Kasprowy Wierch. Przez 3 tygodnie będzie przechodzić przegląd techniczny. W Tatrach mogą jeszcze zjeżdżać narciarze ekstremalni na czerwonym szlakiem z Rysów w rejon Czarnego Stawu.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
12: Dzień dobry, dzień dobry. Właściwie chciałbym rozpocząć tę rozmowę, ale na razie nie mogę, bo nie ma jeszcze mojego gościa. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Nowej Lewicy, jeszcze do nas nie przybyła. Otrzymaliśmy informację, że jedzie, a potem biegnie, więc cały czas czekamy, aż do nas przybędzie. Co ja mogę powiedzieć w tym momencie? Mogę chyba tylko powiedzieć, że ja maturę z polskiego zdawałem dawno, dawno temu. I o ile dobrze pamiętam, to temat dotyczył wojny. Nie było najgorzej, udało się zdać. Trochę gorzej było z matematyką, ale też udało się dzięki wyrozumiałości pani profesor od matematyki przejść matematykę. A teraz sobie czekam na ważnego polityka koalicji, panią Annę Marię Żukowską, i zastanawiam się, od czego zacznę moją rozmowę. No mam kilka pytań. Pytania dotyczą i konstytucji, dotyczą i wojsk amerykańskich, które mają wycofane być z Niemiec. Być może przyjadą Amerykanie do Polski. Będą pytania o Szymona Hołownię. Pojawiły się informacje, że być może dostanie, będzie wniosek o uchylenie immunitetu pana byłego marszałka. Będą też pytania dotyczące ostatniego głosowania w Sejmie. Jak państwo pamiętają, w ubiegłym tygodniu koalicja obroniła i panią minister Sobierańską-Grandę, minister zdrowia, i panią minister klimatu Paulinę Henik-Kloskę. Były taki moment, kiedy pani Anna Maria Żukowska, właśnie jest pani Anna Maria Żukowska, zapraszam serdecznie pani poseł. Bardzo się cieszę, że pani zdążyła. Co się stało? Co się stało?
13: Coś pod okiem.
12: Pod okiem się stało?
13: Nie wiem, mam jakiś wylew po prostu.
12: Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Bardzo się cieszę, że pani jest z nami. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Nowej Lewicy. To na początek, z czego zdawała pani maturę z polskiego? Pamięta pani temat?
13: To nie miałam tematu, bo to była pisemna i to była interpretacja wiersza Tuwima. Ale chyba już nie pamiętam którego.
12: Aha, a lubi pani Tuwima?
13: Tak, to mój ulubiony poeta.
12: No to super. To zaczynamy od krótkiej piłki. Czy obecna konstytucja paraliżuje działania władz? Tak czy nie?
13: Nie.
12: Nie. Tak mówi nasz gość. Państwa zapraszam do udziału w naszej sądzie. Zapraszam na radioz.pl. Ale tak twierdzi, albo podobnie mówi prezydent Nawrocki. Wczoraj powiedział, że władza w Polsce rozkłada się jakby na dwa ośrodki, że konflikt poszedł za daleko i tak dalej być nie może. Trzeba zmienić konstytucję. Nie ma racji?
13: Nie, nie ma racji. Konstytucji trzeba przede wszystkim przestrzegać, bo jaka jest gwarancja, że po jakiejś ewentualnej jej zmianie, do czego od razu zapowiadam, nie dojdzie, bo nie ma większości konstytucyjnej.
12: Jest pani pewna?
13: Jestem pewna, mogę się z każdym
12: zgodzić. A jak będzie większość w przyszłych wyborach?
13: W najbliższych wyborach też nie będzie na większości konstytucyjnej, żeby zmienić konstytucję. Obawiam się, że zmienienie konstytucji doprowadziłoby do tego, że każdy tam by sobie chciał powpisywać różne swoje ciekawe pomysły i to by sparaliżowało działanie tejże konstytucji jeszcze bardziej. A poza tym tak naprawdę najbardziej istotne jest to, kto i jak interpretuje konstytucję i jak jej przestrzega i czy jej przestrzega, a nie to dokładnie, jak ona została spisana. Została spisana w drodze konsensusu, jej przygotowywanie trwało 6 lat. 6 lat pracowała Komisja Konstytucyjna, więc ponad jedną kadencję i to było celowe. I nie wydaje mi się, że teraz jakby pan prezydent w takim ekspresowym tempie chciał przygotowywać konstytucję, zresztą z członkami rady, którzy no średnia wieku 70, więc to raczej nie będzie nowa konstytucja, tylko stara konstytucja.
12: Osoby od, ma pani coś od, przeciwko ludziom z doświadczeniem, starszym?
13: Nie, mam przeciwko temu, że to jest totalnie jednopokoleniowe gremium. Totalnie.
12: Czy chciałaby pani, żeby w tej radzie byli ludzie 30-latkowie, 40-latkowie, 50-latkowie?
13: To jest niepotrzebna.
12: Rada u prezydenta jest niepotrzebna?
13: Nie, nie jest potrzebna, dlatego że to jest zawracanie głowy, wiedząc, że nie ma większości konstytucyjnej do zmiany konstytucji.
12: No dobrze, ale na przykład przypadek ambasadorów. Widzi pani, co się dzieje. Jest paraliż, jest pad między MSZ-em a prezydentem.
13: Dlatego, że pan prezydent nie chce współpracować. Właśnie konstytucja
12: a pan prezydent
13: wymaga...
12: twierdzi, że rząd nie chce współpracować. Pan minister Sikorski, pan premier Tusk. No to jest takie przekomarzanie się wzajemne.
13: Pan prezydent chciałby zmienić ustrój, doskonale to wiemy i doskonale wiemy na jaki, na system prezydencki.
12: On mówi, że jeszcze nie wie, jaki chce mieć ustrój. Niech ludzie zdecydują.
13: Wie, bo to wynika z tego, co powiedział właśnie w tym swoim wystąpieniu wczorajszym czy przedwczorajszym.
12: Czyli pani naprawdę dostrzega chęć w prezydencie, żeby był system prezydencki?
13: Tak, oczywiście, że tak.
12: Czyli chce więcej władzy.
13: Chce więcej władzy i to wcale nie oznacza, że nie pojawią się jakiekolwiek konflikty, bo to nie jest tak, że w krajach, w których są systemy prezydenckie, nie pojawiają się konflikty. Polska konstytucja zakłada równowagę władz i współpracę. Konsensus to takie słowo z lat 90. kojarzone z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Bardzo dużo go słyszałam, tego słowa w dzieciństwie i dlatego je zapamiętałam. A teraz to słowo nie jest w użyciu właśnie dlatego, że pan prezydent zapomniał, że ono istnieje.
12: To może trzeba rozmawiać z prezydentem. Dlaczego nie przyjmiecie zaproszenia do Rady Konstytucyjnej?
13: Bo nie chcemy zmieniać konstytucji z osobami takimi jak Julia Przyłębska, którą tę konstytucję łamały.
12: Ale w tej radzie jest na przykład pan marszałek Zych.
13: Ale jest też pani Przyłębska.
12: Jest pani sędzia Piwnik, która była w rządzie lewicy. Tak. Jest pan profesor Piotrowski, który piętnował łamanie
13: jest
12: prawa przez PiS.
13: Jest pan profesor Legutko również, znany z konserwatywnych poglądów. Jest pani Anna Łabno z Ordo Iuris. No generalnie widzę, że takie gremium, to jeżeli miałoby coś tam zmieniać w konstytucji, to szło to by raczej tak w kierunku rozwodów, w kierunku zakazu aborcji, w kierunku nakazu wieszania krzyży wszędzie.
12: Dobrze, ale uważa pani, że rozmawiać można tylko z tymi, którzy mają podobne poglądy?
13: Ale
12: może
13: pan takich
12: o to chodzi?
13: Współpracowników zaprosił do tej rady.
12: Czyli lewica nie będzie w Radzie u prezydenta?
13: Nie, na pewno nie będziemy zasiadać w jakimś gremium wspólnie z panią Julią Przyłębską. To się nie wydarzy.
12: Pani poseł, dlaczego marszałek Czarzasty nie uczestniczył w oficjalnych uroczystościach na Zamku Królewskim, ani nie było go w czasie wręczenia orderu Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi?
13: Nikt z koalicji nie uczestniczył w tych obchodach.
12: Ale to świadomie?
13: Taka była decyzja. Taka.
12: A dlaczego?
13: Takie było ustalenie koalicyjne. Nie wiem dokładnie, na czym się opierało, ale takie było postanowienie.
12: A pani uważa, że to jest okej?
13: Nie było również pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza.
12: Czy dobrze jest żyć w państwie, gdzie politycy z waśnionych stron mogą sobie tylko podawać rękę na mszy pogrzebowej posła Litewki?
13: No to nie było wydarzenie polityczne, także to jest trochę inna sytuacja, ale dobrze oczywiście, że nie doszło do jakichś gorszących scen i te zasady kultury zostały zachowane podczas tego wydarzenia smutnego. Nie jest dobrze, ale no od tego się zaczęła prezydentura pana prezydenta Nawrockiego. Przecież on zarówno w kampanii wyborczej, jak i w swoich pierwszych wystąpieniach zaraz po wyborze mówił, że jego celem jest obalenie tego rządu. No jeżeli celem prezydenta, no ja sobie wyobrażam różne cele prezydentury, ale on sam nakreślił ten cel.
12: Ale będziecie chodzić
13: do końca tego rządu,
12: RBN,
13: to jest cel prezydenta.
12: Będziecie chodzić na Radę Bezpieczeństwa Narodowego?
13: Na razie nie jest zwoływana. Jeżeli będzie jakaś potrzeba, pewnie będziemy. To jest gremium konstytucyjne.
12: Jak pani podchodzi do tych teorii, które pojawiają się w sieci dotyczących śmierci pana świętej pamięci Łukasza Litewki?
13: No tutaj mogę tylko skierować do oświadczenia prokuratury, policji z prośbami o to, żeby takich teorii nie snuć, żeby na własną rękę nie zastępować organów śledczych, żeby nie tworzyć też atmosfery linczu. otoczył wokół podejrzanego. Nie wiemy na ten moment dokładnie, co się wydarzyło, to znaczy z jakiego powodu rzeczywiście ten kierowca wjechał w Łukasza. Czy naprawdę zasłabł, czy nie. Zostawmy to prokuraturze, biegłym, a na końcu sądowi, bo nie internet jest od wydawania wyroków.
12: Prezydent Nawrocki a propos w rozmowie z telewizją w Polsce 24 powiedział, że poseł Litewka mimo zakazu kontaktowania się z prezydentem szukał z nim porozumienia. Czy władze lewicy nie chciały, aby spotykał się z Karolem Nawrockim?
13: Nie, Łukasz się spotkał w sprawie ustawy łańcuchowej i to nie było spotkanie, które być może pan prezydent miał na myśli, bo to mówiąc szczerze, już się gubię, tych rad jest tyle, że to chyba tam 500 osób już zostało powołanych.
12: Ale był zakaz kontaktu z prezydentem, czy nie?
13: Nie, była rozmowa o tym, że nie wchodzimy do żadnej rady u pana prezydenta i tylko tyle.
12: A, czyli zakazano mu udziału w radzie prezydenta?
13: Nie, to była decyzja podjęta na posiedzeniu klubu, która dotyczyła po prostu wszystkich, nie Łukasza. Łukasz natomiast jako aktywista prozwierzęcy spotkał się wspólnie z innymi osobami, które znane są z pomocy zwierzętom. Z panem prezydentem niestety nie udało mu się go przekonać do podpisania ustawy tak zwanej łańcuchowej. Mam nadzieję, że teraz może znajdzie pana prezydenta jakaś refleksja, a ja jestem głęboko przekonana, że od orderu Łukasz wolałby podpisanie ustawy, która pomaga zwierzętom.
12: Pani poseł, czy uważa pani, że Polska powinna zabiegać o to, żeby te amerykańskie wojska, które się wycofają z Niemiec, były w Polsce? Czy nie?
13: I tak, i nie. To znaczy, powinniśmy zabiegać, żeby przynajmniej część może stacjonowała w Polsce. Natomiast to jest 5 tysięcy żołnierzy. To są dosyć duże koszty, bo koszty utrzymania tych żołnierzy ponosi kraj przyjmujący. Więc zastanówmy się, czy rzeczywiście jest to liczba, która jest na tym etapie.
12: Może dla naszego bezpieczeństwa potrzebna. Warto ponieść takie koszty?
13: I ponosimy już i tak ogromne koszty związane z zbrojeniami, 4,5% PKB. Natomiast obawiam się, że pieniędzy brakuje między innymi na ochronę zdrowia.
12: Czyli pani by nie przyjmowała tych 5 tysięcy od razu?
13: Ja uważam, że naprawdę wydawanie na zbrojenia, na armię, na obronność szeroko pojętą, bo to nie tylko na amunicję czy na sprzęt, ale na szeroko pojętą obronność 4,5% PKB to już jest wystarczająco dużo.
12: To teraz krótkie...
13: Chciałabym, żeby również było więcej, na przykład 9% PKB na ochronę zdrowia.
12: O ochronie zdrowia będziemy rozmawiać w drugiej części. Teraz 3 krótkie piłki. Poproszę również o odpowiedzi tak albo nie. Putin i Netanyahu są siebie warci. Tak czy nie?
13: Tak.
12: Zrównajmy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, tak czy nie?
13: Tak.
12: Będziemy razem na jednej liście, tak czy nie?
13: Nie sądzę, nie.
12: I mamy odpowiedź na pierwsze pytanie w naszej sądzie. Czy obecna konstytucja paraliżuje działania władz? Tak odpowiedziało 29% nie, a więc zdecydowana przewaga 71%, tak jak odpowiedziała Anna Maria Żukowska. Na dalszy ciąg rozmowy zapraszam Państwa do internetu.
11: To jest gość Radia Z.
12: Putin i Netanyahu są siebie warci, czyli i ten zbrodniarze wojenni?
13: Tak. To już te działania Izraela, które oczywiście jak każde państwo zaatakowane ma prawo do obrony, przekroczyły wszelką skalę, jeżeli chodzi o brutalność, po prostu mają cechy zbrodni wojennych, jeżeli się głodzi, morduje, a tudzież ostatnio najeżdża w sąsiednie państwo, mowa o Libanie, no to trudno to inaczej postrzegać.
12: Nie boi się pani, że będzie miała pani zakaz wjazdu do Izraela po takich słowach?
13: Nie, się boję, co przewiduję, że istnieje takie prawdopodobieństwo. Mam głęboką nadzieję, że tak jak po wielu latach udało się dokonać zmiany władzy Węgrom, tak być może Izraelczycy również przestaną wybierać zbrodniarza wojennego, wybiorą kogoś innego i sprowadzą swój kraj z powrotem. Istnieje takie prawdopodobieństwo. Mam głęboką nadzieję, że tak jak po wielu latach udało się dokonać zmiany władzy Węgrom, tak być może Izraelczycy również przestaną wybierać zbrodniarza wojennego, wybiorą kogoś innego i sprowadzą swój kraj z powrotem na ścieżkę demokracji.

0: nie od razu, nie wiem, o 5 lat czy o ileś, ale no, trudno ale nie dostrzec...
1: Ale podwyższyć pani zdaniem wiek dla kobiet, a obniżyć nieco dla mężczyzn, w jaki sposób następowałaby ten
0: proces? Tak, żeby się to spotkało po drodze.
1: Czyli co, kobiety po 62 roku
0: nie, nie
1: życia?
0: Nie mam w tej chwili dokładnej, bo myślę, że potrzebne są do tego ekspertyzy. No, to rzucanie jakimiś liczbami, czy to taki wiek jest trochę nieodpowiedzialne. Tak, uważam, że powinniśmy zrównać ten wiek emerytalny.
1: A co z jedną listą, z partią Razem?
0: No, myślę, że nie ma na to szans, dlatego że ja słuchałam wystąpienia pani Marceliny Zawiszy dotyczące ochrony zdrowia i się okazało, że głównym wrogiem to jestem ja i Włodzimierz Czarzasty w tej sprawie. Także no, trudno sobie to wyobrazić. Myślę, że to też byłoby niewiarygodne dla wyborców partii Razem, bo ta partia no, skupia się na atakowaniu rządu, jest mocną partią opozycyjną i jakby to wytłumaczyli, że nagle idą z jedną z partii rządowych na jednej liście.
1: A jest możliwa, jest możliwy wspólny start Lewicy i Koalicji Obywatelskiej na jednej liście?
0: Nie sądzę.
1: Nie ma na to szans.
0: Nie mamy takich planów, nie ma takiej woli. Też myślę, że to by było kontrproduktywne. Zresztą ostatnie chyba sondaże pokazywały, że jesteśmy naprawdę już blisko takiej większości, że wystarczy Koalicja Obywatelska i Lewica.
1: No ale trochę brakuje.
0: No, tam 3 mandatów, ale to jest w zależności od tego, jak się te mandaty przelicza, w którym okręgu ktoś by na przykład zrobił lepszy wynik, to może by się to udało. Mam nadzieję, że taki rzeczywiście będzie finał przyszłych wyborów.
1: A propos głosowania nad panią minister Sobierańską Grędą, pani z czystym sumieniem i przekonaniem zagłosowała w jej obronie?
0: Nie, zagłosowałam z dużym bólem serca i z dużym bólem sumienia. Zagłosowałam dlatego, że przeciwko odwołaniu pani minister, bo Polacy nas wybrali, nas, to znaczy koalicję, Lewicę, Polska 2050, PSL, po to, żebyśmy wspólnie stworzyli rząd, żebyśmy się dogadali, żebyśmy zmienili władzę w Polsce, żebyśmy odsunęli PiS od władzy.
1: Czyli głosowała pani, rządzili. Ale się pani nie cieszyła.
0: Zdecydowanie się nie cieszyłam, to też chyba wyrazem tego było moje wystąpienie. Naprawdę dużo musi się zmienić w ochronie zdrowia i mówiłam to też panu premierowi, bo w mojej ocenie, jeżeli się nic nie zmieni, jeżeli nie będzie więcej i zmian systemowych i finansowania, to Polki i Polacy mogą nas ocenić negatywnie.
1: Czyli przegracie wybory.
0: Wyborczym. I jeżeli nic się nie zmieni, no to jest tak, że...
1: Ale pani ma jakieś znaki, widzi pani znaki, które zwiastują jakieś zmiany?
0: Znaki dotyczące ochrony zdrowia?
1: Tak. No bo jak patrzymy na ograniczenia dotyczące na przykład zabiegów, na przenoszenie zabiegów, ograniczenie świadczeń, no to raczej to idzie w innym kierunku.
0: Też przeciwko odwołaniu pani minister, dlatego że ktokolwiek nie byłby tym ministrem zdrowia, to niezależnie od nazwiska i osobowości, jeżeli nie będzie takiej decyzji pana premiera, żeby tych środków na ochronę zdrowia przeznaczać więcej, to minister w zakresie swojego ministerstwa niewiele jest w stanie
1: zrobić.
0: Czyli
1: to premier odpowiada za taką, a nie inną politykę.
0: Tak.
1: To co powinien zrobić premier?
0: Powinien przeczytać badania, z których wynika, że ochrona zdrowia, sytuacja w ochronie zdrowia w szpitalach, kwestie badań, kwestie limitów, kwestie badań specjalistycznych, profilaktyki, to jest numer jeden w polskich domach. O tym się rozmawia, to bulwersuje i to jest dla Polek i Polaków w tym momencie.
1: Ale premier nie czyta?
0: Może wyciąga błędne wnioski. Może wyciąga inne wnioski, może wyciąga takie wnioski, że nie wiem, wyborcy Koalicji Obywatelskiej jakoś sobie to zracjonalizują, ale obawiam się, że nie wszyscy sobie to zracjonalizują. Każdy, to też padało często w tej debacie, był, jest lub będzie pacjentem.
1: Czyli,
0: albo ktoś z jego rodziny.
1: Czy jeśli premier Tusk nie wyciągnie wniosków, to może czekać was katastrofa wyborcza?
0: Uważam, że jest takie ryzyko, że trzeba koniecznie coś zrobić w ochronie zdrowia.
1: No dobrze, mówiła pani o Marcelinie Zawiszy. Ona mówi tak, mówiła w czasie tej debaty, że tym głosowaniem Lewica udowodniła, że ważniejsze od służby zdrowia dla was są stołki dla marszałka Czarzastego i dla własnych działaczy w spółkach Skarbu Państwa. Czy nie udowodniliście tym głosowaniem, że to się dla was liczy?
0: Udowodniliśmy tym głosowaniem, że jesteśmy koalicjantem, który wspiera rząd, bo jesteśmy częścią tego rządu. Na tym w każdym kraju polega koalicja. Jeżeli się głosuje przeciwko ministrowi swojego rządu, to rząd upada. To jest jakby ABC polityki. Więc nie za bardzo rozumiem, dlaczego Marcelina unika mówienia o takich oczywistych faktach. Wiem trochę, no dlatego, że właśnie jest taką bardzo mocno opozycyjną posłanką i taką drogę obrało Razem. No.
1: No dobrze, ale skoro poparliście budżet, którym brakuje 20 paru miliardów na NFZ, skoro broniliście panią...
0: Myślę, że jakby zamiast nas doszedł do władzy dzięki temu PiS, to by było więcej tych pieniędzy i to by się zmieniło.
1: Ale...
0: i by było...

0: ulepszy ten budżet i sytuacja w, nie wiem, ochronie praw człowieka na przykład też byłaby lepsza, nie byłaby.
1: Ale zatrzymajmy się na zdrowiu. Skoro poparliście ten budżet, skoro teraz państwo głosowali za obroną pani minister zdrowia, no to już nie możecie umywać rąk, jeśli chodzi o odpowiedzialność za zdrowie.
0: Ale ja biorę tę odpowiedzialność i nie chciałabym jej brać również w roku 2027 przy urnie wyborczej. Dlatego mam nadzieję, że pan premier wyciągnie wnioski.
1: Zobaczymy, co na to premier. Teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Pan Marek Tatała pyta, jak wielu Polaków korzystam z telefonu do pracy i używania platform streamingowych, za które płacę. Dlaczego mam jeszcze płacić opłatę reprograficzną na artystów, czyli podatek od smartfonów wprowadzony przez rząd, choć na telefonie nie kopiuję żadnych treści tych artystów?
0: To jest kwestia, na której nie znam się dobrze, dlatego że to nie jest mój sektor, nie zajmuję się akurat kwestiami związanymi z Ministerstwem Kultury, ale ta opłata reprograficzna, z tego co wiem, ma na celu uwspółcześnienie sytuacji związanej z odbiornikami, na których czytamy czy oglądamy dobra kultury.
1: Tak, ale sprowadza się do tego, że będziemy więcej płacić za tablety i za telefony.
0: Wcześniej ta ustawa dotyczyła czasów, w których można było sobie coś skopiować na płytę DVD, na ściągnąć na komputer. Teraz w większości się tego nie robi, nie kopiuje się, w większości się po prostu ogląda, czyli nie pobiera tych treści, nie ściąga się ich na własne urządzenia. Jest problem dotyczący oczywiście wpływów z tego dla artystów i rozumiem, że to jest ustawa, która ma na celu spowodować, że będą z tych opłat mieli więcej przychodów.
1: Pani zdaniem to dobrze czy źle?
0: I dobrze i źle, to znaczy to jest dobry krok, że się to współcześnia, natomiast nie jest to rozwiązanie optymalne, bo w tej chwili ono nie obejmuje tych kwestii abonamentowych, tych, gdzie rzeczywiście oglądamy na różnych serwisach streamingowych. Stamtąd też idą oczywiście środki do artystów, ale jest pytanie, czy nie powinno ich być więcej, ale to wymagałoby oczywiście rozmowy z gigantami cyfrowymi, takimi jak, no dobrze, bo nie powinno pewnie nazw wymieniać, ale wszyscy
1: no dobrze, ale
0: wiedzą,
1: pani
0: o
1: poseł,
0: które chodzi, gdzie się ogląda. Filmy,
1: ale to dobrze, że podatek jest wprowadzany rozporządzeniem, a nie ustawą? No przecież ta opłata to jest de facto podatek. Nie,
0: tak, jest.
1: Nie czarujmy się, no właśnie. Tak. To czy to dobrze, że to jest wprowadzane rozporządzeniem?
0: Systemowo niedobrze, natomiast myślę, że wielu artystów jednak odczuje ulgę z tego powodu, że w ogóle ta opłata będzie wprowadzona.
1: Rafał pyta, jak ocenia pani pracę rzecznika rządu pana Adama Szłapki, rekordzisty według demagoga pod względem ilości manipulacji i kłamstw wśród rzeczników? Oraz jak odniesie się pani do jego słów z konferencji prasowej z 28 kwietnia, w którym na tej konferencji powiedział, jeśli chodzi o odpowiedzialność za kwestie ochrony zdrowia, to przypominam, że rząd podjął bardzo ważną próbę wzmocnienia bardzo silnego systemu ochrony zdrowia akcyzą na alkohol, która została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Koniec cytatu. I tak po ludzku, nie czuje pani dyskomfortu, legitymizując ten rząd?
0: Jakbym nie czuła dyskomfortu, to bym pewnie weszła do tego rządu, ale do niego nie weszłam. Zrobiąc to całkowicie świadomie. Sama byłam rzeczniczką prasową przez szereg lat, więc wiem, jak trudny to jest zawód, jakie to jest trudno, żeby mieć odpowiedzi w głowie na wszystkie pytania. Nie zawsze się tak udaje, bo trudno przewidzieć wszelkie możliwe pytania, które padną na konferencji prasowej, szczególnie jak dotyczą rzeczy takich nie bieżących, tylko jakichś bardziej odległych w czasie. Ale uważam, że Adam Szłapka sprawdza się na tej funkcji. Może powinien czasami więcej merytorycznych odpowiedzi mieć, a nie takich politycznych, ale to już jest jego decyzja. Co do ochrony zdrowia, to jest prawda, że pan prezydent zawetował ten podatek i obawiam się, że naszą propozycję, nawet gdyby została uchwalona podatku zdrowotnego, czyli zamiany likwidacji składki zdrowotnej i wprowadzenia podatku, który również płaciłyby firmy płacące CIT od tego CIT-u, to pan prezydent też by zawetował, bo ma taką filozofię, że żadnych nowych podatków. Bardzo fajna filozofia, tylko że chciałby mieć duże wydatki i zero podatków.
1: Ale
0: to jest filozofia
1: pomysł
0: rzeczywiście Konfederacji albo epoki kamienia u pana.
1: A jest pomysł Polski 2050, pani minister Pełczyńskiej, na Łęcz, żeby ta akcyza bezpośrednio była przeznaczona na zdrowie.
0: Tak, to też jest elementem naszego programu.
1: To jest projekt poselski.
0: Bardzo dobrze. Także
1: uważa pani, że to jest dobry krok?
0: Tak,
1: to poprzecie
0: jest...
1: to? Jako
0: tak,
1: lewica?
0: Tak.
1: Okej. Okay. Dziabongo, taki jest nick kolejnego naszego słuchacza. Według badań 65% wyborców o poglądach lewicowych głosuje na Platformę. Jak lewica chce ten elektorat przejąć?
0: To jest odwieczne pytanie, co to są poglądy lewicowe. Dużo ludzi definiuje swoje poglądy lewicowe na przykład na podstawie tego, że jest przeciwko kościołowi, czy są antyklerykalni. Natomiast w kwestiach gospodarczych zupełnie nie są lewicowi, są neoliberalni. I często w związku z tym wybierają taką partię jak Platforma, która z jednej strony, mimo że jest partią chadecką, należy do międzynarodówki chadeckiej w Parlamencie Europejskim i w Europie, przypominam, to raczej idzie w kierunku świeckiego państwa deklaratywnie, bo przypomnę, że z funduszem kościelnym nic się nie dzieje, ale z kolei gospodarczo nie jest lewicowa. No i tu jest, to rzeczywiście jest problem, a my chcemy być prawdziwą lewicą, socjaldemokracją, stojącą na dwóch nogach, zarówno na prawach pracowniczych, socjalnych. Święto Pracy było niedawno, na którym mówiliśmy właśnie o tym, o dziedzictwie rządu Daszyńskiego, 8-godzinny dzień pracy, zakaz pracy dzieci i walka dalsza o prawa pracownicze i oczywiście również praw człowieka, takich jak prawa, na przykład równość małżeńska.
1: Pani poseł Morfeusz pyta, często zarzucacie partii Razem, że nie weszli do rządu, ponieważ nie chcieli wziąć odpowiedzialności za państwo. Czy w takim razie Nowa Lewica bierze pełną odpowiedzialność za to, co dzieje się w służbie zdrowia? Czy zamierzacie dalej nic z tym nie robić, tak jak do tej pory?
0: Nie, nic, dlatego że my przedkładaliśmy panu ministrowi Domańskiemu, pani ministrze, nasze rozwiązanie, nasz projekt.
1: Ale oni sobie nic z tego nie robią, nie słuchają was.
0: Złożymy to w trybie projektu poselskiego, będziemy szukać na niego poparcia, bo w tej chwili już zleciłam pisanie tej ustawy.
1: Czyli ten pomysł dotyczący reformy służby zdrowia,
0: jeżeli
1: tak?
0: Jeżeli nie ma tutaj woli na drogę rządową, przedłożymy ten projekt na ścieżce poselskiej.
1: Przypomni pani najważniejszą zasadę tego pomysłu?
0: Najważniejsza zasada to jest likwidacja składki zdrowotnej i wprowadzenie podatku, czyli takiego, który nie tylko będą płacić pracownicy, ale także, czy przedsiębiorcy, ale także spółki płacące CIT. Tam jest jeszcze podatek tłuszczowy, jest też kwestia akcyzy, czyli to jest analogiczne rozwiązanie z pomysłem pani Pełczyńskiej na Łęcz Zbieżne. I też jest dyskusja, która na pewno nie będzie przyjemna dla jednego z naszych koalicjantów, jest KRUS, no bo to jest jednak przedziwna sytuacja, że część podatników płaci składkę zdrowotną w wysokości kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Nie proszę porównać, ile pan płaci i każdy ze słuchaczy, albo wręcz za 60% rolników płaci państwo.
1: Czyli chce pani uderzyć w rolników?
0: Nie w rolników, to nie jest zdrowa sytuacja, to nie jest sprawiedliwe. Naprawdę to jest nieuczciwe, żeby część osób dokładała się na poziomie naprawdę mikroskali, albo wręcz w ogóle tylko za nich robiło to państwo.
1: Kamil, robicie z siebie jako lewica teraz wielkich przyjaciół świętej pamięci Łukasza Litewki. A dlaczego w 2023 roku nie zaprosiliście go na wieczór wyborczy? On sam o tym mówił.
0: Nie znam tej sytuacji, nie wiem, o co chodzi naprawdę, bo naprawdę nie wiem.
1: Nie pamięta pani tej sytuacji?
0: Nie, no nie.
1: Ale na wieczorze go nie było.
0: Nie wiem, było bardzo dużo ludzi, nie wiem, czego nie było. Naprawdę, nie zajmowałam się organizacją wieczoru wyborczego. Zresztą część kandydatów spędzała te wieczory u siebie w okręgach i one tam były organizowane. Nie wiem dokładnie, jak było.
1: Pani poseł, jest 8:28. 8:30 musi pani wyjść, tak?
0: Mogę jeszcze, bo tutaj...
1: Może pani chwilkę?
0: Tak, dokonam ekspiacji.
1: To ekspiacyjnie tak. Pani jest dłużej z nami. Bardzo dziękuję. Plebejski uciekiniar. Proszę powiedzieć w kilku zdaniach, co się zmieniło na lepsze dla przeciętnego Polaka po objęciu władzy przez tę koalicję w 2023 roku. Tylko proszę bez wspominania o wolnej Wigilii.
0: A dlaczego? Akurat myślę, że
1: czyli to jedyna tak... sprawa,
0: nie,
1: która się
0: nie,
1: zmieniła.
0: Nie, ale tylko dlaczego mam o tym nie wspominać? To też akurat nie myślałam o tym na pierwszym miejscu. Ale to jest i wprowadzenie renty wdowiej in vitro, finansowanego z budżetu. To jest wprowadzenie rozwiązania, które umożliwia zaliczanie do stażu pracy okresów pracy na umowach o dzieło, umowach zlecenia. To jest moim zdaniem bardzo duży przełomowy krok wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy. To są kwestie związane z przywracaniem praworządności. Nie wszystko oczywiście jeszcze się udało, ale pracujemy nad tym. Jednak też spadek inflacji, bardzo duży w stosunku do rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ochrona przed wzrostem cen
1: paliw.
0: Ale
1: teraz inflacja znowu idzie do góry.
0: To może, mam nadzieję, jest chwilowe. myślę, że decyzja o budowie elektrowni atomowej, decyzja podtrzymanie i dalsze prowadzenie projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, to jest, dobrze, mogę tak wymieniać jeszcze, ale
1: dobrze,
0: nie wiem, jeszcze kolejne.
1: To wystarczy. Zobaczymy, czy to usatysfakcjonuje naszego słuchacza. Kolejne pytanie, komentator niesportowy. Jakie przywileje powinni otrzymać polscy mężczyźni za to, że podczas wojny będą siłą wciągani do sił zbrojnych, podczas gdy kobiety i imigranci, których ostatnio jest całkiem sporo, będą mogli bez przeszkód wyjechać na zachód? Może niższy wiek emerytalny byłby sprawiedliwy dla mężczyzn?
0: No to już o tym rozmawialiśmy, że nie, że tutaj jednak uważam, że powinien być równy. Ale po pierwsze, nikt teraz nie planuje wprowadzać, przywracać poboru, który był przez prezydenta Komorowskiego chyba zawieszony.
1: Państwo też nie?
0: Nie.
1: Ale nie mam takiej sytuacji, że warto się nad tym zastanowić, żeby odwiesić?
0: Decyzja rządu jest taka, żeby to były dobrowolne szkolenia i umożliwienie maksymalnie dostępu do tych szkoleń.
1: A może boicie się podjęcia takich decyzji, bo boicie się reperkusji wyborczych?
0: Nie ma na ten moment takiej konieczności. Jesteśmy
1: ale premier powiedział niedawno, że wojna może wybuchnąć za kilka miesięcy.
0: I dlatego cywile powinni być przeszkoleni do tego, jak się zachowywać w takich sytuacjach, a obawiam się, że teraz w tej chwili, tak jak ja kiedyś miałam przysposobienie obronne, no i nas uczono, co tam, jak się kłaść tam przy krawężniku, schować się pod stół, rozróżnianie alarmów, no to trzeba o tym przypominać.
1: Zakładała pani maskę przeciwgazową?
0: Tak, słonia. Tak.
1: Słonia.
0: Bandażowanie było, tak,
1: sztuczne
0: opatrywanie ran, sztuczne oddychanie, no było trochę tego. Także tylko wracając, uważam, że mówienie w kontekście obronności kraju o przywilejach jest złym postawieniem sprawy. To jest obowiązek każdego i powinien być rzeczywiście w godzinie W obowiązkiem niezależnie od płci, ale nie powinniśmy o tym rozmawiać w kategorii, a co ja w zamian za to dostanę? To jest złe postawienie sprawy.
1: Komentuje i kropka. Andrzej Poczobut podczas swojego niedzielnego przemówienia gloryfikował Zygmunta Szendzielorza Łupaszkę. Co na to lewica, która walczy z kultem żołnierzy wyklętych?
0: Oceniam to źle, no bo oceniamy Łupaszkę jako zbrodniarza. Ja złożyłam projekt ustawy dotyczący rekompensat dla rodzin ofiar i dla jeszcze niektórych żyjących ofiar, które przeżyły rajdy żołnierzy wyklętych, które były tak naprawdę czystkami etnicznymi. I dla mnie to nie jest chlubna postać.
1: I Andrzej Poczobut nie ma, te słowa Andrzeja Poczobuta nie mają dla pani znaczenia? Nie warto się zastanowić, czy my mamy dobrą
0: opinię?
1: Ale nie
0: muszę się zgadzać z każdymi słowami Andrzeja Poczobuta. To Andrzej Poczobut jest naprawdę bohaterem, jest fantastyczną postacią, wzorem do naśladowania. No ale to nie jest tak, że muszę w każdym zdaniu się z nim zgadzać.
1: No dobrze. Gilbert, jak to jest, że flagowy projekt lewicy Renta Wdowia, mający dawać 50% świadczeń współmałżonka, okazuje się kwotą ledwie 200-300 zł, bez żadnych projektów ustaw, które przewidywałyby rewaloryzację, czy też wzrost do obiecanej w kampanii wysokości? Czyżby marszałek mroził ustawy lewicy?
0: Nie, niczego nie mroczy, żadnych ustaw lewicy, dlatego że to jest w ustawie, która jest ustawą rządową, że to jest wzrost, będzie kroczący i w tym roku też już nastąpił, od czerwca będzie o 100 zł więcej i to będzie sukcesywnie wzrastać do 2028 roku.
1: To jeszcze pytanie dotyczące wicemarszałka Sejmu, a byłego marszałka Sejmu, pana Szymona Hołowni. Czy jeśli pojawi się taki wniosek, pani zagłosuje za odebraniem mu immunitetu? TVN24 powiedział, że takie wnioski są przygotowywane w stosunku i do pana marszałka Hołowni, i do pana europosła Kobosky.
0: Zobaczymy najpierw te wnioski, co w nich będzie zawarte, czy będą rzeczywiście miały solidne uzasadnienie. Natomiast nie ma świętych krów. Jeżeli będzie taka potrzeba, no, trzeba to wyjaśnić. No, pan marszałek oczywiście, co jest zrozumiałe i naturalne, tłumaczy, że niczego tutaj niezdrożnego nie zrobił, że w ogóle...
1: Pani mu wierzy, czy nie?
0: Ja wierzę, że mógł nie wiedzieć, że coś, na co się zgodził, kto być może w jego imieniu, w dobrej woli za niego chciał załatwić, że on o tym po prostu nie wiedział. Ale nie wiem, jak było i to nie ode mnie zależy wytłumaczenie tej sytuacji. Tylko jeżeli rzeczywiście jest podejrzenie, że no, że doszło do naruszenia jakichś przepisów, należy to wyjaśnić.
1: No dobrze, pan marszałek tak wyzłożył takie oświadczenie, w którym zasugerował, że te informacje pojawiają się co jakiś czas, akurat wtedy, kiedy dochodzi do ważnych momentów politycznych. Najpierw, kiedy był na kolacji u Dama Bielana, potem, kiedy zdecydował o tym, że będzie zaprzysiężenie Karola Nawrockiego.
0: A teraz, przepraszam,
1: teraz przy okazji głosowania nad panią minister Pauliną Henik-Kloską prawdopodobnie. O to
0: ale
1: chodzi.
0: No to z tego wynika, że jednak mniej więcej co tydzień mamy ważne sytuacje polityczne i chyba to jest ciężko uzasadnić, że to jest korelacja, no bo tak to moglibyśmy powiedzieć, że nigdy nie powinni się pojawić, bo zawsze coś ważnego się dzieje.
1: No dobrze, czyli jeśli będzie taki wniosek...
0: Klub podejmie decyzję po zapoznaniu się z treścią tego wniosku.
1: Pan marszałek napisał coś takiego. W mediach działa stara rzymska zasada. Obrzucajcie G. Zawsze się coś przyczepi. Wniosek prokuratury. Zakładam, że żadnego nie będzie, bo prokuratura nie zaryzykuje jednak pójścia do sądu z czymś, czego nie ma, bo tam w sądzie z G bata nie ukręcisz. Pan marszałek jest pewny, że to jest szyte przeciwko niemu. Ktoś coś szyje? Prokuratura, politycy?
0: Nie, to jest po prostu kwestia kolegium humanum. To była przecież bardzo głośna sprawa, która dotyczyła wielu postaci życia publicznego i wzbudzała wiele podejrzeń, bo do czego to się sprowadzało? No oczywiście po pierwsze do tego, że być może takie osoby jak pan Krzysztof Bosak, czy jak pan Szymon Hołownia, które nie miały wykształcenia wyższego, a jednak im to ciążyło w życiu publicznym, chociaż tak naprawdę nie jest tak, że polityk musi mieć wykształcenie wyższe. Mieliśmy prezydenta Wałęsę, który go nie miał i było okej, tak? Więc to nie jest wymóg. Natomiast może jest jakaś taka potrzeba w tych osobach. Chciały sobie no, tę sprawę wreszcie doprowadzić do finału i uzyskać to wykształcenie, a ciężko jest pewnie pogodzić to, więc znalazł sobie taką uczelnię, w której wydawało się to prostsze niż na innych uczelniach. A inna sprawa, i to jest gorsza sprawa, kwestia dostępu do spółek Skarbu Państwa, bo tutaj można było w łatwy sposób uzyskać taki dokument, który uprawnia do zasiadania w spółkach Skarbu Państwa.
1: No dobrze, zaczęliśmy od zaczynaliśmy od języka polskiego, od matury. Jak pani wspomina szkołę średnią?
0: Bardzo swoją. Dobrze wspomniałam szkołę średnią. Była szkoła średnia, na której uczęszczał również Adrian Zandberg i Barbara Nowacka.
1: Byliście razem w szkole?
0: Nie, nie byliśmy, bo byliśmy rocznikowo, się mijaliśmy, ale tak i bardzo, bardzo...
1: Co to było za liceum?
0: To było Autorskie Liceum Ogólnokształcące numer 42.
1: 42 w Warszawie. A czym ono się charakteryzowało? Mieliście luz czy dyscyplina?
0: Mieliśmy dużo luzu, dużo możliwości podejmowania decyzji, samodzielnego myślenia, możliwości właśnie podchodzenia między innymi do literatury, nie tak, że co autor miał na myśli, tylko trzeba było przedstawić własną interpretację i należało ją solidnie uzasadnić. Nie musiała być taka, jak gdzieś tam w podręcznikach wynika, że dany wiersz był.
1: A ile pani napisała z tego Tuwima, tej rozprawki?
0: Jezu, strasznie dużo stron, nie pamiętam. No ja strasznie też bazgrzę, więc to...
1: A ile pani, a co pani dostała?
0: 5, nie musiałam ustnego zdawać.
1: To gratuluję. Bardzo dziękuję. Anna Maria Żukowska, udało się mimo lekkiego spóźnienia przeprowadzić naszą rozmowę. Bardzo pani dziękuję. Przewodnicząca klubu Nowej Lewicy była gościem Radia Z. Miłego dnia. Dziękuję
0: bardzo. Dziękuję
1: nawzajem. Dziękuję.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: piąta. Wtorek, 5 maja, Michał Krasucki. Zapraszam na wiadomości Radia Z. Co najmniej 21 osób zginęło, a 61 odniosło obrażenia w wyniku wybuchu w fabryce fajerwerków w prowincji Hunan w środkowych Chinach. Na miejsce natychmiast skierowano blisko 500 ratowników. W akcji utrudnionej ryzykiem wtórnego wybuchu wykorzystano m.in. zdalnie sterowane roboty. Wyznaczono 3-kilometrową strefę bezpieczeństwa, z której ewakuowano mieszkańców. Lokalna policja zatrzymała szefa zakładu. Trwa ustalanie przyczyn tragedii. Katastrofa lotnicza w Brazylii. Tuż po starcie awionetka rozbiła się o blok mieszkalny w mieście w Belo Horizonte na wschodzie kraju. Co najmniej 3 osoby nie żyją. Wśród ofiar jest pilot i 2 pasażerów. Katastrofę przeżyły 3 osoby. Prawdopodobną przyczyną wypadku była awaria silnika. Burze i opady deszczu nadciągają nad Polskę. Przyniesie je front atmosferyczny, który dziś obejmie pas od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury. Najintensywniej padać będzie na północy i zachodzie kraju. Opady są teraz bardzo potrzebne, bo susza staje się coraz większym problemem, mówi Radiu Z dr Sebastian Szklarek z Uniwersytetu Łódzkiego.
1: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
0: W maju w Polsce wystąpić może zjawisko niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Polska i Wielka Brytania wspólnie będą się bronić. Pod koniec maja podpiszemy z Londynem traktat w tej sprawie. Do współpracy chce też dołączyć Kanada, mówi Donald Tusk, który niebawem wybiera się tam z wizytą. Na czym miałaby polegać polsko-brytyjsko-kanadyjskie działania? Informacje przenosi reporter Radia Z Marcin Friedrich.
2: Zarówno traktat z Wielką Brytanią, jak i Kanadą mają dotyczyć mniej więcej tych samych obszarów. Chodzi o współpracę na rzecz obronności. W przypadku Kanady zapisana ma również zostać ściślejsza współpraca służb specjalnych. Polska zamierza być także mecenasem zacieśniania współpracy Brytyjczyków z Unią Europejską, bo jak mówi Donald Tusk, po Brexicie na Wyspach są dziś inne nastroje.
3: Wyraźna większość żałuje Brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z Unią Europejską.
2: Z Kanadą będziemy współpracować także w dziedzinie energetyki jądrowej i odnawialnej. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Premier rozmawiał z szefami rządów Wielkiej Brytanii i Kanady podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w stolicy Armenii. Po kilku tygodniach względnego spokoju na Bliskim Wschodzie znów robi się niespokojnie. W wywiadzie dla Fox News Donald Trump zagroził, że zmiecie Iran z powierzchni ziemi, jeśli ten zaatakuje amerykańskie okręty w ciśnienie Ormuz. Kilka zdań później ocenił, że jego zdaniem Teheran stał się znacznie bardziej elastyczny w negocjacjach pokojowych. Polska 2050 staje w obronie Szymona Hołowni. To po doniesieniach, że prokuratura szykuje wniosek o uchylenie mu immunitetu w związku z postępowaniem w sprawie Collegium Humanum. Sprawa wyssana z palca, mówi Maciej Żywno z Polski 2050. Wicemarszałek Senatu tłumaczy, że Hołownia co prawda złożył papiery na tę uczelnię, ale studiów nigdy nie zaczął.
4: Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której będzie musiał to wyjaśnić przed organami sprawiedliwości, to po prostu zrobi. W całej sprawie zdecydowanie powinien mieć status pokrzywdzonego i pomówionego.
0: W podobnym tonie wypowiadają się też inni politycy obozu władzy. To jednak na pewno nie jest przyjemne, przyznaje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
5: Ale myślę, że każdy, kto jest przekonany o swojej niewinności, o tym, że ma czyste sumienie, no powinien po prostu zacisnąć zęby i to ustać i tyle, no i czekać na wyjaśnienie sprawy.
0: Według doniesień medialnych oprócz Szymona Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu ma też dotyczyć europosła Michała Kobosi. Polityk już zadeklarował, że jeśli taki trafi do Parlamentu Europejskiego, to udzieli wszystkich informacji i wyjaśnień. Ponad 200 osób oszukanych i 32 miliony złotych strat w diamentowej piramidzie finansowej, która działa w całym kraju. Mechanizm stworzył 51-latek ze Śląska. Gdzie dokładnie działał i jak oszukiwał ludzi? O tym śląski reporter Radia Z Szymon Kastelik. Wójcik.
6: Przez kilka lat działał niemal w całym kraju. Podejrzany oferował rzekomo bezpieczne inwestycje w diamenty, udziały w spółkach i różnego rodzaju produkty finansowe, informuje młodszy aspirant Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
7: Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach.
6: Śledczy zabezpieczyli majątek podejrzanego o wartości 21 milionów złotych, w tym nieruchomości i dzieła sztuki. Dzięki temu poszkodowani mają szansę odzyskać przynajmniej część utraconych pieniędzy. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Podejrzany dostał dozór policji i musiał zapłacić 1 000 000 złotych kaucji. Grozi mu do 25 lat więzienia. Ministerstwo Infrastruktury rozwija kolej na Lubelszczyźnie. Od grudnia będzie jeszcze więcej połączeń z Lublina do Warszawy czy Wrocławia. Jak mówi szef resortu Piotr Malepszak, w przygotowaniu jest też nowa trasa do Ukrainy.
8: Lublin, Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości.
0: Resort Infrastruktury stawia też na połączenia regionalne na Lubelszczyźnie. Za 5 lat w Łęcznej powstanie długo wyczekiwana linia do Lublina. Banksy jest tylko jeden i w Katowicach na pewno go nie ma. Miasto walczy z graficiarzami, montuje kamerki i liczy straty. 1000 złotych co miesiąc na usuwanie amatorskich malunków. Ta kasa mogłaby się przydać na dużo ważniejsze sprawy: remonty dróg, nowe ławki czy inwestycje w zieleń. Jest jeszcze jedna mniej oczywista metoda na walkę z działalnością niespełnionych artystów, mówi Barbara Szumilak z katowickiego urzędu.
9: Jest legalna sztuka uliczna. Miejsca takie jak przejścia podziemne zyskały murale tworzone przez profesjonalnych artystów, które wypełniają zarówno rolę edukacyjną, prewencyjną, jak i artystyczną.
0: Za nielegalne graffiti grozić może nawet kara więzienia. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: cześć, tu Cezary Pazura. Jako aktor byłem wszędzie, a teraz jestem w Radiu Z. Ja i moje 100 twarzy, a każda z nich na wagę złota.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9 i zdobądź swoją sztabkę złota.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
8: Jest 5:30, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
9: Cztery napady z użyciem noża w ciągu doby w Barcelonie. Dwie osoby zginęły, a kilka zostało rannych.
8: Jeden z napastników to mężczyzna pochodzący z Afryki Północnej, zabił kobietę i uciekł, ale katalońska policja szybko go namierzyła. Choć regionalne władze chwaliły się w ostatnich tygodniach spadkiem przestępczości w Katalonii, to w Barcelonie wciąż jest poważnym problemem.
9: Benzyny droższe dziś niż w czasie majówki. Cena maksymalna litra 95 to 6 zł 49 groszy.
8: 98 6,99. Olej napędowy kosztuje tyle samo co wczoraj, czyli 7,31. Rządowy pakiet osłonowy ceny paliwa niżej obowiązuje do przyszłego piątku.
9: Reżim ciszy w wojnie z Rosją, ogłasza go prezydent Ukrainy. Zacznie obowiązywać dziś od północy.
8: Uważamy, że życie ludzkie ma nieporównywalnie większą wartość niż obchody jakiejkolwiek rocznicy, pisze Wołodymyr Zełenski na komunikatorze Telegram. Putin ogłosił dwudniowe zawieszenie broni na 8 i 9 maja, czyli na czas obchodów rocznicy zwycięstwa ZSRR nad Niemcami w II wojnie.
9: A polski biznes liczy na pieniądze dla Ukrainy, pisze Rzeczpospolita. Niektóre z polskich firm mogą zarobić na uruchomieniu przez Unię Europejską pakietu 90 miliardów euro wsparcia dla Ukrainy. Większość tych pieniędzy ma trafić na zbrojenia.
8: Według dziennika polskie firmy już trafiają z ofertami do partnerów w Kijowie. Największe możliwości zarobku mają mieć prywatne polskie spółki obecne na rynku ukraińskim, takie jak Grupa WB, dostarczająca m.in. drony FlyEye i amunicję krążącą Warmate.
9: Przez cały maj w Polsce mamy mieć niżówkę hydrologiczną. To obniżenie poziomu wód gruntowych.
8: Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. w mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. Co prawda nad Polskę nadciąga fala deszczu, ale to za mało, by poprawić sytuację. Deszcz ma być intensywny, a taki nie rozwiązuje problemu suszy, mówi Radiu Z dr Sebastian Szklarek z Uniwersytetu Łódzkiego.
10: Miesiąc nie pada, jeden dzień mamy burze, które pewnie za chwilę będą się przez kraj przetaczać. W ciągu tam paru godzin spada ilość wody, która zalewa nasze miasta, tak? Widzimy, mamy podtopienia, a później przez miesiąc kolejny znowu nie pada.
9: Tak zwana niżówka hydrologiczna może powodować m.in. wysychanie strumieni i mniejszych jezior.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Cóż to się wydarzyło z tą pogodą? Słuchajcie, duża zmiana. W Szczecinie dzisiaj maksymalnie 15 stopni, tam będzie najchłodniej, ale na wschodzie cały czas smaży. Dzisiaj 28 stopni pokażą termometry w Katowicach, w Krakowie, w Rzeszowie, w Lublinie, czyli na wschodzie oczywiście, bo Katowice to nie wschód, to południe.
1: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jak słodko wstać, skoro świt, i uśmiechnąć się do słuchaczy, którzy już też nie śpią, mimo tak wczesnej pory. Oficjalnie, moi drodzy, zaczynamy Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Cudownie, że jesteście z nami. Dzisiaj mamy wtorek, 5 dzień maja, w kalendarzu imieniny Ireny Waldemara Gotarda. No, Gotarda to ja chyba jeszcze nie miałem okazji poznać, ale są także wyjątkowe święta. Dzisiaj jest Światowy Dzień Higieny Rąk i Dzień Bez Makijażu. A co się dzieje w Światowy Dzień Higieny Rąk? Ręka rękę myje! Moi drodzy, jak zawsze o tak wczesnej porze, niemiłosiernie wczesnej porze, pytam, dlaczego wy już nie śpicie? Co się wydarzyło? Co was zerwało na równe nogi? 321-321-321. Dzwońcie na ogólnopolską centralkę porannego wstawanka. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.

0: Tak budzi o poranku Radio Z. Fajnie, co słonecznie za oknem. Jasno przede wszystkim, to jest najpiękniejsza informacja. Witamy we wtorek i o tej porze, jak zawsze w Radio Z, w dzień dobry bardzo, pojawia się bardzo ważne pytanie. Dlaczego wy już nie śpicie? 321-321-321?
1: Cześć, z tej strony Anita z Aten. Pozdrawiam serdecznie. Tu jest godzina do tyłu, więc dlatego nie śpię. Pozdrawiam.
0: Słuchaczka w Atenach. Ja to rozumiem, słuchajcie. W Atenach to jest inna strefa czasowa. Jak ja bym był w Atenach, to byłbym 3 dni do tyłu. Ale nie wiem, czy wiecie, uwaga, będzie zagadka. Co łączy Grecję i radio? I w Grecji, i w radiu Atena jest bardzo ważna.

0: dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8:02 gość Radia Z. O 18:02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9:00 siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Bogdan Rymanowski, Marcin Zaborski,
2: Beata Lubecka,
3: Andrzej Stankiewicz.
1: Bo polityka to poważna sprawa.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
10: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie. Na rowerowe pikniki zaprasza Cross, polski producent rowerów elektrycznych.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.
12: Co tu mamy dzisiaj w kalendarzu? Wtorek, to jest 5 maja, na wiadomości
13: wtorek,
12: Radia Z.
13: Wtorek.
12: A wtorek, a co powiedziałem?
13: Wtorek, nic, wtorek.
12: A powiedziałem piątek?
13: Nie, wtorek.
12: No to dobrze.
14: Nieproszony pasażer na wycieczkowcu z Polakami, potwierdzono hantawirus.
15: Reżim ciszy w wojnie na Ukrainie. Kijów ogłasza dwudniowy rozejm.
14: Trudny przeciwnik przed maturzystami. Dziś egzamin z matematyki.
12: Szósta.
14: Groźny wirus na wycieczkowcu z Polakami na pokładzie. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza zakażenie hantawirusem na holenderskim statku MV Hondius, będącym w rejsie po Atlantyku.
15: Trzy osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec, nie żyją. Kolejnych 5 pasażerów ma podejrzenie zakażenia.
14: Na pokładzie było w sumie 150 podróżnych. Reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski zbiera wszystkie najnowsze wiadomości.
12: Dzień dobry.
14: W jaki sposób ci ludzie zarazili się wirusem?
16: Trwa dochodzenie, które ma to ustalić, bo zakażenia hantawirusem są rzadkie i zwykle mają związek z kontaktami z zarażonymi gryzoniami. Teraz trwają badania epidemiologiczne pasażerów i załogi. Nasi rodacy na statku czują się dobrze. Jak informuje MSZ, nikt nie zgłaszał potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego, a jednostka, która płynęła z Argentyny w kierunku Wysp Kanaryjskich, znajduje się obecnie u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka, choć nie została wpuszczona do portu. Pacjenci wymagających hospitalizacji są ewakuowani przy pomocy śmigłowca ratunkowego. Na pokładzie wdrożono wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa, aby wirus się nie rozprzestrzeniał.
15: Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że zagrożenie dla ludzi na lądzie jest niewielkie.
14: Dwie osoby nie żyją, ponad 20 jest rannych po ataku w Lipsku. Z Radia Z wiecie, że w ludzi w centrum miasta wjechał samochód.
15: To, co wiemy o sprawcy, zbiera i weryfikuje nasz reporter Marcin Friedrich.
17: To 33-letni mężczyzna, obywatel Niemiec. Tylko tyle przekazuje policja. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania morderstwa. Prokuratorka Klaudia Laube powiedziała dziennikarzom, że śledczy zakładają, że mężczyzna popełnił zbrodnię prawdopodobnie z powodu kłopotów psychicznych. Mężczyzna został zatrzymany tuż po tym, jak jego samochód uderzył w metalowy słup wysuwany z jezdni. Na dachu samochodu znajdowała się jeszcze jedna z potrąconych rannych osób. Do zdarzenia doszło w samym centrum Lipska, tuż przy placu, na którym są kawiarenki i targowe kramy. Marcin Friedrich, Radio Z.
15: W akcji ratunkowej brało udział kilkudziesięciu strażaków, kilkanaście karetek i dwa śmigłowce.
14: Prezydent Ukrainy ogłasza reżim ciszy, czyli dwudniowe wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Zacznie obowiązywać od najbliższej nocy, ale według Wołodymyra Zełenskiego do tej pory nikt nie zwrócił się w tej sprawie do Kijowa.
15: Wcześniej Putin jednostronnie ogłosił dwudniowe zawieszenie broni na 8 i 9 maja, czyli czas dorocznej defilady w Moskwie.
14: Dwie po szóstej, maturzyści pewnie już na nogach. Po języku polskim dzisiaj zdawać będą egzamin z matematyki.
15: Czego się boją? Pytał reporter Radia Z Piotr Gawroński.
18: Dla mnie to, że ja nie ufam swoim wynikom, bo jak ja widzę, że mi wychodzi bok trójkąta 3, to ja w to nie wierzę.
19: Znowu będą pewnie jakieś dowody geometryczne. Udowodni, że liczba jest podzielona przez coś tam, to jeszcze pół biedy, ale te geometryczne to jest jakaś porażka.
18: Ojeju, jak będą dowody, to ja polegnę. Z geometrią chyba najgorzej będzie.
20: Pewnie będę siedział do końca. Więcej pytań zamknięte takie, trzeba się chyba skupić bardziej.
21: Ja rozszerzam matematykę.
2: więc sądzę, że chwileczka i będzie już po wszystkim.
3: Kwadrans, tak?
2: Tak, 15 minut, no coś w tym stylu.
14: W tym roku maturę zdaje prawie 350 tysięcy osób.
15: Ten maraton skończy się 30 maja razem z ostatnimi egzaminami ustnymi.
14: Ostateczny test dla najlepszych drużyn w Europie. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów.
15: Wieczorem w Londynie rewanżowy pojedynek Arsenalu z Atletico. W Madrycie padły dwa gole, ale spotkanie zakończyło się remisem.
14: W wiadomościach o poranku dziennikarz sportowy Radia Z Marcin Powideł. Marcin, wynik 1-1 oznacza, że szanse obu zespołów wciąż są równe?
6: No tak, podpowiada matematyka, ale piłka nożna na szczęście to coś więcej niż liczby. Wynik sprzed tygodnia wieczorem nie będzie miał większego znaczenia. Nie ma co ukrywać, faworytem jest Arsenal. Kanonierzy w obecnej edycji Ligi Mistrzów na swoim stadionie jeszcze nie przegrali. Czujemy wielką energię i jedność z naszymi kibicami. Chcemy być dziś z nimi, przeżywać to wspólnie. Po 20 latach nasz klub może ponownie zagrać o Puchar Champions League. Jesteśmy głodni tego finału. Mówił trener kanonierów Mikel Arteta. Atleti do finału Ligi Mistrzów awansowali równo 10 lat temu, pokonując na ostatniej prostej Bayern.
15: Monachijczycy także powalczą o finał tegorocznej edycji. Jutro ich rywalem będzie PSG. W Paryżu 5-4 wygrali gospodarze.
14: Wiadomości sportowe u nas za pół godziny. Krótka piłka do gościa Radia Z, jak co rano 7:40. U Bogdana Rymanowskiego dzisiaj minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Idzie dysc, idzie siklawica, moi drodzy,
12: A czemu szynie wymawiasz? Co się stało? Ząb ci się wybił? Co się biłeś się z kimś?
7: Tak, górale, po góralsku mówiłem. Byłem góralem, panocku.
12: To trzeba było tak od razu.
7: No właśnie. Cały czas ciepło, słuchajcie, na południu i na wschodzie. Wczoraj wyczytałem, że Warszawa była drugim najcieplejszym miastem w Europie. Potwierdzamy, nadal tutaj w centrum 27 stopni dzisiaj upału.
0: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
7: No, ale na zachodzie...
0: Ale ja, stary brat i Gajda.
12: No czekaj, lektor przedstawia nas, co tu się wtrąca. No.
7: Ale mówię, że na zachodzie, że dzisiaj deszczowo i 15 stopni.
12: Ale tak, że wczoraj Warszawa była najzimniej...
7: Nie słuchałeś mnie.
12: No też słuchałem, ale nie zapamiętałem. No.
7: Warszawa była wczoraj drugim najcieplejszym miastem w Europie, najcieplejszym był Berlin.
12: A Kielce?
7: A nie wiem, nie pisali o Kielcach. Pewnie też było ciepło w Kielcach.
12: Bo na dworcu w Kielcach podobno jest bardzo zimno, więc pomyślałem, że może tam też było wczoraj ciepło, skoro w Warszawie było ciepło, bo to było drugie najcieplejsze miasto na świecie.
7: Teraz ja już nic z tego nie zrozumiałem, tak szybko powiedziałeś. A pomyśl o biednych słuchaczach naszych, którzy są niewyspani o tej porze.
12: Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Jesteśmy z wami. 5 po 6.

0: jak Kamil Baleja przetarł oczy, to znaczy, że już chyba proces budzenia się zakończył. Tu tak? Radio Z.
1: Tak mnie znasz, czytasz mnie jak otwartą książkę.
0: Ja cię znam lepiej, ja spędzam z tobą więcej czasu niż ze swoją rodziną.
1: Nie, to jest przerażające.
0: To jest przerażające, to jest straszne. Kochani, teraz u nas wiadomość z kategorii nasi za granicą. 25-letnia Polka ugryzła holenderskiego policjanta w rękę. Normalnie
1: jak?
0: Go, no ugryzła go w rękę. Policję wezwano do awanturującej się pary naszych rodaków niestety.
1: Ciapnęła policjanta? Ale no. Czemu ugryzła policjanta? Jak można policjanta ugryźć? Co, myślała, że jest czokoladowy czy co?
0: No, policjant z marcepanu?
1: No. A chociaż z drugiej strony pamiętam, że jak kiedyś kolega dostał alkomat do dmuchania, to myślał, że to jest flet, także takie pomyłki się zdarzają. Chciał zagrać na tym.
0: Radio Z i już. 12 po 6.

0: Ło, śpiewał Robert Thomas, chciałem powiedzieć. 18 minut po godzinie 6. Dzisiaj jest drugi dzień matur, moi drodzy. Dzisiaj najtrudniejsza. Dzisiaj królowa nauk, czyli matematyka.
1: Jesteśmy z wami. Mnie się udało. Ja byłem w tym roczniku, gdzie matura z matematyki nie była obowiązkowa.
0: Tak, ty cyrylicą pisałeś maturę, dokładnie.
1: No tak, ale ja nie wiem, czy bym zdał.
0: Ja wiem. Wierzę w ciebie, ale mam dokładnie tak samo, bo matematyka jest najtrudniejszym przedmiotem na świecie.
1: A ty mówisz, że zdawałem cyrylicą. Cyrylica to jest to takie coś pod taki przyrząd, że robisz kółko
0: do
1: geometrii.
0: Dokładnie.
1: Cyrylica.
0: Dlatego na pewno byś zdał z matematyki.
1: No właśnie.
0: Ja mam tak, że jak pani w sklepie mówi na przykład, czy mogę być winny na 50 groszy, to sprawdzam na kalkulatorze, ile to jest.
1: A to ja mam podobnie. Ja dostaję pensję i zawsze brakuje mi do pierwszego, bo nie potrafię liczyć. Kochani, szukamy największego ananasa z matematyki w Polsce.
0: Tak. Chcemy was przepytać. Chcemy zadać wam kilka matematycznych pytań i sprawdzić, czy naprawdę jesteście największym polskim ananasem.
1: Tak. I czekamy na was pod numerem telefonu, matematycznym numerem telefonu 321 321 321. Proszę dzwonić, proszę się zgłaszać i proszę liczyć na swoją znajomość matematyki.
0: Dzwońcie już teraz.

0: 25 po 6, Kamil Baleja z Radia Z skupiony, wpatrzony w monitor. Co tam widzisz, Kamilo, co w wiadomościach?
1: W wiadomościach będzie na przykład Radom zwyciężył.
0: Radom w końcu zwyciężył, fantastycznie.
1: Nie, Radomiak, to nie Radom.
0: Ale Radomiak,
1: piłkarze z Radomiaka.
0: Ale to jest drużyna z Radomia.
1: Nie wiem.
0: Chyba tak, szczegóły za chwilkę w wiadomościach Radia Z.
2: Radio Z i już. Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
5: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
4: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
13: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
17: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu.
18: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V, efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
19: Po reklamie.
1: Wtorek, 5 maja, wiadomości w Radiu Z o 6.30 prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
19: Jest list gończy za osławionym adwokatem od trumny nad czterech kółkach. Paweł Kozanecki nie stawił się w więzieniu mimo wyroku.
20: Prawie 5 lat temu w wypadku w województwie warmińsko-mazurskim prowadzony przez adwokata samochód zderzył się z innym. Zginęły 2 kobiety. Sprawca powiedział wtedy, że wypadek był efektem zderzenia jego bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Dostał wyrok 1,5 roku więzienia. Sąd nakazał doprowadzenie go do zakładu karnego.
19: Dlaczego to się nie udało? O tym teraz reporter Radia Z Marcin Friedrich.
21: Adwokat, mówiąc kolokwialnie, zapadł się pod ziemię. Próbował na początku wnioskować o wstrzymanie wykonania kary, wyznaczenie terminu stawiennictwa w więzieniu, wreszcie o zawieszenie wykonania kary, ale sąd się na to nie zgodził. Zwrócił się natomiast do policji w połowie marca o doprowadzenie adwokata do zakładu karnego, mówił mi sędzia Adam Barczak.
22: Policja 9 kwietnia zwróciła te dokumenty, informując, że nie sposób jest osadzić skazanego, ponieważ nie zostaną go w miejscu zamieszkania.
21: Teraz jest więc poszukiwany listem gończym. Jeśli zostanie odnaleziony, trafi natychmiast do więzienia. Marcin Friedrich, Radio Z.
20: Adwokat stara się o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, ale ten wniosek nie został jeszcze rozpoznany przez łódzki sąd penitencjarny.
19: Czechy wzywają pomocy. Proszą Unię Europejską o wsparcie w gaszeniu gigantycznego pożaru w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Z pomocą ruszyła już Słowacja. Wysłała 2 wojskowe Black Hawki wyposażone w wielkie zbiorniki.
20: Lasy w Parku Narodowym płoną od soboty. Z ogniem walczy około 400 strażaków. Sytuację komplikują silny wiatr i wysoka temperatura.
19: Prestiżowe nagrody Pulitzera rozdane honorują dziennikarzy i twórców kultury. W tym roku jury wyróżniło m.in. śledztwa dotyczące Donalda Trumpa, giganta technologicznego Meta i masowej inwigilacji.
20: 3 nagrody zdobył The New York Times. Dziennikarskie śledztwa tej gazety ujawniły, jak prezydent przełamywał ograniczenia i wykorzystywał władzę, wzbogacając rodzinę i sojuszników.
19: Dziennik The Washington Post z kolei zdobył nagrodę za relacje o działaniach administracji Trumpa zmierzających do redukcji federalnej administracji i przekształceń państwa, m.in. przez inicjatywy związane z Elonem Muskiem.
20: Jest też Pulitzer za plastyczne opisy akcji służb imigracyjnych Trumpa, które przypominały oblężenie i mobilizowały mieszkańców do oporu. Nagrodę otrzymało także kilka redakcji lokalnych.
19: W Radiu Z wiadomości sportowe. Mateusz Ligenda.
23: Dzień dobry, zapraszam.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
26: 3. ligowe zwycięstwo z rzędu piłkarzy Radomiaka przed własną publicznością. Pokonali na zakończenie 31. kolejki Lechię Gdańsk 3-1 i są właściwie pewni utrzymania w ekstraklasie. Tymczasem goście bardzo skomplikowali sobie drogę do podobnego scenariusza. Wciąż są na ostatniej bezpiecznej pozycji, ale tylko z 2 punktami zapasu nad Widzewem Łódź, który jest w strefie spadkowej, a to właśnie z tą ekipą Lechia zmierzy się w następnej kolejce. Trener Radomiaka Bruno Baltazar chwali swoich zawodników za determinację i poświęcenie. Oczywiście mecz zmienił się, gdy ujrzeliśmy czerwoną kartkę w pierwszej połowie, ale nawet wtedy nie czułem, że zespół jest w jakikolwiek sposób zagrożony. Manchester City wypuścił klucze do Mistrzostwa Anglii. Obywatele zremisowali wczoraj na wyjeździe z Evertonem 3-3 i na 4 kolejki przed końcem sezonu tracą do Arsenalu 5 punktów. Kanonierzy mają rozegrany mecz więcej, ale jeśli wygrają wszystkie spotkania do końca sezonu, nie pozwolą się wyprzedzić. Arsenal dziś ma jednak zupełnie inne zadanie. Celem awans do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym podejmie Atletico. Przed tygodniem padł remis 1-1, początek o 21:00. Jutro rewanż w parze Bayern Monachium PSG.
25: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Pamiętaliście, jak mówiliśmy, że deszcz jest bardzo potrzebny, bo jest susza, słuchajcie, w całej Polsce, ale od północy ciągną deszczowe chmury i dzisiaj na północy i trochę w centrum będzie padać, od północy też chłodniej, w Kołobrzegu 15 stopni w ciągu dnia. W centrum już 20 do 24, a na wschodzie i na południu nawet 27 i piękne słońce. Tak to dzisiaj wygląda.
24: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
1: Ale ten deszcz nie poprawi sytuacji hydrologicznej w naszym kraju, bo to będzie deszcz o charakterze nawalnym, a nam potrzebny jest umiarkowany opad.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że jak spadnie tylko troszkę deszczu, to wręcz sytuacja będzie pogorszona niż polepszona?
1: Nie, jak troszkę nie, ale jak tak dużo, dużo spadnie, to nic to nie da.
0: No, nie, no spadnie, no, a jak spadnie mało, to co?
1: To też źle.
0: Czyli lepiej, żeby to w ogóle nie padało, tak?
1: Ja już właśnie nie wiem.
0: Czyli chyba ten deszcz nie jest potrzebny?
1: Jest bardzo potrzebny.

0: Your husband is coming.
1: Tu się pojawiły oklaski dla maturzystów, bo to dzisiaj matura z matematyki. Brawo, brawo, brawo. Będzie dobrze, spokojnie, będzie dobrze.
2: Spokojnie, spokojnie, a z nami jest zawodnik Tomek z Duńska Wola, bo właśnie teraz ćwiczymy matematykę. Czy to jest nasz matematyczny ananas? Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry, tak, jestem takim ananasem, że w szkole nawet na ananasa mówiłem cytryna z pancerzem.
1: Pięknie, właśnie trafiło się nam komba, nie dość, że matematyczne, to jeszcze biologiczne, fantastycznie. Tomku, przed tobą trzy trudne matematyczne zagadki. Okaże się zaraz przed całą Polską, czy naprawdę jesteś matematycznym ananasem.
2: Uwaga, uwaga, pytanie pierwsze, ile to jest 2 plus 5? Czas start. Czas minął.
3: W lewo i drugie drzwi na prawo.
2: Bardzo dobrze.
1: Uwaga, a teraz drugie pytanie. Więcej niż jedno zwierzę to?
3: Bąblownica.
2: Sprawdźmy.
4: Więcej niż jedno zwierzę to?
5: Lama.
1: Co ty powiedziałeś?
4: Lama.
1: Bąblownica?
2: Bąblownica, a to jednak lama.
1: Czyli masz dwa punkty minusowe. Świetnie ci idzie.
2: Ostatnie pytanie.
1: Najważniejsze, uwaga. Jak masz piątkę brud, to ile masz na rękę?
3: Radio Z.
2: Tak, oczywiście, bo dostajesz kubek Radia Z. Czerwony z tej okazji. Mamy matematycznego ananasa. Kompletne matematyczne zero. Tomek z Duńska Wola, gratulujemy.
1: Gratulacje, Tomku.
3: Mówiłem, że swój region będę reprezentował bardzo dobrze. Jest.
2: Wspaniale, drodzy maturzyści. Głowy do góry. Jak nie zdacie, pamiętajcie, że jest jeszcze Tomek ze Duńskiej Woli.
1: Tak, zobaczcie. Na ludzi wyszedł. Nawet w radiu był.

0: Za 10 siódma. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Czesi. Czesi szturmują Polskę, słuchajcie. Właśnie czytamy, że w tamtym roku było ich prawie 9 milionów. Bardzo polubili nasz kraj, tak.
1: To strasznie dużo, ale to po co?
2: A ile jest wszystkich Czechów?
1: No. Wszyscy przyjechali?
0: No, chyba tak. No.
1: A to są ci od Rumcajsa i Krecika i Knedlików? To przecież oni tam wszystko mają, to po co przyjeżdżają do Polski?
0: Chyba nie wszystko. No,
3: nad morze podobno, bo nie mają morza.
1: Jak Czesi nie mają morza?
3: No, nie mają morza?
0: Czesi nie mają morza, nie.
1: To jest dopiero atrakcja, to koniecznie muszę pojechać do Czech i zobaczyć, jak oni morza nie mają.
3: Ja mam kilka takich pułapek językowych czeskich, wyszukałem, bo na przykład kwiecień to u nich jest maj. W sensie nazwy miesiąca, nie?
0: Naprawdę.
3: Kwiecień to jest maj. No. Sklep to jest piwnica.
1: Co ty?
3: Tak, a frajer to nie jest obelga, tylko to jest taki, że spoko koleś, nie?
1: To ja jestem frajer, tak? Jak do mnie mówią, tak. To jest okej.
3: Okay. Tak, więc jak się umówiłeś ze spoko kolesiem w maju w sklepie w Czechach, to się raczej miniecie.

0: Słuchajcie, pojawił się w Polsce nowy rodzaj wirusa.
1: O nie, znowu?
0: Tak, tak.
1: Ale co, coś jak COVID, tak?
0: Chyba gorzej.
2: Czy komputerowy taki?
0: Nie, słuchajcie.
1: Nie, prawdziwy wirus.
0: Prawdziwy wirus.
1: Prawdziwy?
0: Jest, tak, tak, jest nowe ognisko tego wirusa. Powiemy o tym więcej za chwilkę w wiadomościach Radia Zet o 7. Radio Zet i
3: już. Tu Cezary Pazura. Mam 100 twarzy. Każda z nich to szansa na nagrodę, która nie traci wartości. Każda z nich na wagę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Zet. Codziennie nowa zagadka. Słuchaj już dziś od 9:00.
4: Reklama.
5: Miau.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miału szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
11: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie.
12: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert taniej
15: masz. Cześć, siostrzyczko.
16: Gratulacje.
15: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
16: Ania.
15: Po mamie byłaby z siebie dumna.
16: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
15: Obiecuję.
17: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Po reklamie.
1: Zbliża się siódma, jest wtorek, 5 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
19: Polacy na wycieczkowcu z hantawirusem. Mamy informacje o ich stanie zdrowia.
20: Mogą liczyć tylko na siebie. Dziś maturzyści kontra matematyka.
19: A po maturze jeździliśmy na wakacje. Powinna ruszać sprzedaż biletów na ekspres do Chorwacji.
1: Siódma.
19: Troje pasażerów nie żyje, kilku kolejnych może być zarażonych. To już pewne, że na pokładzie holenderskiego wycieczkowca na Atlantyku jest ognisko hantawirusa.
20: Statek wypłynął z Argentyny. Teraz jest u wybrzeży Wyspy Zielonego Przylądka. Wśród 150 turystów są także Polacy.
19: Reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski trzyma rękę na pulsie.
1: Tak jest.
19: Jak się czują nasi rodacy?
21: Mają się na szczęście dobrze. Resort Spraw Zagranicznych monitoruje sytuację, jest w stałym kontakcie z służbami sanitarnymi na miejscu. Podróżujący są testowani na obecność wirusa, który rozprzestrzenia się głównie poprzez kontakt z gryzoniami. Choroba, na którą nie ma lekarstwa, zaczyna się od objawów grypopodobnych, kończy się niewydolnością sercowo-płucną i obrzękiem płuc, powodując u 40% zakażonych śmierć. Stąd u pasażerów ogromny strach, mówi będący na pokładzie amerykański bloger Jake Rosmarin. Jest duża niepewność i to jest najtrudniejsza część. Wszystko, czego teraz chcemy, to czuć się bezpiecznie, mieć jasność i wrócić do domu. Do tej pory potwierdzono jeden przypadek zakażenia wśród pasażerów. Nieoficjalnie jest też już drugi pozytywny wynik testu na obecność hantawirusa.
20: Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że nie ma powodów do paniki na lądzie.
19: Piątek. Podpisanie umowy na pożyczkę z programu SAFE do Polski na zbrojenia trafi ponad 40 miliardów euro.
20: Minister obrony zapowiada, że pierwsza transza, około 6,5 miliarda, zostanie przelana w formie zaliczki już kilka dni po podpisaniu umowy.
19: Na co konkretnie wydamy pożyczkę? O tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
2: Za pieniądze z programu SAFE ma być rozwijany system obrony przed dronami SAN. W Hucie Stalowa Wola rząd zamierza kupić haubice Krab, wozy bojowe Borsuk i moździerze RAK, zapowiada szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: A tego, czego nie będziemy w stanie kupić w Polsce, jak samoloty do tankowania i transportu w powietrzu, bardzo potrzebne przy F-35, będziemy kupować u naszych europejskich partnerów.
2: Jak zapewnia rząd, od 80 do 90% unijnych środków trafi do naszej zbrojeniówki. Przemek Taranek, Radio Z.
20: Resort Obrony stworzył listę 20 polskich przedsiębiorstw, które dostaną zamówienia finansowane z programu SAFE.
19: Uzbrojeni w długopisy i kalkulatory, maturzyści staną dziś do walki z matematyką. Start, punkt 9.
20: My będziemy wam w tej walce towarzyszyć. Satelitarny wóz Radia Z zaparkował dziś przed liceum w Grajewie na Podlasiu.
19: Przed szkołą melduje się już reporter Radia Z Michał Dzieliński. Dzień dobry.
22: Dzień dobry,
19: Michał,
22: się.
19: Dlaczego maturzyści tak drżą przed matematyką?
22: Bo po pierwsze, jak mówią uczniowie, w tym roku trudna była próbna matura z matematyki. Po drugie, ten przedmiot to tylko fakty i liczby. Nie ma, jak usłyszałem, lania wody.
23: Nie boję się tego, że nie zdam, bo raczej na to nie obstawiam, ale bardziej tego, że wynik może nie być taki, jak sobie planuję.
24: Zawsze jest dowód, zawsze jakieś są figury, zawsze są jakieś kąty, zawsze są jakieś sinusy, kosinusy.
22: A w przemiłym grajewskim liceum maturę zdaje 180 osób, też więcej niż zwykle, to przez kumulację roczników. Przypominam, na egzamin można wnieść tylko dzisiaj długopis z czarnym wkładem, butelkę wody, linijkę i prosty kalkulator. Żadnych telefonów komórkowych i smartwatchy. Grajewo, Michał Dzieliński, Radio Z.
20: Egzamin z matematyki potrwa 3 godziny.
19: Mieszkańcy Śląska liczą na szybkie otwarcie estakady w Chorzowie. Została zamknięta prawie rok temu, bo według specjalistów groziła zawaleniem.
20: To kluczowy punkt dla komunikacji w regionie. Odcinek łączący Katowice z autostradą A1. Pod wiaduktem biegną ważne linie tramwajowe między śląskimi miastami.
19: Dziś ruszają prace zabezpieczające, które mają umożliwić jego częściowe otwarcie. Najpierw dla pieszych pod estakadą, zapowiada prezydent Chorzowa Szymon Michałek.
25: W tych miejscach, gdzie nie są konieczne naprawy takie znaczące. No i w następnej kolejności, żeby można było puścić również tramwaje i ruch kołowy, to wszystko mówimy na razie pod estakadą.
20: Prezydent Chorzowa nie wyklucza, że ruch na estakadzie pozostanie wstrzymany. Nie ma konkretnej daty decyzji, bo trwa spór z nadzorem budowlanym o to, kto ma ją podjąć.
19: Nocnym pociągiem aż do Chorwacji od dziś będzie można kupować bilety na kolejny sezon Adriatic Expressu.
20: To międzynarodowe połączenie z Warszawy przez Śląsk do Rijeki. W zeszłe wakacje pociąg był szalenie popularny.
19: Co się zmieni w tym sezonie, wie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
26: Zamiast 4 kursów w tygodniu będzie 6, a zamiast 3 wagonów 4. Kuszetką i 2 przedziałowymi będzie można tak jak w zeszłym roku dojechać do samej Rijeki, co zabierze dokładnie 20 godzin, o ile wsiądzie się na dworcu centralnym w Warszawie i o ile nie będzie opóźnień. Kolejną nowością będzie możliwość dojechania bez przesiadki do słoweńskiego kurortu Koper i skomunikowanym autobusem do także położonego nad Morzem Adriatyckim włoskiego Triestu.
20: Dzisiaj powinny pojawić się bilety na pierwsze czerwcowe kursy Adriatic Expressu.
19: Z każdym dniem będą stopniowo dodawane bilety na kolejne połączenia. Pociąg będzie jeździł od 26 czerwca do końca wakacji.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Miasto na dwie litery, w którym dzisiaj będzie najcieplej?
29: Ul.
0: Nie, Uć.
29: A, Uć. Dobra. Ale prawie jak Ul.
30: Zdałem, ale ciągle śmieszne.
0: Zdałem, prawda? Tak.
30: Uć. I co tam w Udzi?
0: No dzisiaj najcieplej. W centrum generalnie dzisiaj 28 stopni, nawet pokażą termometry, tak? A chłodniej, już ochłodzenie się pojawiło na północy i na zachodzie, tam max 15.
27: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
30: Jak już tak się bawimy nazwami miejscowości, ja mam rebus, jaka to miejscowość? Ui, ujście. Gdańsk? Dobrze!
0: Wolin? Bartek, teraz twój rebus.
30: Ja? No, no. Ja nie. No, ja
0: dawaj.
30: No masz chwilę. Dawaj. Nie. 5 po 7.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: No i co, napakowałeś sobie teraz tą bułkę do buzi, będziesz teraz na antenie mówił? To jest kulturalne podejście do pracy? Na antenie
1: Radia Z? Nie, daj mu, bo to choć pierwszy raz nie ja, więc ja biorę w obronę.
2: Ale że ja?
0: No kto?
1: Ja nie jadłem. Spokojnie, nie przejmuj się.
0: To stary brat mówi, że mnie jeszcze popija wodą.
1: Muszę popić.
0: Najgorzej. Popij, a ja powiem, słuchajcie, że wczoraj był dzień strażaka, może pamiętacie. No i my wczoraj trochę się pobawiliśmy sikawkami.
2: Tak, byliśmy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa Zachód. Cóż to było za fantastyczne miejsce, jaka fajna energia od tych ludzi biła. W ogóle fajne chłopaki, no.
1: Tak, te strażaki to fajne chłopaki.
0: I zrobiliśmy teraz takie, proszę Państwa, przypomnienie tego, co się wczoraj działo na antenie Radia Z. Posłuchajmy.
1: Co to w ogóle za wóz? Ile tam ma koni? Ile ma do setki?
3: Konie nas nie interesują w straży pożarnej, nas interesuje ilość wody. 3000 wody, 300 litrów środka pionotwórczego. Mamy czym gasić.
1: Ja nie wiem, czy ja jestem na to gotowy. Dawaj.
4: Wchodzimy, słuchajcie, wszędzie jest dym i słychać teraz jakieś przerażające dźwięki dookoła nas.
5: Słuchajcie, spokojnie, to tylko ćwiczenia w dniu strażaka. Sprawdzamy na własnej skórze. Dzień dobry bardzo. Jak to jest być strażakiem? Sprawdzamy łączność, jak nas słychać. Halo, halo?
6: Mianki, łączność. Zobaczymy działania przy pożarze.
7: Super, pan ma głos. Zapraszamy do radia. Będzie pan mówił w radiu. Chce pan?
6: Nie za bardzo.
2: Relacje, kochani, z tego wyjątkowego dnia możecie oglądać na naszym Instagramie i na Facebooku Radia Z.
0: Ale powiem wam, panowie.
1: No?
0: Że w mundurze to całkiem wyglądaliście, naprawdę.
2: Tak? Ja nie miałem, ja miałem bluzę Radia Z.
1: Schrupałbyś nas?
0: Aha.

0: byłem na wakacjach.
1: Tak.
0: Daleko.
1: Tak. Za granicą?
0: Nie, w Białce. Akurat słuchaliśmy tej piosenki. Świetne wspomnienia. 19 po 7, tutaj Radio Z. Kandydat PiS na premiera, Przemysław Czarnek, chce zmian w programie 800+.
1: No.
0: 800 zł na pierwsze dziecko i więcej na każde kolejne.
1: Wow.
0: No, słuchajcie, no, takie programy mają sens, bo w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Więc
1: a to prawda, to prawda, bo w Polsce rodzi się tak mało dzieci, słuchajcie, że jak ostatnio w kolejce przepuściłem panią w ciąży, to się okazało, że ona nie jest w ciąży.
0: Ojoj.
1: Powiedziała, że jest pan głupi, niemiły i w ogóle już pana nie lubię.
0: Ojoj, powiedziała, że jest. Głupi jesteś. No. Ojoj, ale ci powiedziałem.
1: Faux pas, no daj spokój.
0: Straszne, no.
2: Tak mało dzieci, że jak poszedłem na osiedlowy plac zabaw, to musiałem się bawić sam.
0: I co, nie miałeś komu podbierać cukierków, co pewnie?
2: Nie, nikogo nie było. Nie,
1: zaklinował się na zjeżdżalni.
2: Dokładnie.
1: musieli smarować masłem. Ale puściło, bo jesteś z nami, puściło. Bartoś. Tak nam miło. Budzimy całą Polskę, 20 po 7.

0: Bardzo lubimy ten moment, kiedy się robi elegancko w naszym programie, kiedy się pojawia dżentelmen w marynarce. Bogdan Rymanowski.
1: To o tobie, Bogdanie.
2: W katanach, w t-shirtach i w czapkach.
0: I tego trzeciego jeszcze.
3: Najważniejsze, że czyste. Bogdanie, dzisiaj twoim gościem będzie Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, taka najbardziej niespokojna dusza w tym rządzie.
2: Niespokojna dusza, kiedy jej nie ma na posiedzeniu rządu, to premier i ministrowie sobie żartują.
3: Naprawdę?
2: Dworują. Tak, nawet pani minister powiedziała, że to jest dziaderstwo i moberstwo.
3: Pełna zgoda, jak się... Kogoś nie ma, to się z niego nie żartuje.
2: Dokładnie. Absolutnie. To jest niedopuszczalne.
0: Pożartujmy z pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
1: Może Bogdan z panią Kasią pożartujecie teraz o premierze na przykład.
2: Spróbuję ją sprowokować do żartu. Super. O premierze. Dobrze. Ale czy się uda?
3: Trzymamy za słowo.
0: Jest wyzwanie.
3: 8:02. Gość Radia Z. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050. To oni jeszcze istnieją?
1: 2050 to tyle, ile mają na koncie teraz.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?

0: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
1: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
2: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
3: Rządzę pieniądza.
2: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
4: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie, 12,99.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
14: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promy.

0: regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert tanie masz. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.
2: Punktualnie 7.30, jest wtorek, 5 maja. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiok.
3: Policja wyjaśnia, co i dlaczego wydarzyło się na warszawskim Żoliborzu. Podczas interwencji funkcjonariuszy, którzy siłowo wchodzili do mieszkania, mężczyzna będący w środku próbował uciec przez okno po linie, spadł z trzeciego piętra i zginął.
4: Wiadomo nieoficjalnie, że sprawa może mieć charakter kryminalny.
3: Strzelanina z udziałem Secret Service nieopodal Białego Domu. Ranni są mężczyzna i nastolatek. Funkcjonariusze zauważyli, tu cytat, oznaki posiadania broni przez podejrzanego i zaczęli go ścigać. Wtedy on zaczął strzelać, a Secret Service odpowiedziało ogniem.
4: Nastolatek jest przypadkową ofiarą, przechodził tamtędy. Obaj ranni są w szpitalu, ich życiu nic nie grozi. Chwilę przed incydentem przejeżdżała obok kolumna pojazdów z wiceprezydentem, ale nic nie wskazuje, by miało to związek ze strzelaniną. Prezydent Trump w momencie strzelaniny wygłaszał przemówienie w Białym Domu.
3: Benzyna drożeje po majówce. Ceny maksymalne na dziś to 6,49 za tańszą i 6,99 za tę droższą.
4: Olej napędowy na tym samym poziomie, 7,31 za litr. Prognozy ceny na najbliższe dni niekorzystne dla kierowców, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z ePetrol.pl. Podkreśla, że dalsze wzrosty są spodziewane przez sprzeczne informacje o cieśninie Ormuz.
5: Bardziej istotne jest po prostu kiedy i w jaki sposób uda się przywrócić normalną drożność Ormuzu, a bez tego niestety nie sposób mówić o normalizacji sytuacji cenowej.
4: Na razie analityk w najbliższych dniach spodziewa się kolejnych kilku groszowych podwyżek na stacjach. Autogaz może za to potanieć o kilka groszy.
3: 2026 HN1. Brzmi jak nazwa wirusa, ale to asteroida, która najbliższej nocy przeleci bardzo blisko Ziemi. To obiekt o znacznej średnicy, od 50 do 100 metrów. Będzie zdecydowanie największą z planetoid, które będą nas wtedy mijać. NASA zapewnia, że nie grozi nam uderzenie.
4: Teoretycznie, gdyby jednak tak się stało, mogłaby zniszczyć duże miasto. W przypadku uderzenia w ocean powstałaby gigantyczna fala tsunami. Najbliżej naszej planety asteroida znajdzie się za 5/3 w nocy polskiego czasu.
3: Powtórzmy jednak, astronomowie są pewnie uderzenie nam nie grozi. Gwiazdy sprzyjają też polskim skoczkom narciarskim. O tym Mateusz Ligenza w Wiadomościach
6: Dokładnie,
3: Sportowych.
6: Dokładnie, zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem Wiadomości Sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
7: Biały dym w siedzibie Polskiego Związku Narciarskiego. Stefan Horngacher wzmacnia sztab szkoleniowy naszych skoczków. Został koordynatorem systemu szkolenia reprezentacji Polski. Dla Austriaka to powrót do naszych struktur. W latach 2016-19 był trenerem biało-czerwonych i poprowadził ich do licznych sukcesów. 2 medali olimpijskich, drużynowego Mistrzostwa Świata czy 2 zwycięstw klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. Dziś wieczorem nie zabraknie sportowych emocji. O 19.30 w Sosnowcu arcyważny mecz w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A rozegrają nasi hokeiści. Jeśli marzą o powrocie do elity, muszą postawić się rywalom z Kazachstanu, którzy po 2 kolejkach prowadzą w tabeli z kompletem punktów. Biało-czerwoni na swoim koncie mają zwycięstwo i porażkę po rzutach karnych z silną Francją. Przed własną publicznością chcą sprawić miłą niespodziankę.
8: Widziałem tam jakieś klipy, urywki na wideo, przygotowujemy się teraz do nich. No cóż, może po prostu trzeba pokonać faworyta.
7: Mówił nasz obrońca Bartłomiej Pociecha. Punktualnie o 21.00 wielkie święto w Londynie. Piłkarze Arsenalu staną przed szansą awansu do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym podejmą Atletico Madryt. Przed tygodniem był remis 1-1. Obie drużyny jeszcze nigdy nie wygrały tych rozgrywek. Atletico może awansować do 4. finału w historii. Arsenal swojego 2. po równo 20 latach przerwy.
0: Sponsorem Wiadomości Sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
9: Idzie lekkie ochłodzenie, słuchajcie, dzisiaj deszczowo na zachodzie, ale cały czas gorąco w centrum i na wschodzie. Od czwartku, z tego co widzę, ochłodzenie, deszcz będzie,
2: No ale po co to o tym gadać? O, Szymon Majewski z nami, dzień dobry.
1: No tak patrzę na was i słucham, czy wy byście zdali, bo ja tak nie wiem.
2: Szymon,
1: no,
2: przyszedł,
1: pogody, no.
2: Szymon przyszedł i za chwilkę będzie dopingował maturzystom.
0: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Słuchacie Radia Z, za 28. Dzisiaj matura z matematyki. I tak jak Kamil zauważył, jak wpiszesz w internet znane osoby bez matury, czy to się wysypuje tak? Edyta Górniak, Wałęsa, Maleńczuk, Chylińska, Hołdys z Perfektu i Szymon Majewski.
1: Dzień dobry.
2: Ale to właśnie internet nie ma matury, słuchajcie, bo ja mam, no zrobiłem wieczorówce, rok jasne. Później, ludzie, no słuchajcie.
1: Dobra.
2: Ale w wieczorówce
0: też tak mówi. Dokładnie. Internet nie kłamie. Szymon, nie masz matury, powiedz, czy można żyć bez matury, bo to pocieszy chyba tych abiturientów, którym noga się dzisiaj powie.
2: Nie, no może, wiesz, ja mam wieczorową, czy jak mi będzie zadawać pytania, to wieczorem zadawajcie pytania. Fajne, bo teraz wam nie odpowiem.
0: Ale Szymon, no przecież no tutaj jest napisane, no zobacz, no jest zdjęcie twoje w internecie, no nie masz matury.
2: Już proces, już dementi, nie, ja wskakuję w internet i to naprawiam.
3: No. Ale poczekaj, bo jak na przykład ktoś cię pyta, która godzina, nie wiem, czy ci można wierzyć.
0: No sprawdźmy.
3: Matury, która godzina, powiedz?
2: No tak, poczekaj, no. No 7:41.
3: Ja ci nie wierzę, bo ty nie masz matury.
0: Ja nie wiem, czy można ci wierzyć, bo ty nie masz matury.
2: No 7:42, no już tak.
1: A po ilu latach zrobiłeś tą wieczorówkę?
2: Po roku.
1: Po roku. No to szybko, od razu, z marszu.
2: Co, ja byłem świetny wtedy z matmy. Pamiętam, miałem zadanie 8 do 8, dodałem było 16 i drugi wynik miałem w klasie.
0: Ale Bartek, on cię wkręca, dokładnie. On nie ma matury, no,
1: Czekajcie. Ja go podpuszczam tak, żeby się w końcu wykopyrtnął.
3: No, za chwilę zrobimy test Szymonowi Majewskiemu. Matura z matematyki radiowa, matura z matematyki kontra nie, Szymon błagam. Majewski. Tak, już za chwilę, zostańcie z nami.
2: Ale mogę nie pamiętać, no.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: Miau.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0%.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
14: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
21: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
21: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
22: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
21: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
22: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
23: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
24: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
25: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
24: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
25: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
26: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
27: Po reklamie.

0: godzinę z hakiem, najtrudniejsza, matura z matematyki. Dlatego dzisiaj w Radiu Z z nami o poranku
1: kręci już brzuch.
0: Człowiek bez matury, już. Szymon Majewski,
1: ja dzień dobry. Ja tak.
0: Szymonie, mamy dla ciebie...
2: Bo Szymon nie ma matury, więc tak.
3: Ale ja mam, no w wieczorówce, rok później, no pokażę wam papier, no.
2: Zaprosiliśmy Szymona, bo nie ma matury, żeby wam poprawić humory, aby klienci... I mamy zadania z matematyki na dowód, proszę bardzo.
0: Nie. Proszę bardzo, poprosimy o muzykę.
3: Nie, uwaga, ale ja już dawno ją miałem.
0: Prosimy o ciszę, abiturięcie.
2: Abiturięcie, cisza.
0: Cisza. Pierwsze pytanie. No. W lodówce są jogurt, ogórek... i światło. Powiedz prawdopodobieństwo, że ojciec otworzy lodówkę i znajdzie coś innego.
2: Czas start. No właśnie, o tym mówimy.
1: 14%.
0: No, 14%.
1: Jest możliwość, że...
2: No, nie wiem. No źle, no.
0: Chyba źle.
1: Nie uznajecie?
2: Nie, no dlatego mówimy, że dla...
3: Ale mam jeszcze... Ale ja mam,
2: no,
3: tylko
2: to
3: że...
2: nie przypadek, że nie masz matury. Kolejne zadanie.
1: Ale mąż polskiego od wczoraj.
2: Czekaj. Mąż leży na kanapie pod kątem 37 stopni do pilota.
1: Dobra.
2: Pilot znajduje się 1,5 metra dalej. Czy bardziej opłaca mu się wstać, czy powiedzieć: kochanie, podasz?
1: Nie, no to nie, no to podaż jest, no.
2: A tutaj sobie poradzi.
0: Czy popyt? Popyt.
1: Nie, no ja bym podaż. No. Ale ja z mat...
0: Czekaj,
2: ostatnie zadanie.
0: Za milion punktów. Bartek ma do ciebie najtrudniejsze.
4: Dziecko wychodzi do szkoły o 7.30. O 7.28 przypomina sobie, że potrzebuje brystolu i plasteliny i masy solnej. Oblicz pochodną cierpliwości rodzica względem czasu.
1: To jest... No 16, no współczynnik.
0: Dobrze, lat 16.
1: Nie, dobrze. Ale mówiłem wam, że ja mam, no tylko...
2: Szymon, to ty chyba naprawdę masz temat.
1: Jakbyście wieczorem nie spytali, to było ja w wieczorówce, no to bym...
2: Czyli to jest wiadomość tego poranka. Szymon Majewski ma maturę.
1: Ja zawsze wiedziałem, że ja mam.
2: Szymon ma maturę.
1: Wy się cieszcie, dla mnie to jest normalne, no. Dla mnie to jest normalne.
0: Dobra, uwierzyliśmy się, Szymon.
2: Radio Z, pierwsze źródło informacji. Szymon Majewski ma maturę. Nie zdał normalnie w terminie, ale potem zdał wieczorowo. Brawo!
0: Brawo, brawo.
2: Jeszcze wydaje, że to studia, jest,
0: słuchajcie.
4: Matura z Collegium Humanum.

0: To już za chwilkę w Radiu Z. Wiadomości punktualnie o 8, a później 8:02 Bogdan Rymanowski. Dzisiaj najbardziej niespokojna pani minister w obecnym rządzie, czyli...
1: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Polecamy, zapraszamy.
2: Radio Z i już.
3: Tu Cezary Pazura. Mam 100 twarzy. Każda z nich to szansa na nagrodę, która nie traci wartości. Każda z nich na wagę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Codziennie nowa zagadka. Słuchaj już dziś od 9:00.
4: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że

0: Na wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Automagazyn Włodzimierz Ziętarski. Ceny na stacjach oszalały. Pytają Państwo, co dalej? Przyszłość ciężko przewidzieć, lepiej skupić się na teraźniejszości. A tu doskonałym rozwiązaniem są niezwykle ekonomiczne modele Toyoty. Na przykład Toyota Aygo Cross Hybrid zużywa według światowej procedury WLTP zaledwie 2,9 litra na 100 km w cyklu miejskim i jest do kupienia od ręki z korzyścią do 5600 zł.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach godzina 8:00, tutaj Radio Z. Wiadomości prezentują Paula Michalik, Michał Damiuk. Posłuchajmy.
7: Umowa zabezpieczona, w piątek podpisanie, sejf dla Polski tuż.
8: Za godzinę matura z matematyki, być może już ostatnia taka.
7: A gościem Radia Z jest minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
6: Ósma.
7: Koniec walki o unijny program SAFE. W piątek Polska w końcu podpisze umowę na pożyczkę na zbrojenia.
8: 180 miliardów złotych będziemy spłacać przez 45 lat. Część kontraktów na dostawę sprzętu musi zostać podpisana do końca maja.
7: Czy uda się to zrobić i czy tak jak w Rumunii producenci nagle nie podniosą cen? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
9: Część umów negocjowana jest już od kilku miesięcy, więc nie powinno być problemów z dotrzymaniem terminu. Polska uniknie też nagłych podwyżek, bo do końca trzyma listę zakupów w tajemnicy, mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
10: Jeżeli wiadomo, że państwo chce wydać kwotę X na sprzęt Y, no to producent mówi, no dobra, jak mają X, no to weźmy im troszeczkę, podwyższmy cenę, bo mają tyle i tak muszą kupić.
9: Wyjaśniała w trzech pytaniach na koniec dnia pełnomocniczka rządu. Po podpisaniu umowy zaliczka w wysokości około 20 miliardów złotych ma trafić do Polski najdalej w ciągu kilku dni. Marcin Friedrich, Radio Z.
8: Pieniądze mają być wyłącznie na sprzęt dla wojska. Doposażenie Policji i Straży Granicznej ma być finansowane z innych źródeł.
7: 59 minut do godziny zero startu matury z matematyki w całej Polsce zacznie się punktualnie o 9:00.
8: Prawdopodobnie ostatni raz będzie sprawdzana w tradycyjny sposób. W przyszłym roku ma to się odbywać cyfrowo, mówi Radio Z szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
7: Blisko maturzystów jest w tym roku nasz reporter Michał Dzieliński. Dzisiaj tak przed jest. Liceum w Grajewie na Podlasiu. Michał, a kiedy całkowicie zniknie tradycyjna matura i papier zastąpi komputer?
11: Z moich ustaleń wynika, że stanie się to prawdopodobnie za 5 lat. Póki co ta tradycyjna forma, jak mówi dyrektor Grajewskiego Liceum Janusz Burzyński, oj, nie jest zbyt lubiana ta matematyka na egzaminie maturalnym.
12: Egzamin rzeczywiście, na który gdyby mogli, niekoniecznie by przyszli. Od zawsze jakoś w uczniach budziła lęk.
11: Arkusz egzaminacyjny zawiera kilkadziesiąt zadań i zamkniętych, i otwartych. Maturzyści spodziewają się, że będzie sporo geometrii, będzie dowód i pewnie funkcje. I tak widzę, że coraz więcej idzie w kierunku Grajewskiego Liceum. Pięknie, odświetnie ubrani. Grajewo, Michał Dzieliński, Radio Z.
8: Maturę zdaje w tym roku dużo więcej uczniów niż zwykle. 350 tysięcy powodem kumulacja roczników.
7: Swoją listę pytań gotową ma już Bogdan Rymanowski. Czas na rozmowę z gościem Radia Z.
13: Dzień dobry, dzień dobry. A gościem Radia Z jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050 RP. Dzień dobry, pani minister.
14: Dzień dobry.
13: Krótka piłka na początek. Czy Polska powinna zabiegać o żołnierzy USA z Niemiec? Tak czy nie?
14: Dobra dla Polski jest obecność amerykańska w Polsce.
13: Ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Czy powinniśmy zabiegać o tych żołnierzy, którzy zostali wycofani, czy zostaną wycofani?
14: Tak, moim zdaniem jest mała szansa, żeby byli w Polsce.
13: Ale powinniśmy zabiegać, czy nie?
14: Tak.
13: Tak, tak odpowiada pani minister. Zapraszam państwa do udziału w naszej sądzie. Wystarczy wejść na stronę radioz.pl. Nieprzypadkowo pytam, bo wczoraj pan premier Tusk był o to pytany i powiedział, że Polska nie powinna podbierać amerykańskich wojsk. To jak to jest?
14: Ja nie mówię podbierać, gdyby pan redaktor spytał się mnie, czy podbierać. Natomiast jeżeli ma ich nie być w Niemczech, a mogłaby część być w Polsce, to dla bezpieczeństwa Polski to jest okej.
13: A pani zgadza się z panem premierem, który mówi, że nie powinniśmy podbierać, czy nie?
14: Ja uważam, że w naszym interesie jest obecność żołnierzy amerykańskich w Niemczech i w Polsce. Jeżeli ma być ich mniej w Niemczech i jesteśmy w stanie mieć więcej w Polsce, to jest dobre dla naszego bezpieczeństwa. Ale dalej jest pytanie o cenę. Jeżeli ceną tego, że jest więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, ma stać się na przykład to, że nie możemy wprowadzić podatku cyfrowego, a to jest bardzo konkretna rzecz i musimy się zachowywać jak amerykańska kolonia, to nie.
13: Wczoraj Jarosław Kaczyński natychmiast skomentował te słowa pana premiera Tuska tak. Tusk to Berlin. Dzisiaj nikt rozsądny nie może temu zaprzeczyć. Z kolei minister Przydacz powiedział tak. Jak można przedkładać interes i komfort sąsiedniego państwa nad bezpieczeństwo własnego? To jest rzecz niesłychana.
14: Ale to jest też głupie niezrozumienie tego, czym jest NATO. NATO jest sojuszem. To nie jest tak, że im mniej żołnierzy mają amerykańskich Niemcy, tym lepiej dla Polski. Znaczy, ktoś chyba nie rozumie, jak funkcjonuje sojusz. Dla nas w ogóle obecność amerykańskich żołnierzy w Europie jest ważna. Mniej amerykańskich żołnierzy w Niemczech jest dla Polski zła. Jeżeli część tych żołnierzy możemy zaprosić, i tu widocznie trochę się różnie z panem premierem, do Polski, to zaprośmy.
13: Czyli pani by zapraszała?
14: Tak, ale nie na zasadzie super, że ich nie ma w Niemczech, panie prezydencie Trump, proszę wyprowadzać z Niemczech jak najwięcej żołnierzy.
13: Oni z nami tego nie konsultują, to Amerykanie.
14: To jest niedobrze, że jest mniej amerykańskich żołnierzy w Niemczech. Jeżeli może być więcej w Polsce, niech będzie.
13: Czyli gdyby pani była na miejscu pana prezydenta Nawrockiego i rozmawiała z panem prezydentem Trumpem, powiedziałaby mu pani, panie prezydencie, to niech ci żołnierze przyjadą do Polski?
14: Jeżeli nie mogą być w Niemczech i to jest zdecydowane, bo najlepiej bym powiedziała tak, zostańcie w Niemczech, nie chcecie, zapraszamy do Polski, ale nie możemy się zachowywać jak amerykańska kolonia. To jest już Jasne. Druga rzecz i lęki, i prawdę powiedziawszy, te lęki są po obu stronach, panie redaktorze, bo podatku cyfrowego jak nie było, tak nie ma.
13: Chce pani tego podatku? Powinniśmy go wprowadzić.
14: Ale oczywiście, że tak.
13: Ale
14: oczywiście,
13: dzisiaj, teraz
14: tak.
13: Już?
14: Tak, natychmiast, jak najszybciej, dlatego, że to są konkretne miliardy złotych, które są potrzebne w budżecie, na przykład na to, żeby podwyższyć drugi próg podatkowy, bo dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że, no cóż, minister finansów mówi, nie mam pieniędzy, żeby ulżyć klasie średniej. Klasa średnia płaci 32% podatku, to jest naprawdę.
13: Ale nie wierzy pani ministrowi, on chyba najlepiej wie, jaki jest stan budżetu.
14: Wierzę. Tylko żeby to trzeba spowodować, żeby pieniądze były i one są w podatku cyfrowym, którego my od lat lękliwie.
13: No ale pani wie, że Amerykanie mogą zawyć. Wy chcecie podatku cyfrowego dla naszych koncernów technologicznych, to my wobec tego nie przekazujemy wam amerykańskich wojsk.
14: Francuzi mogli to przeżyć i być suwerennym państwem. Hiszpanie i Włosi mogli to przeżyć i być suwerennym państwem, a my mamy się zachowywać jak amerykańska kolonia.
13: Ale oni tak nie potrzebują amerykańskich wojsk jak my, bo my jesteśmy blisko Rosji.
14: Potrzebują też amerykańskiej obecności i współpracy. Są dzisiaj Włosi niezwykle i Hiszpanie uwikłani w konsekwencje tego, co się dzieje w Zatoce Perskiej, więc to nie jest tak, że tej współpracy bardzo nie potrzebują, a mimo tego potrafią oddzielić dobrą współpracę militarną ze Stanami od suwerenności ekonomicznej własnego państwa i to jest dokładnie to, co powinna robić Polska.
13: Pani minister, jak wygląda na dzisiaj polowanie Koalicji Obywatelskiej na posłów Polski 2050? Bo nie jest żadną tajemnicą, że politycy Koalicji Obywatelskiej chodzili do posłów Polski 2050 i mówili, jak chcecie, możecie być w naszym klubie.
14: Takie słuchy też mnie doszły, bo nasi posłowie nie trzymali tego w tajemnicy. Efekt polowania jest równy zero, natomiast jest to niezwykle smutne i powiedziałabym niedobre, że tak wygląda współpraca koalicyjna, że się zamiast współpracować wokół konkretnych spraw, próbuje wewnątrz koalicji toczyć tego typu podchody.
13: A jak pani myśli,
14: nie
13: dlaczego?
14: Jest fajne, to
13: dlatego, żeby przestał istnieć klub Polski 2050. Macie 15 posłów. Wystarczy, że jednego nie będzie, nie macie klubu.
14: Pan redaktor sam odpowiedział, no to pytanie.
13: Ale kto ma w tym interes?
14: Kto za tym stoi? Kto chodzi?
13: Czyli co?
14: Pan redaktor zapytał, czy były podchody pod posłów.
13: A pani to potwierdziła?
14: A ja potwierdziłam, bo wszyscy o tym wiedzą w całym Sejmie i wszędzie, bo to jest po prostu fakt.
13: Ale politycy Koalicji Obywatelskiej, ci posłowie robią to sami z siebie, czy dostali polecenie?
14: A to już, panie redaktorze, trzeba się
13: pytać. A jak pani myśli?
14: Myślę, że jeżeli robią sami z siebie, to znaczyłoby, że w Koalicji Obywatelskiej jest kompletny chaos, w co wątpię, a jeżeli nie robią sami z siebie, to znaczy, że dostali polecenie.
13: Od kogo? Od premiera?
14: Fakt jest faktem, że tak się dzieje. Operujmy na faktach, że tak się dzieje. Jeżeli pan premier nie wiedział, to teraz od nas i od pana redaktora i ode mnie usłyszał. To jest bardzo niefajne, jeśli chodzi o współpracę w koalicji. Efekt tego polowania zero, więc też zero skuteczności w tym wszystkim. Natomiast jak ktoś mi będzie mówił, że my nie jesteśmy odpowiedzialnym koalicjantem, to ja przypominam o tej sprawie. To dopiero jest, no powiedziałabym, nieodpowiedzialne podejście do koalicji. Ja przypominam, że myśmy obiecali ludziom, że tworzymy zgodnie tą koalicję. Zapisaliśmy w umowie koalicyjnej, że zgodnie pracujemy dla dobra ludzi, a nie zamiast rozwiązywać problemy, a jest ich od licha, panie redaktorze, do zrobienia.
13: Albo od metra.
14: Okay. To będziemy chodzić i podkradać koalicjantowi, próbować.
13: Czyli to jest niedopuszczalne i to jest skandaliczne, pani zdaniem?
14: To jest po prostu złe i też przeciwko ludziom, bo ludzie chcą mieć zgodnie działającą koalicję, a to jest
13: Chyba, że ktoś po prostu z pani polityków czy pani posłów po prostu powie, ja sam odchodzę do Koalicji Obywatelskiej, bo nie widzę przyszłości w Polsce 2050.
14: Panie redaktorze, efekt tego polowania równa się zero, więc to chyba jest najlepsza
13: odpowiedź. Na dzisiaj, a jak będzie w przyszłości, nie wiadomo.
14: W przyszłości to ja bym zachęcała do współpracy na rzecz spraw, a nie zajmowania się i wytracania energii na wewnętrzne niszczenie tej koalicji.
13: Pani poseł, przepraszam, pani minister, czy pani żartuje czasami z premiera?
14: Czy ja żartuję z premiera?
13: Tak.
14: Czasem żartuję wraz z premierem.
13: No bo słyszała pani zapewne o tym, odnosiła się pani do tego publicznie, że żartowano z pani nieobecności na posiedzeniu rządu, kiedy pani była w Rumunii. Nazwała pani wprost to dziadersem i mobersem. Czy premier Tusk jest dziadersem i moberem?
14: Ja skomentowałam w ten sposób artykuł, a właściwie część wypowiedzi, w której cytowano, mnie nie było, więc zakładam, że cytowano adekwatnie, co się tam zdarzyło i uznano, że to jest śmieszne i zabawne, że pod nieobecność ministry kilku panów robi sobie niefajne żarty, że mogłabym zostać w Rumunii, a byłam na ważnym spotkaniu państwowym, rozmawiając z ministrem rumuńskim o tym, jak wspólnie razem skutecznie negocjować kolejny budżet unijny.
13: Dotknęło to panią?
14: Nie tyle mnie personalnie dotknęło, co uważam, że takie standardy męskożartów na i to jeszcze z wiceministrem, z tego co wiem, bo mnie nie było, żartowali panowie z jednej partii o ważnym spotkaniu w sposób niewybredny. Dla mnie to jest dziaderstwo, i takie rzeczy
13: ale
14: nie powinny...
13: Ale premier też podobno żartował.
14: Nie powinny, premier w rozmowie ze mną zaprzeczył. Jak było, to polecam tym, którzy byli. Wycieki poszły, wszyscy widzą, że nie ode mnie, bo mnie tam nie było. Natomiast ci, którzy to powielali w mediach, byli przekonani, że to się wszystko zdarzyło i uważali, że to jest śmieszne. No więc moim zdaniem akurat to w ogóle nie jest śmieszne i nie z powodu mojego personalnego, tylko tak nie powinna dziadersko funkcjonować polska polityka.
13: To krótka piłka, trzy krótkie pytania. Wejdziemy w koalicję z partią Razem, tak czy nie?
14: A dlaczego pan redaktor o to pyta? Przecież
13: tak
14: nie jesteśmy.
13: Mówi. Nie wejdziecie.
14: Ja takich rzeczy nie mówiłam.
13: Ale czy wejdziecie, czy nie wejdziecie?
14: Nie, ja teraz po prostu nie będę odpowiadać na to pytanie,
13: to
14: bo to nie jest czas o koalicję, to jest czas o pracę.
13: Dobrze.
14: Na pracę. Kiedy wreszcie rząd ma pracować?
13: Odpowiedzi tak albo nie w tej części, pani minister. Premier próbuje zniszczyć Polskę 2050, tak czy nie?
14: Mam nadzieję, że nie. Polska 2050, niezależnie od tego, co życzy sobie pan premier, jest i będzie i nie będzie w tej koalicji potakiwaczem. Ma swoją agendę reform i będzie zawsze
13: Ostatnie
14: moim
13: pytanie.
14: Głosem mówić o reformach.
13: Jak nie wejdziemy do Sejmu, kończę z polityką, tak czy nie?
14: Wejdziemy do Sejmu.
13: I pytanie, i odpowiedź na pierwsze nasze pytanie, czy Polska powinna zabiegać o żołnierzy amerykańskich z Niemiec, idealnie pół na pół. Tak odpowiada 50%, nie 50%. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka, YouTube'a.
7: Mniej amerykańskich żołnierzy w Niemczech jest dla Polski zła. Jeżeli może być więcej w Polsce, niech będzie, mówi w Radiu Z Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
8: Nie możemy się zachowywać jak amerykańska kolonia, przekonuje przewodnicząca Polski 2050.
7: Podatek cyfrowy powinniśmy wprowadzić natychmiast, jak najszybciej, uważa minister funduszy.
8: To nie jest fajne, mówi o polowaniu na posłów jej partii w koalicji.
7: Robiono sobie żarty, że mogłabym zostać w Rumunii, to o swojej nieobecności na posiedzeniu rządu.
8: To jest dziaderstwo, powtarza szefowa resortu funduszy.
7: Jeśli chcecie słuchać i oglądać dalej, polecamy radioz.pl.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Co to jest dziaderstwo, Marek, powiedz nam?
15: To jest takie nieeleganckie zachowanie, wiesz, no powinieneś zachowywać się jak facet, aha, który nosi spodnie, aha, i szanuje kobiety, a nie robisz tego.
16: Okay. To jest tak, że masz, wychodzisz na zewnątrz i zakładasz bezrękawnik.
6: Okej.
15: Okay. Bo ty masz bezrękawnik, Kamilu.
6: Dlatego pijecie, tak?
15: Dzisiaj ci się przyda na wschodzie, na północy chłodniej.
1: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
17: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: To jest dobry bezrękawnik. Pacha zimna, nerka ciepła.
15: Dzisiaj, super, słuchajcie, chłodek będzie od północy zawiewał od morza. 15 stopni na północy nad morzem.
6: Fajny bezrękawnik. Dlaczego się czepiacie
15: bezrękawnika? 22, na południu 27 stopni jest. I słońce.

Teraz będzie wysoka uwaga. Panowie. Niesamowite, że każdy mężczyzna jakaś próbował być jak Dieter Bohlen i Thomas

0: najlepiej śpiewającą modelkę z Sheffield jest Baxter na antenie Zetki. 22 minuty po 9 i chciałam wam przedstawić bardzo pozytywną osobę.
1: Cześć, to Jacek z Radomska. Właśnie przed chwilką wygrałem 15 tysięcy złotych w zabawie w Radio Z. Gorąco polecam. Żeby wygrać, trzeba grać. Wysyłajcie SMS-y. Warto.
0: No to co, może się skusicie? Tym bardziej, że dzisiaj w naszych walizkach nagroda główna to 400 tysięcy złotych. Żeby wejść do gry, wystarczy jeden SMS o treści Radio Z pod 7353. On kosztuje 3,69 zł. Tym bardziej, że mam dla was coś ekstra. Od teraz każdy wasz jeden SMS wpada do gry 4000 razy. Tak będzie do 10. Radio Z pod 7353. Mocno trzymam kciuki.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: RTV EuroAGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer jeden.

Dawid Podsiadło i nowość Sezon, tak nazywa się ten przebój. Też wam się podoba? No raczej. Tu Radio Z, 20 minut do godziny 10. Sezon mamy na matury. Denerwują się nie tylko egzaminowani, ale przede wszystkim ich rodzice. Głos w sprawie zabrała Martyna Wojciechowska, mama tegorocznej maturzystki. Napisała: nie dostałam się na studia, na które planowałam się dostać. Robię coś zupełnie innego niż mój zawód wyuczony. Nikt mnie nigdy nie pytał, jaki mam wynik z matury. No niestety do tego wniosku, że matura to bzdura, dochodzi się najczęściej wiele, wiele, wiele lat po zdanym egzaminie, dlatego trzymamy kciuki. Będzie dobrze. Radio Z i już. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.
8: 100 moich twarzy w Radiu Z. Złota zabawa. Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Sleeping Satellite za nami w Radio Z, a wy macie jeszcze 3,5 minutki, żeby wykorzystać ekstra bonus i szansę na 400 tysięcy złotych w dzisiejszym finale. Wysyłając jeden SMS o treści Radio Z pod 7353 wchodzicie do gry 4000 razy. Taka okazja, dwa SMS-y, no to dwa razy więcej szans. Próbujcie, to kosztuje 3,69 zł. Trzymam mocno kciuki, 400 tysięcy czeka, wy nie czekajcie, grajcie. Radio Z 7353 wpada do gry 4000 razy.
1: Radio Z i już. Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
2: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
3: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
1: Razem lepiej w Radio Z. Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radio Z, codziennie od 14.
2: Bo razem
3: naprawdę lepiej.
4: Reklama.
5: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert.
4: Po reklamie.
0: Prawie 10 na naszych zegarach. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk.
13: Zwarcie i dym na oddziale noworodków i częściowa ewakuacja łódzkiego szpitala.
14: Interwencja policji zakończona śmiercią. Zmarł mężczyzna potraktowany gazem.
13: Jedna pensja wystarczy na pół metra mieszkania. Słuchajcie w wiadomościach ekonomicznych.
0: 10.
13: Ewakuacja w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. 16 noworodków trzeba było zabrać z oddziału pediatrii.
14: Powodem był dym, który pojawił się w szpitalu. Pacjenci zostali przeniesieni do innych pomieszczeń placówki.
13: Co dokładnie się tam wydarzyło, ustalił łódzki reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
15: W piwnicy budynku w pomieszczeniu technicznym tzw. wentylatorni było zwarcie instalacji elektrycznej. Strażacy znaleźli tam m.in. stopione przewody i lampę. Dym przeniósł się kanałem wentylacyjnym na wyższe piętra. Dwie osoby z personelu musiały trafić pod opiekę lekarzy. Pojawiły się u nich bóle i zawroty głowy. Ewakuowanym dzieciom nic się nie stało. Mali pacjenci wrócili już na oddział. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
14: Ten incydent nie miał wpływu na działanie całego szpitala.
13: Śmierć podczas policyjnej interwencji w Poznaniu. Nie żyje mężczyzna, wobec którego funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego. Stało się to późnym wieczorem na Jeżycach.
14: Służby przyjechały na interwencję w sprawie mężczyzny z rozciętym gardłem. Podczas udzielania mu pomocy pojawił się inny mężczyzna, który zaczął się awanturować i przeszkadzać w akcji ratunkowej. Policjanci użyli wobec niego gazu pieprzowego. Stracił przytomność i nie udało się go uratować.
13: Natychmiast jak najszybciej przekonuje do podatku cyfrowego minister funduszy. Gdyby decyzja zależała od mojego resortu, to już by był, deklaruje w Radiu Z Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
14: 3-procentowym podatkiem od przychodów z wybranych usług mieliby zostać obciążeni technologiczni giganci.
13: W wiadomościach z nami Krzysztof Grządzielski.
10: Tak jest.
13: Dlaczego Pełczyńska-Nałęcz tak do tego podatku namawia?
10: Bo koncerny cyfrowe płacą zbyt małe podatki od swoich gigantycznych dochodów. Płacą 0,5%, kiedy klasa średnia płaci 32% i to jest super niesprawiedliwe, podkreśla Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak mówi, godzimy się w ten sposób na kolonialne traktowanie.
16: Koncerny cyfrowe, w tym amerykańskie, nie wyłącznie amerykańskie, zachowują się w Polsce jak po prostu samowolnie w kolonii.
10: Zdaniem ministra funduszy Polska ma prawo suwerennie kształtować politykę cyfrową, tak jak inne europejskie państwa i amerykańskie korporacje powinny to szanować. Miliardy złotych są potrzebne w budżecie, na przykład na to, by podwyższyć drugi próg podatkowy.
14: Ministerstwo Cyfryzacji planuje podatek cyfrowy na poziomie 3% przychodów. W pierwszym roku obowiązywania takiego wariantu fiskus miałby zyskać prawie 2 miliardy złotych.
13: Susza dobija rzepak. Rolnicy załamują ręce i spoglądają w niebo, bo są miejsca w Polsce, gdzie nie padało od wielu tygodni.
14: Największy problem mają plantatorze na Mazowszu i w Łódzkiem. Ale czy jest nadzieja na poprawę? O tym teraz reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
17: Niestety to już kolejny tak trudny rok. Na niektóre plantacje nie działają nawet opryski. Osłabione potem rośliny są atakowane przez szkodniki, a w konsekwencji chorują. Już teraz widać, że wiele roślin pójdzie na straty, bo są po prostu przesuszone. Żeby uprawy się odbudowały, musiałoby padać przez wiele długich tygodni. Ale na razie na to się nie zanosi, bo w prognozach spokojnego, miarowego deszczu po prostu nie widać. Co więcej, mogą przyjść burze, które przyniosą tylko większe straty, bo wiele roślin jest dopiero w fazie kwitnienia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
14: Eksperci na razie uspokajają. W magazynach są zapasy rzepaku, a sytuacja nie przełoży się na podwyżki cen jedzenia.
13: Widać szansę na otwarcie estakady w Chorzowie. Dziś ruszają na niej prace zabezpieczające. Kluczowa dla Śląska trasa została zamknięta prawie rok temu, bo według specjalistów groziła zawaleniem.
14: Najnowsza ekspertyza wykazała, że estakadę można ponownie otworzyć, ale z pewnymi ograniczeniami. Zanim to jednak nastąpi, konieczne są prace naprawcze.
13: Jakie? Wyjaśni śląski reporter Radia Z Szymon Kastelik.
18: Miasto w pierwszej kolejności zabezpieczy elementy estakady, które mogą odpadać, by jak najszybciej przywrócić ruch pieszy i samochodowy pod obiektem. Trwają też przygotowania do wznowienia przejazdów tramwajów, mówi prezydent Chorzowa Szymon Michałek.
19: Zaczniemy od tego odcinka pieszego, który wymaga jak najmniej tych napraw.
18: Na ten moment nie zapadła decyzja o wznowieniu ruchu na estakadzie. Według specjalistów mogłyby po niej jeździć osobówki, ale miasto nie ma pewności, czy uda się skutecznie wykluczyć wjazd ciężarówek, co wiąże się z ryzykiem. Chorzów, Szymon Kastelik, Radio Z.
14: Estakada ma pół wieku i jak wykazały ekspertyzy, została zbudowana wadliwie z materiałów niskiej jakości.
13: Najwyższej jakości wiadomości ekonomiczne ma dla nas Iwona Kutyna.
20: Tylko i zawsze. Dzień dobry, zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Benzyna dziś ciut droższa, diesel bez zmian. Za litry 95 płacimy nie więcej niż 6,49, za olej napędowy 7,31. Za przeciętną pensję w Warszawie można kupić niewiele ponad pół metra kwadratowego nowego mieszkania. Tak wynika z raportu portalu rynekpierwotny.pl. Stolica pozostaje najmniej dostępnym rynkiem w Polsce. Lepsza sytuacja jest na przykład w Krakowie. Tam dostępność mieszkań wzrosła dzięki wprowadzeniu na rynek większej liczby tańszych lokali. Strajk w norweskiej branży hotelarskiej. Protestują pracownicy już prawie 300 obiektów. Wielu z nich nie działają restauracje, serwis pokojowy i recepcje. Związkowcy domagają się podwyżek i lepszego zabezpieczenia finansowego w przypadku choroby. Amsterdam jako pierwsza stolica na świecie zakazał publicznych reklam mięsa i produktów związanych z paliwami kopalnymi. Z billboardów, przystanków i metra zniknęły reklamy burgerów, samochodów na benzynę i linii lotniczych. Reklamowania paliw kopalnych zakazało lub zamierza zakazać kilkadziesiąt miast na świecie, na przykład Edynburg czy Florencja. We Francji zakaz ten obejmuje cały kraj. A francuscy studenci tymczasem mogą zjeść w stołówkach na uczelni posiłek za 1 euro. Rząd przeznaczył na ten cel w tym roku 50 milionów euro. Realny koszt posiłku w stołówkach to 8-9 euro.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn Zdrój.
14: Kilka minut po 10, a już 23 stopnie w Przemyślu, nieco mniej w Resku, 11, ale dzisiaj naprawdę będzie bardzo gorąco, zwłaszcza w Polsce centralnej, 27 stopni na Mazowszu, 28 stopni w Małopolsce, no i trochę deszczu, deszczowe chmury przede wszystkim na północy i północnym zachodzie kraju.
21: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn Zdrój.
0: to twarze Cezarego Pazury. Za chwilę następna podpowiedź.

0: Nelly Kelly Rowland w Radiu Z, a my wracamy do pytania, kim jest dzisiaj Czarek Pazura?
1: Byłem bardzo postępowym człowiekiem. Gdy cały kraj wyposażał swoje domy w elektrykę, ja wyposażyłem swoje studio w elektronikę.
2: Każdy głośnik radiowy, nowa żarówka w wiejskiej izbie, silnik elektryczny przy starej mockarni, to było wówczas niecodzienne wydarzenie.
1: I zacząłem z niej korzystać jako pierwszy. A efekty były niesamowite. Byłem buntownikiem. Gdy wszyscy szli w prawo, ja szedłem w kosmos.
3: To mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości.
1: Nie zgadzałem się na otaczający nas świat. I krzyczałem o tym, gdy tylko miałem taką okazję.
0: Ktoś coś? Chyba trudne. Macie pomysł? No to słuchajcie. Nie macie? Tym bardziej słuchajcie dzisiaj Zetki, bo będą kolejne podpowiedzi. Najważniejsza informacja. Polujecie na sztabkę złota i jestem bardzo ciekawa, kto ją dzisiaj ustrzeli. Teraz kung z Teofilus London Galaxy.

To One Republic w Radiu Z. A wy słyszycie to? Mewy. Morze. Plaża. Tylko was tam brakuje. Ale no przecież możecie się zabrać. Nie tylko siebie. Zabierzecie znajomych, rodzinę, dzieci. No ale najważniejsze zadanie dnia na dzisiaj to zadbać o swoje finanse. SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Taka prosta metoda. Tym bardziej, że od teraz, kochani, każdy SMS w sprawie dzisiejszej nagrody, a gracie, przypomnę, o 400 tysięcy złotych, będzie wpadał do gry 4400 razy. Ale tylko do 11. Radio Z pod 7353 i jesteście w grze o 400 tysięcy.

0: na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Po reklamie.
9: Odgadnij, kim dziś jestem i zdobądź swoją sztabkę złota w Radiu Z. Pozdrawiam, Cezary Pazura.

0: Ale to przyjemne. Bledka i dwa dni za nami w Radio Z. A teraz coś z prasy. To jest naprawdę zaskakujący temat. Do komisariatu w Pomiechówku, to jest powiat nowodworski, wpłynęło zawiadomienie o kradzieży roweru dziecięcego. No i w tej sprawie zatrzymana została 22-letnia mieszkanka sąsiedniego powiatu. Cytuję, kobieta chcąc uniknąć odpowiedzialności, próbowała zmienić swój wygląd, farbując włosy na ciemny kolor. Była wyraźnie zszokowana wizytą policjantów, przypuszczając, że pozostanie nierozpoznana. No też mi się wydaje, że jakoś lepiej jej było w tym poprzednim kolorze. Radio Z
1: i już. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra, 4,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.

0: Dawid Kwiatkowski. Od razu trudne pytania. Czy wiesz? No ja się już poczułam jak na maturze, ale na szczęście ja dzisiaj nie musiałam stawiać się na sali egzaminacyjnej. Za to pod salą, pod liceum w Grajewie jest dzisiaj nasz reporter, no i będzie wypytywał maturzystów o wrażenia. Ich 11:00, już za moment, a to oznacza, że już za moment wiadomości w Radiu Z.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Czas na magiczną przygodę w Hossolandzie. Świętuj Międzynarodowy Dzień Wikingów wśród rollercoasterów i rodzinnych atrakcji.
4: Teraz bilety kupisz w promocji 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Park rozrywki.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
17: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
18: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
19: Rządza
18: pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Po reklamie.
0: I to już 11:00 na naszych zegarach. Iwona Kutyna w Radiu Z i najważniejsze wiadomości. Zapraszamy.
20: Śmierć podczas interwencji w Poznaniu. Policjanci użyli gazu pieprzowego. Hantawirus na wycieczkowców. WHO potwierdza kolejne przypadki zakażenia. Kilkanaście unieważnionych matur z polskiego. Za chwilę szczegóły od naszego reportera.
0: 11:00.
20: Tragiczny finał policyjnej interwencji w Poznaniu. Nie żyje 40-letni mężczyzna. Funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na Jeżycach, a o szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
19: Służby przyjechały na interwencję w sprawie mężczyzny, który miał rozciętą skórę na szyi i krwawił. Jak informuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, podczas udzielania mu pomocy pojawił się inny mężczyzna, który zaczął się awanturować i przeszkadzać w akcji ratunkowej. Policjanci użyli wobec niego gazu pieprzowego. Mężczyzna stracił przytomność. Mimo przeprowadzenia reanimacji 40-latek zmarł. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
20: Jutro odbyć ma się sekcja zwłok. Polskie służby monitorują sytuację na statku, na którym wykryto hantawirusa. 3 osoby nie żyją. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że zakażone są 2 kolejne, u 5 podejrzewa się wirusa. Jak potwierdził reporter Radia Z, na wycieczkowcu jest także Polak, to członek załogi, a o szczegółach Mateusz Kasiak.
21: Na statku płynie około 170 pasażerów. Polak czuje się dobrze, informuje mnie rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
22: Przynajmniej nic się nie zmieniło dla naszego obywatela.
21: Jak mówi mi główny inspektor sanitarny, dr Paweł Grzesiowski, hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie. Bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka. Łatwiej o to jednak na przykład na statku. Dlatego wszystkich czeka tam teraz kwarantanna.
22: Bo się spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
21: Taka kwarantanna może potrwać nawet 6 tygodni. Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: Na wirusa nie ma lekarstwa. Przyczyną śmierci może być ciężkie zapalenie płuc. Kilkanaście matur z języka polskiego unieważnionych, dowiaduje się Radio Z. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Dzieneński. Michale, jesteś w kontakcie z szefem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Co ustaliłeś?
23: Matury z polskiego unieważniono kilkunastu osobom, bo na teren szkoły wniesiono telefon. To przypadki całej Polski. Decyzję o unieważnieniu podjęli wczoraj dyrektorzy konkretnych szkół i informacji przekazali do CKE.
20: A dziś drugi dzień matur i egzamin z matematyki. Czy już coś wiemy, jak przebiega?
23: Jak ustaliłem, w całej Polsce matury rozpoczęły się punktualnie. Niestety pojawiają się informacje, że w internecie są zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych z matematyki. Jak mówi Radiu Z szef CKE Robert Zakrzewski, trwa analiza. Niewykluczone jest skierowanie spraw do prokuratury, kiedy zakończy się pod koniec maja cały ten maturalny maraton. A tu gdzie jestem? W Grajewie. Przed liceum matura bez problemu i nieprawidłowości. Egzamin składa się z kilkudziesięciu pytań. W całej Polsce identyczny test, mówi Radiu Z dyrektor liceum Janusz Burzyński.
24: Zarówno i zamknięte, i otwarte. Jednokrotnej odpowiedzi i takie, gdzie trzeba wybrać kilka prawidłowych stwierdzeń. Są zadania typu prawda-fałsz, są zadania rozgałęzione. Doświadczenie uczy, że to ponad 30 zadań do wywalczenia.
23: Na egzamin z matematyki maturzyści mogli wnieść wyłącznie długopis, wodę, linijkę, cyrkiel i prosty kalkulator. Grajewo, Michał Dzieniński, Radio Z.
20: W tym roku maturę zdaje 350 tysięcy osób. Duża zmiana w pogodzie na razie na północy Polski. Co dokładnie czeka nas w najbliższych godzinach, to sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
25: Nad Polskę nadciąga front atmosferyczny, który przyniesie burze w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Powarmię i Mazury. Trzeba się też liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówiła mi synoptyk GMGW Agnieszka Prasek.
26: Czyli klasyczne przejście z wyżowej pogody do bardziej dynamicznej, wiosennej.
25: Ulewny deszcz miejscami może powodować podtopienia. Czekają nas też spore zawirowania w temperaturze. Kraj podzieli się na chłodniejszą, północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni, i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20 stopni. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
20: Pogoda uspokoi się dopiero w weekend.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Co na mapach? 25 stopni we Włodawie. Tutaj w tym momencie najwięcej, chociaż według prognoz najcieplej dzisiaj ma być w Małopolsce 28. Najniższa temperatura teraz w Ustce 11, no i na północy i północnym zachodzie dzisiaj trochę deszczowych chmur. I to już 4 minuty po 11. Ewelina Pacyna czołem. Kim jest dzisiaj Czarek Pazura? Oto pytanie. Pytanie warte sztabki złota. Kolejna podpowiedź niebawem. Już teraz Lickley. I follow rivers. Róbcie głośniej.

przodu z doktorem Albanem, kwadrans po 15. Dzisiaj, kochani, w kalendarzu dzień bez makijażu. A ile makijażu naprawdę potrzebujemy? Miłe panie, naukowcy z Harvardu udowodnili, że my kobiety często dopasowujemy wygląd do oczekiwań, które istnieją tylko w naszej wyobraźni. Wykazali, że uwaga, kobiety noszące delikatny, naturalny makijaż były oceniane w pracy jako bardziej kompetentne. Także do pracy taka umiarkowana tapetka, bo bez tapetki, no niby fajnie. Ale mnie telefon nie rozpozna, co dopiero szef. Radio Z i już. To teraz uśmiech do zdjęć, może jakieś selfie. Paparazzi, Lady Gaga.

0: Hold the Line.
1: Niezmiernie fantastyczni Toto w Radiu Z 24 po 11. No i może poznajcie Agnieszkę z Brzegu tym razem.
2: Cześć, z tej strony Agnieszka z Brzegu. Właśnie dzisiaj wygrałam, udało mi się 15 tysięcy, więc zachęcam. Dzwońcie i próbujcie, był to mój pierwszy SMS, udany.
1: Widzicie? Czasami wystarczy tylko jedna wiadomość i jedna szybka decyzja. O co dzisiaj gracie? Oj, wielka kasa w naszych walizkach, między innymi 40 tysięcy złotych i nagroda główna 400 tysięcy złotych. Warto dołączyć do zabawy, bo od teraz do południa każdy SMS wpada do gry 5 tysięcy razy. Wy wydajecie 3,69 zł, wysyłacie Radio Z pod 7353 i macie 5 tysięcy szans na wygraną. Proszę korzystać. Kasa, Radio Z 7353.

0: plus 1 gratis oraz 3 warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer jeden. Happy birthday.

0: Marisa J. Kochaj w Radiu Z. A pytanie brzmi, kim jest dzisiaj Czarek Pazura? Kolejna podpowiedź.
1: Byłem kolorowym ptakiem. I to dosłownie. Bo każda część mojej zamaszystej stylizacji była w innym kolorze. Szkoda, że niewiele osób to widziało, bo wtedy fotografie były czarno-białe.
2: Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne.
1: Potem ukryłem się za czarnymi okularami i kapeluszem z wielkim rondem. Ale moje serce zawsze było szeroko otwarte. Ceniłem samotność tak samo jak towarzystwo, a ciszę tak samo jak dźwięk. Nie lubiłem tylko popularności, ale ona zawsze dopada takich ludzi jak ja. Uwielbiałem malować na pięciu linii. Moim narzędziem były akwarele, a moi pierwsi bohaterowie niebiesko-czarni. Moim brzmieniem były syntezatory, a moimi słowami poezja Cypriana Kamila Norwida.
3: Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie?
1: Jest szansa, że się już poznaliśmy.
0: No to co, wiecie? Sztabka złota czeka, kolejna podpowiedź niebawem.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To oczywiście Somber Back to Friends na antenie Zetki. A sal wyszli i przemówili, jak poszło tegorocznym maturzystom na matmie. O tym za chwilę w wiadomościach. Południe zostańcie z Zetką. Radio Z.
1: Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
2: Polityka to jest gra zespołowa.
3: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
4: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko trzy najważniejsze. Trzy pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 2 minuty po 18:00.
5: Trzy najważniejsze pytania i, mam nadzieję, trzy konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka, zapraszam.
4: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
6: Reklama. Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Majówka tuż, tuż? Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
15: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a już jutro znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
16: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Castorama!
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
20: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
21: Tak?
20: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
22: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Po reklamie.
0: I to już prawie południe w Radiu Z. Najnowsze wiadomości i ponownie Iwona Kutyna. Zapraszamy.
28: Wyskoczył z okna na trzecim piętrze w mieszkaniu. Policja znalazła drugie ciało. Moskwa odcina mobilny internet. Jak tłumaczy, to kwestia bezpieczeństwa. Królowa nauk dziś na tapecie. Pierwsze wrażenia maturzystów za chwilę. Coraz więcej wiemy o okolicznościach śmierci mężczyzny, który wyskoczył wczoraj wieczorem z okna na trzecim piętrze budynku na warszawskim Żoliborzu. Wszystko stało się podczas akcji policji próbującej wejść do mieszkania, w którym był 68-latek. W studiu nasz reporter Tomasz Kubat. Dzień dobry, Tomku. Zebrałeś o tej sprawie wiele, na razie głównie nieoficjalnych wiadomości. Co się tam wydarzyło?
1: Najpierw fakty. Policję wezwali sąsiedzi, którym zaczął przeszkadzać zapach ulatniający się z mieszkania. Funkcjonariusze próbowali dostać się tam przez okno przy użyciu wysięgnika. Wtedy z drugiej strony budynku wyskoczył mężczyzna. I teraz już o hipotezach. Człowiek ten nie próbował raczej uciec, ale odebrać sobie życie. Zostawił list pożegnalny dla swojej córki. W mieszkaniu znaleziono też ciało jego brata. Wiele wskazuje na to, że to on mógł go zabić. Ale zdaniem rzecznika Stołecznej Komendy Policji, podkomisarza Jacka Wiśniewskiego, to nie jest przesądzone.
2: To oczywiście jest jedna pewnie z wielu hipotez, natomiast przede wszystkim tutaj sekcja zwłok może dać odpowiedź, ale na ten moment to za wcześnie, żeby o tym mówić.
1: Intensywne śledztwo w tej sprawie trwa.
28: I będziemy na pewno w Radiu Z do niej wracać. Unia Europejska jest gotowa na każdy scenariusz. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odpowiada w ten sposób na groźby Donalda Trumpa. Amerykański prezydent zapowiedział podniesienie ceł na europejskie samochody podczas konferencji w Erywaniu. Von der Leyen podkreśliła, że zeszłoroczne porozumienie handlowe pozostaje w mocy, a obie strony pracują nad jego wdrożeniem. Odrzuciła też oskarżenia Waszyngtonu, jakoby Europa wycofała się z wcześniejszych ustaleń. 5 ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na kilka godzin przed zapowiadanym zawieszeniem broni. W nocy kilkanaście rakiet spadło m.in. na Potławę, Dniepr czy Charków. O północy ma wejść w życie tak zwany reżim ciszy. Propozycja Wołodymyra Załańskiego zakłada, że do czasowego zawieszenia broni dojdzie dziś w nocy, o ile zastosuje się do tego Rosja. Sprawę śledzi reporter Radia Z Miłosz Kocłowski. Wiadomo, co na to Kreml?
3: Na razie propozycji nie skomentował. Oficjalnie Kreml żąda, żeby do wstrzymania ognia doszło w czasie obchodów Dnia Zwycięstwa 48 godzin, zaczynając od północy z 7 na 8 maja. Proponując zawieszenie broni, Rosja od razu grozi, że jeśli Ukraina będzie strzelać, na Kijów spadną rakiety. Co ciekawe, według Kremla, ze względów humanitarnych, do tej pory Rosja powstrzymywała się rzekomo od bombardowania ukraińskiej stolicy. Dlatego też Ukraina nie liczy za bardzo ani na rozejm dziś od północy, ani od piątku, bo zawsze Rosja zakazy ostrzałów łamała i rozejm przerywała.
28: Do ostatniego czasowego rozejmu doszło podczas świąt wielkanocnych. Według Ukrainy Rosja łamała postanowienia zawieszenia broni. A przed Dniem Zwycięstwa Kreml odciął w Moskwie dostęp do mobilnego internetu. Władzy chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w związku ze zwiększonym zagrożeniem ukraińskimi atakami dronowymi. Właśnie teraz kończy się pisemna matura z matematyki. Egzamin trwał 3 godziny. To był test w formie kilkudziesięciu pytań otwartych i zamkniętych. O pierwsze wrażenia reporter Radia Z Michał Dzieniński pytał maturzystów z Grajewa na Podlasiu.
4: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
5: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
6: Ale w sumie widzę, że humory macie.
7: No, a co mam płakać?
5: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
28: Jutro pisemny język obcy, koniec maturalnego maratonu. Pod koniec miesiąca u nas już teraz wiadomości kulturalne. Paula Michalik.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Niech dzisiejszy członek Kelly Family, Michael Patrick, zagra dziś na warszawskim Torwarze. Wczoraj dał koncert w Gliwicach. Michael Patrick Kelly promuje swój najnowszy album Traces. Patronem koncertów jest Radio Z. Opowieści z Narni przełomem. To będzie pierwszy film w historii Netflixa, który dostanie szeroką dystrybucję kinową. Streamingowy gigant zdecydował jednocześnie opóźnić premierę. Miała być pod koniec roku. Teraz pojawia się data 12 lutego w kinach, gdzie produkcja spędzi 45 dni i dopiero trafi na Netflixa. To będzie adaptacja nieekranizowanej jeszcze powieści z pod tytułem Siostrzeniec czarodzieja. 11 spektakli z całego świata na Kraków Festie. Festiwal monodramu w Nowochódzkim Centrum Kultury zaczyna się pojutrze i potrwa do niedzieli. To będzie spotkanie w jednym miejscu języków teatralnych, kultur i doświadczeń artystów z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Powrót Beyoncé na Met Gala. Odziana w szkieletowy błyszczący kostium z koroną na głowie, artystka pojawiła się na tym nowojorskim wydarzeniu charytatywnym po 10 latach nieobecności. Artyści zadziwiali strojami. Dwayne Johnson pojawił się w spódnicy. Kim Kardashian w pomarańczowym metalowym gorsecie z trenem. Zachwyciła Ania Rubik w sukni jak leciutka kolczuga. Zresztą zobaczcie sami. Zdjęcia z Met Gali mamy dla Was na radioz.pl.
29: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
0: co tam w pogodzie. Oj, pięknie jest na termometrach, szczególnie na południu i w Polsce centralnej. 26 stopni w Kozienicach, 10 w Ustce, tu najmniej. A najwięcej ma być dzisiaj podobno na południu naszego kraju, w Małopolsce 28.
29: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
8: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Oczywiście czeka nas małe załamanko pogodowe, ale podobno druga połowa maja to już trzydziestki z plusem. Taki upał będzie. No, ja nie mogę się doczekać, ja uwielbiam balkon przygotowany 6 minut po południu, Ewelina Pacyna czołem. No to co, może ostatnia podpowiedź w sprawie twarzy Cezarego Pazury? Oczywiście sztabka złota czeka i może być wasza. Słuchajcie, Zetki.

0: Zoo. To oczywiście Shakira w Radiu Z, a teraz ostatnia odsłona naszej zagadki. W kogo dzisiaj wciela się Czarek Pazura?
1: Nigdy nie dałem się zamknąć w szufladzie. Big beat, rock, progresja, eksperyment odnajdywałem się w każdym gatunku. Mówili, że miałem potężny głos. Inni, że zbyt dramatyczny.
2: Ja mistrz, wyciągam dłonie, wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie na gwiazdach.
1: Nie mogłem z tym nic zrobić, bo mój głos był po prostu prawdziwy. Gorący, jak płonąca stodoła. I oniryczny, jak sen o Warszawie. Dzisiaj moje piosenki najczęściej usłyszycie w telewizyjnych konkursach talentów, a także na stadionach, wykrzyczane z gardeł ultrakibiców. Niech to będzie dowodem, jak uniwersalna była moja muzyka, a moje nazwisko to temat rzeka. Dość powiedzieć, że to, pod którym mnie znacie, nie jest tym samym, które miałem w dowodzie.
3: Dokumenty do kontroli.
0: Chyba wszystko jasne. No wspaniale się tego słucha, muszę przyznać. To co? Dzwonicie? No raczej 321-321-321. Sztabka złota czeka. Mówcie, w kogo dzisiaj wciela się Czarek Pazura. I nie zapomnijcie dodać odpowiedzi na pytanie, dlaczego czasem fajnie jest wejść dwa razy do tej samej rzeki. 321-321-321 czeka.

0: Swedish House Mafia, ale to dobrze, bujanuszka chodzi, bioderko mam nadzieję również, a jak chodzi to dobrze, to znaczy, że jesteście zdrowi. 25 minut po południu, ja tylko przypominam, że trwa zabawa 100 twarzy Cezarego o pazury i pytanie brzmi, w kogo dzisiaj wciela się nasz przyjaciel Czarek Pazura? 321-321-321, tu dzwonicie w sprawie sztabki złota z podpowiedziami, odpowiedziami, ale nie zapomnijcie dodać odpowiedzi na pytanie, dlaczego czasem fajnie jest wejść dwa razy do tej samej rzeki. 321-321-321.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne. Odkurzacze.

0: Zaczął się. Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele

0: t-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Kijk, Kate Griffin, Save My Love na antenie Radia Z. A w prasie o grillowaniu pod kątem naukowym, bo na Politechnice Warszawskiej były badania o wpływie grilla na nasze zdrowie i najgorzej wypadły grille rozpalane brykietem. Trują w momencie rozpalenia, bo niestety wchłaniamy i wdychamy, a potem zjadamy aż 13 szkodliwych substancji, podobnie w przypadku grilla węglowego. No i nieco lepiej w teście wypadły urządzenia gazowe, także mądry Polak po szkodzie na szczęście już po majówce.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu. Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
10: Rządza pieniądza
9: w Radiu Z. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
11: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
14: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
22: Po reklamie.

0: Van Buren na antenie Radio Z. A teraz wyobraźcie sobie, że wchodzicie do pracy. Po zwycięstwie finansowym macie na koncie ekstra 400 tysięcy złotych, bo wygraliście w Radio Z. I szef, niczym Lord Vader, może wam co najwyżej nachuchać. Jak dołączyć do zabawy? Najlepiej teraz, bo od teraz przez 5 minut gra o 400 tysięcy złotych przyspiesza tempa. Każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 będzie wpadał do gry 5400 razy, ale tylko przez najbliższe 5 minut. Radio Z 7353 to kosztuje 3,69 zł. Proszę korzystać. 400 tysięcy złotych czeka, a wy nie czekajcie. Radio Z 7353. Radio Z i już.
1: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
2: Wow, pani Burnejka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
0: Lidl, to się opłaca.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8,11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
15: Prawie 13 na naszych zegarach. Iwona Kutyna i ponownie najnowsze wiadomości w Radiu Z.
16: Premier zapowiada zaostrzenie kar w kolejnym projekcie w sprawie kryptowalut. Walka o frekwencję jeszcze w maju, referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa. Lufthansa zawiesza loty, odczują to polskie lotniska.
15: Trzynasta.
16: Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut, zapowiedział to właśnie Donald Tusk. Premier podkreślił, że jedyną zmianą w porównaniu do poprzednich wersji będzie zaostrzenie kar dla oszustów. W studiu wiadomości reporter Radia Z Tomasz Kubat. Czy premier naprawdę liczy na to, że tym razem za trzecią próbą ustawa wejdzie w życie?
17: No, Donald Tusk, apelując o to, użył naprawdę mocnych słów. Wszystkie karty są już na stole, nikt nie może już, w tym prezydent czy liderzy PiSu, udawać głupich. Liczę na opamiętanie.
18: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent, prawicowe partie opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
17: Mało tego, według słów premiera, zonda krypto rozhulała się na dobre w czasach, kiedy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro, a jego śledczy dobrze wiedzieli, jakie są niedwuznaczne, ale bardzo ciemne źródła tej firmy, w tym stojąca za nią rosyjska mafia i jej pieniądze.
16: Projekt ustawy w tym tygodniu ma trafić do Sejmu. Zaostrza się kampania referendalna w Krakowie. Do głosowania w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta zostały niecałe 3 tygodnie. Przeciwnicy Aleksandra Miszalskiego zarzucają mu niszczenie demokracji, bo nawołuje do bojkotu referendum. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem, który rozmawiał z prezydentem. Czy nadal zachęca do pozostania w domach 24 maja?
19: Tak, prezydent nie zmienia swojej taktyki. Przekonuje, żeby w domu zostali jego przeciwnicy i zwolennicy.
20: Zdecydowanie ci, co popierają, ci, co uważają, że nic złego w Krakowie się nie dzieje, bądź też ci, którzy po prostu uważają, że ta ocena prezydentury po 2 latach jest po prostu przedwczesna.
19: Ci, którzy chcą odwołania Miszalskiego, apelują do jego zwolenników: idźcie do referendum i obrońcie swojego prezydenta. To oczywiście walka o frekwencję. Aby referendum było w ogóle ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 158,5 tysiąca wyborców. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
16: Natomiast do odwołania Rady Miasta potrzebny jest udział ponad 179 tysięcy osób. Ceny paliw bez zmian. Jutro za 95 zapłacimy tyle, co dzisiaj. Litr kosztować będzie maksymalnie 6,49, diesel 7,31. Kryzys paliwowy z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie pogłębia się. Problemy z paliwem lotniczym już są, dlatego niemiecka Lufthansa zawiesza loty. Decyzja uderzy w polskie lotniska. Przykład to Katowice, gdzie od czerwca zniknie połączenie z Frankfurtem. Port szuka rozwiązań, mówi rzecznik lotniska Piotr Adamczyk.
11: I będziemy rozmawiać o przywróceniu trasy do Frankfurtu po rozwiązaniu problemów, które leżą po stronie tej linii. Jednocześnie wybór konkretnych kierunków, częstotliwość lotów oraz kształt siatki połączeń, one zawsze pozostają autonomiczną decyzją biznesową linii lotniczych.
16: Loty tracą też lotniska w Gdańsku i we Wrocławiu. Pisemna matura z matematyki to już historia. W tym roku oczywiście egzamin zakończył się godzinę temu. Radio Z towarzyszyło od rana maturzystom w Grajewie na Podlasiu. Łączymy się zatem z reporterem Radia Z Michałem Dzieneńskim. Michale, no to jak egzamin oceniają maturzyści?
12: Cóż, zdania podzielone, była łatwiejsza niż próbna, ale niektórzy czują, że i tak chyba czeka ich powtórka.
14: Trudna, nic nie umiałam zrobić.
21: Geometria jest taka, że trzeba się doszukiwać tych takich rzeczy, jakichś tam kątów, podobieństw i tak dalej.
22: Bardzo proste, myślałem, że będzie trudniejsze, dałem radę.
23: Było takie jedno zadanie z piłką, która spada na ziemię. W życiu nawet na matematyce takiego zadania nie robiłem.
12: Matura w całej Polsce rozpoczęła się o czasie. Tu w Grajewie odbyła się bez przeszkód i problemów. Jutro pisemny język opcji. Jak usłyszałem, to już przyjemna, maturalna wycieczka. Grajewo, Michał Dzieliński, Radio Z.
16: Pojawiły się informacje, że do sieci trafiły arkusze egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza skierowania sprawy do prokuratury.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
16: Pogodowo, temperaturowo, Kozienice dzisiaj najcieplejsze, 27 stopni, a najchłodniejsza Ustka, tylko 10. Kochani, podobno im bliżej weekendu, tym pogoda się pogorszy, ale druga połowa maja upalna. Można śmiało planować urlop. Powyżej 30 będzie.
1: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
24: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
16: Co? Za chwilę finał naszej zabawy z twarzy Cezarego Pazury. Wszyscy się przekonamy, do kogo trafi sztabka złota. Na razie Wake me up before you go, Ewelina Pacyna. Cześć!

0: Kocham wolność, no kto nie kocha? Chłopcy z Placu Broni na pewno. Tu Radio Z.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: A ja znam kogoś, kto wie. Monika, okolice Lubina czy Lublinia?
3: Lublina.
0: Lublina, super, Monia. Witam cię na antenie.
3: Dzień dobry.
0: Jesteś w pracy, jesteś w domu.
3: Ach, mam to szczęście, że jestem już po pracy.
0: No to cudownie. To możesz się skupić i odpowiedzieć na pytanie pomocnicze. Czy zdarzyło ci się wejść dwa razy do tej samej rzeki?
3: Zdarzyło, ale było to bardzo miłe wejście do rzeki po raz drugi.
0: No i co to było?
3: No, zostałam po raz drugi mamą. Woohoo! I tak naprawdę czekamy na to jeszcze wszyscy, bo dzieciątko jest w drodze, ale takie bardzo wyczekane.
0: Podobno dzieci i pieniędzy nigdy dość. No to teraz pora na kasę. Kim jest dzisiaj Czarek Pazura, sztabka złota do wygrania?
3: Czesław Niemen.
0: Sprawdźmy.
2: Mam tak samo jak ty. Kocham Czesława Niemena i słucham go do dziś. I cieszę się, że mogłem wam zaprezentować jego tajemniczą twarz. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Ale pamiętajcie, wujek Czarek jest tylko jeden. Pozdrawiam, Cezary Pazura.

0: sztabka złota leci do ciebie, do okolic Lublina. Ale ty jesteś obrotna. Dwójka dzieci, prawie dziękuję. Że praca odbębniona, sztabka złota wygrana. No zuch, dziewczyna!
1: Moja no i tak prezydenta.
2: O, to jest moje motto. Bardzo dziękuję.
0: No i ja się bardzo cieszę, że wygrałaś, że odpowiedziałaś poprawnie, że byłaś bardzo szybka. Jestem też pod wrażeniem naszego wspaniałego Czerka Pazury. Wspaniale robił to L. Niebanowe. Oczywiście. Okay. Nie wiadomo, w kogo wcieli się jutro, dlatego trzeba koniecznie słuchać Zetki i wygrywać sztabki złota. Prawda?
2: Prawda.
0: No to trzymaj się dobrego dzionka. Pa, pa.
3: Do twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z.
4: Radio Z i już.
3: Zapraszam, Cezary Pazura.

0: się całować, to czasami trzeba mieć powód. Na przykład taki jak Danusia.
1: Po prostu jestem oszołomiona. Ja w ogóle nie mogę w to uwierzyć. Jeszcze w życiu nigdy nie wygrałam w ogóle żadnych pieniędzy, a już takich to już w ogóle. Ojejku.
0: Danusia wygrała 100 tysięcy złotych w naszej zabawie Rząd za pieniądze, a dzisiaj 4 razy więcej. 400 tysięcy złotych to jest główna nagroda i ona jest w zasięgu ręki, dłoni waszego telefonu. Jeden SMS za 3,69 zł o treści Radio Z pod 7353 może wam zapewnić udział w finale i taką wygraną. A warto dołączyć do zabawy teraz, bo po pierwsze finał coraz bliżej, a po drugie od teraz do 14. Każde SMS o treści Radio Z pod 7353 wpada do gry 8400 razy. To jest tyle szans, że nie mieści mi się to w głowie, a z matmy jestem za słaba. Radio Z 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
13: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
19: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na

0: Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.

0: Sia, The Greatest na antenie Rzecki, troszkę endorfin i biciku, a za chwilę jedna z najpiękniejszych kołysanek w historii muzyki. Jeśli brakuje wam czasami komplementów dla swojej lubej, kochaj mnie jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę, perfekt za moment u nas.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
10: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
9: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
10: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
11: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka?
14: Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan.
13: MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
17: Zobacz, Stasiu, soku.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
20: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
21: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
22: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
20: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
21: Nowe otwarcie. Więcej na termyunijów.pl.
23: Po reklamie.
24: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z. Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: O, i umówiłam się na mammografię.
9: Tak z plaży, z leżaka?
8: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
10: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
17: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
18: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
19: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
20: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
21: Nowe otwarcie, więcej na termyunijów.pl.
22: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
23: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
22: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
23: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
24: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
25: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
26: Rządza pieniądza.
25: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Po reklamie.
2: Mamy wtorek, 5 dzień maja, zbliża się godzina 14. To jest czas wiadomości w Radiu Z, a w studiu wiadomości Iwona Kutyna.
27: Polityczne negocjacje, klub Centrum chce więcej stanowisk. Prokuratura Europejska z wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi. Przez chwilę było groźnie, ewakuacja noworodków w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Minęła
2: 14.
27: Coraz głośniej o planach zmian w rządzie i parlamencie. Klub Centrum ma apetyt na stanowiska nie tylko wiceministrów, ale także wicemarszałków Sejmu i Senatu. To pokłosie rozłamu w Polsce 2050. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Mark.
0: Sprawa wydaje się mocno zaawansowana, tym bardziej, że o niewykluczonych zmianach mówi sam premier, a liderka Centrum Paulina Henik-Kloska z przekonaniem tłumaczy: jestem dobrej myśli, że nasza ekipa w rządzie będzie większa.
3: Ustalenia wiążące z premierem są dla mnie wystarczające.
0: Pytanie, co na to Polska 2050? To decyzja premiera, mówi w Radiu Z Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ale delikatnie wbija szpileczkę.
4: Obiecywał, że rząd będzie mniejszy.
0: Na razie nie wiadomo, kiedy zmiany staną się faktem, ale to, że będą, jest raczej przesądzone.
27: Wiele wskazuje na to, że Klub Centrum może dostać stanowiska co najmniej dwóch wiceministrów. Prokuratura Europejska chce uchylenie immunitetu jednemu z posłów. Wniosek trafił już do Sejmu. Sprawa dotyczy afery korupcyjnej w tramwajach śląskich przy modernizacji linii w ramach unijnego dofinansowania. Prokuratura nie ujawnia danych posła, informuje tylko, że podejrzany jest o płatną protekcję. O co dokładnie chodzi w tej sprawie, o tym nasz reporter Szymon Kastelik.
5: W grudniu CBA na polecenie prokuratury europejskiej zatrzymało 4 osoby, w tym jednego z dyrektorów tramwajów śląskich. Według śledczych miał on faworyzować jedną z firm w przetargach i przekazywać poufne informacje, by zapewnić jej zlecenia. Oczywiście w zamian za łapówki. W kwietniu zatrzymano kolejne 6 osób w tej sprawie. Teraz prokuratura chce uchylenia immunitetu posła z województwa śląskiego, który też miał przyjmować korzyści majątkowe. Wcześniej przeszukano jego biuro poselskie. Zniesienie immunitetu ma umożliwić postawienie posłowi zarzutów i dalsze śledztwo. Szymon Kastelik, Radio Z.
27: W sumie podejrzani przyjęli ponad 2 miliony złotych łapówek. 16 noworodków ewakuowanych z oddziału pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi z powodu silnego zadymienia w budynku. Pacjenci trafili do innych pomieszczeń placówki, a o szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
6: W piwnicy budynku w pomieszczeniu technicznym tzw. wentylatorni było zwarcie instalacji elektrycznej. Strażacy znaleźli tam m.in. stopione przewody i lampy. Dym przeniósł się kanałem wentylacyjnym na wyższe piętra. 2 osoby z personelu musiały trafić pod opiekę lekarzy. Pojawiły się u nich bóle i zawroty głowy. Ewakuowanym dzieciom nic się nie stało. Mali pacjenci wrócili już na oddział. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
27: Zdarzenie nie miało wpływu na działanie całego szpitala. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski komentuje nieobecność na zgrupowaniu reprezentacji Norberta Hubera. Doświadczony kadrowicz na pół godziny przed kwietniowym ogłoszeniem szerokiego składu na ten sezon postanowił zrezygnować z występów z orzełkiem na piersi. Zaskoczony tym faktem był trener Nikola Grbić, który bardzo liczył na pomoc Hubera w tegorocznej Lidze Narodów i Mistrzostwach Europy. Świderski w rozmowie z dziennikarzem sportowym Radia Z Mateuszem Ligenzą jest oburzony postawą zawodnika.
7: Ja się poczułem trochę oszukany, bo jeżeli ktoś decyduje się na taki ruch właśnie pół godziny przed, no to po prostu albo trzymał coś do ostatniej chwili, nie chciał o tym mówić, albo jest jakieś jeszcze drugie dno, o którym nie wiemy, a też trochę wystawił trenera i innych zawodników, którzy gdzieś decydowali się na to, żeby w tym sezonie walczyć w koszulce reprezentacyjnej. Dla mnie to był zawsze zaszczyt, żeby założyć reprezentacyjną koszulkę i nigdy nie uciekałem od tego i nie jestem w stanie też zrozumieć takich decyzji.
8: Potem trzeba go wykreślać w ostatniej chwili, a może, nie wiem, chciał się jakoś odegrać za coś.
7: To już pytanie do niego.
27: W Spale pod okiem Grbicia przygotowania do sezonu rozpoczęło 20 zawodników, którzy zakończyli już sezon w klubowych barwach.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
29: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
30: Jeżeli ktoś z Was uwielbia wiosnę, to polecam wsiąść w samochód, w pociąg, a może i złapać rower. Motocykl też, proszę bardzo, hulajnogę i udać się do, na przykład nad morze albo do Ustki. Tam dzisiaj najchłodniej, sporo chmur, opady i około 14-15 stopni. Taka idealna, umiarkowana temperatura. Na południu lato i 28.
28: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
29: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
31: Radio Z i już.
32: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Damiano Dawid. The first time w Radio Z. 16 minut po 14. Dzisiaj mamy kolejny dzień matur, dzisiaj matematyka. No i do tego jeszcze wrócimy, bo jak co dzień maturzystów wspierać w Radio Z będą znowu artyści i to w sposób absolutnie oryginalny i wyjątkowy.
1: Tak, to na pewno w tym programie jeszcze się pojawi. A kiedy maturzyści walczyli z egzaminem, to ja w tym czasie skoczyłam na szybkie zakupy i uwaga, uwaga, bo to pewnie jeszcze przed wami po pracy. Podaję ceny. Truskawki greckie były za 18 zł za kilogram, a te niby polskie, no to za 20.
0: O, i ta niby polskość najbardziej mnie właśnie teraz interesuje.
1: I za chwilę powiemy wam, no właśnie, powiemy wam, jak sprzedawcy oszukują na truskawkach, no żebyście się nie nabrali, jak popędzicie na zakupy po pracy, to za moment.
0: My będziemy się nabierać za was, jak do kobiałki. 16 minut po 14, Kasia Wilk.
1: I Robert Karpowicz, hej.

0: mój syn uwielbia ten numer Apateł w Radiu Z 23 minuty po godzinie 14 i zaczął się wreszcie ten wspaniały czas, kiedy człowiek chciałby fortunę wydać na zakupach na targu. Oprócz nowalijek.
1: Bardzo łatwe to jest.
0: Tak, niestety. Mamy już nowaliki, pojawiły się już jakiś czas temu truskawki, a dzisiaj czytamy, jak sprzedawcy oszukują na owocach.
2: Właśnie, bo ty jeszcze wspominałaś parę minut temu, że widziałaś takie jakieś niby polskie truskawki, tak? I że one droższe były. No i na czym polega ta ich niby polskość?
0: No bo były droższe, ale naprawdę niewiele, więc moim zdaniem to w zasadzie były za tanie i podejrzanie podobne do tych, które leżały tuż obok z Grecji.
2: A to nie. To podpowiedzmy wszystkim, po czym poznać prawdziwe polskie truskawki.
0: Jasne.
2: Bo te nasze, to one nie są czerwone. One są biało-czerwone.
0: Ach tak, i te nasze polskie, jak słyszą chyny do tych, które leżały tuż obok z Grecji.
2: A to nie. To podpowiedzmy wszystkim, po czym poznać prawdziwe polskie truskawki.
0: Jasne.
2: Bo te nasze, to one nie są czerwone. One są biało-czerwone.
0: Ach tak, i te nasze polskie, jak słyszą hymn, to ściągają szypułki i

0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Rządzę pieniądze. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radio Z. Radio Z pod 7353.
6: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
10: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
11: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu.
12: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV, efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: My od razu wiedzieliśmy, że to będzie przebój. Męskie granie orkiestra 2026. Nareszcie w Radiu Z. Za 19 minut 15. No różnie reagujecie, jak wygrywacie wielką kasę w rządzie pieniądza. Zwykle długo nie możecie w to uwierzyć i niby się do tego przyzwyczailiśmy, ale nic z tego. Jak było u Ewy?
2: No jeszcze mam dreszcze. Jeszcze mam tak trochę w nogach niekiepsko. Naprawdę.
3: A jak wygracie dzisiaj 400 tysięcy złotych, to poczujecie to i w nogach, i w rękach, i w brzuchu. No myślę, że taka kasa to może zawrócić w głowie.
1: W głowie mogą zawrócić też bąbelki, jak będziecie świętować, ale co? Dorośli jesteście, co wam będziemy bronić? Wydawać wasze pieniądze, prawda?
3: Zagrajcie i odbierzcie swoją wygraną. SMS o treści Radio Z wysyłajcie pod numer 7353.
1: A jak zrobicie to do 15.30, to ten SMS pomnożymy 4400 razy. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Radio Z i już. Miękkie kolanka. Od razu to Foreigner w Radio Z.

0: Można ponucić jeszcze w pracy T-Love i nie, w Radiu Z. Za 5 minut godzina 15. Pamiętajcie, że dzisiaj po 15.30 finał Rządzę Pieniądze, a w nim 400 tysięcy złotych do wzięcia.
1: A do 15.30 to każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy wam 4400 razy. Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w Unum też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
9: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie.
10: O siłę na każdy kilometr rowerowej przygody dbają produkty z oznaczeniem Porcja dobrego od żabki. Uwolnij swój czas i wsiądź na rower.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.
14: Mamy wtorek, 5 dzień maja, zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
17: Zgrzyt w koalicji Polska 2050 zarzuca partii Tuska podkradanie posłów.
18: Dziś rozwiązujemy zadania z matematyki. Nasza ekspertka ma odpowiedzi.
17: Kibice odliczają dni. Polscy siatkarze już w tym miesiącu zainaugurują sezon reprezentacyjny.
14: 15.
17: Szefowa Polski 2050 uderza w koalicję obywatelską.
18: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz potwierdziła w Radiu Z doniesienia o sejmowym polowaniu na posłów Polski 2050 ze strony koalicjanta.
17: Według niej posłowie KO zamiast skupiać się na rozwiązywaniu problemów kraju zajmują się próbami podkradania parlamentarzystów.
19: Jeżeli robią sami z siebie, to znaczyłoby, że w koalicji obywatelskiej jest kompletny chaos, w co wątpię, a jeżeli nie robią sami z siebie, to znaczy, że dostali polecenie. Tak się dzieje. Jeżeli pan premier nie wiedział, to teraz od nas i ode mnie usłyszał, to jest bardzo niefajne, jeśli chodzi o współpracę w koalicji. Efekt tego polowania zero, więc też zero skuteczności.
18: Liderka Polski 2050 zapowiedziała, że jej partia zachowa pełną niezależność. Jest też spokojna, że ugrupowanie znajdzie się w Sejmie po kolejnych wyborach.
17: No to zamieszanie. Beata Lubecka zapyta Dariusza Jońskiego, europosła Koalicji Obywatelskiej. Na trzy pytania na koniec dnia zapraszamy o 18:02.
18: Królowa nauk, czyli matematyka, już za maturzystami. Teraz każdy może się z nią policzyć z Radiem Z.
17: Specjalnie dla was wszystkie zadania z arkusza na poziomie podstawowym rozwiązuje Jagoda Banaszczyk z 11 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.
18: A w studiu wiadomości nasz reporter Tomasz Kubat, tak który próbował się dowiedzieć, jaka była skala trudności w tym roku. Co usłyszałeś?
20: Że dla osób, które systematycznie się przygotowywały, wszystko powinno być raczej proste, choć niektóre zadania, jak zauważyła nasza ekspert Jagoda Banaszczyk, mogły nieco deprymować.
21: Troszeczkę niestandardowo niż do tej pory, więc może nie będzie to taka matura jak w tamtym roku, bardzo przewidywalna, ale do zrobienia.
20: I to, zwłaszcza dla tych najbardziej niepewnych swojej wiedzy i zalęknionych o wynik, dość pocieszające podsumowanie.
18: Zadania otwarte i zamknięte już teraz znajdziecie na radioz.pl.
17: Inspektorzy pracy wkroczyli do Filharmonii Lubelskiej i sprawdzają, czy w instytucji nie dochodziło do mobbingu.
18: Były już kierownik artystyczny miał być wulgarny wobec pracowników, stosować wobec nich przemoc psychiczną i często upokarzać ich publicznie.
17: Jak komentuje dyrektor placówki Dominik Mielko reporterowi Radio Z Mateuszowi Kasiakowi, placówka prowadzi też własne kontrole.
13: Czy wcześniej już może państwo coś próbowali zrobić?
15: Pojawiały się pojedyncze sygnały. W Filharmonii funkcjonuje komisja antybombingowa i to jest ciało, które zajmuje się takimi sprawami, ale weryfikujemy, czy wszystko formalnie zostało przeprowadzone odpowiednio. To wszystko ma wyjaśnić, co się wydarzyło.
18: Oskarżony o nadużycia kierownik zrezygnował z pracy w Filharmonii. Związki zawodowe podkreślają jednak, że problem jest systemowy.
17: Na sprawę bada też Urząd Marszałkowski, który nadzoruje placówkę.
18: Kierowcy, zróbcie głośniej, poważny wypadek w Krzyżówkach koło Włocławka w Kujawsko-Pomorskim.
17: Na drodze krajowej 67 zderzyła się osobówka z motorowerem. Jedna osoba jest poszkodowana.
18: Na miejscu pracują wszystkie służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny.
17: Przed polskimi siatkarzami bardzo ważny sezon reprezentacyjny. Biało-czerwoni w tym roku mogą wywalczyć udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles.
18: Pierwsi kadrowicze, którzy zakończyli sezon w swoich klubach, już trenują w Spale pod okiem trenera Nikoli Grbicia.
17: A wśród nich jest libero Maksymilian Graniczny, który z reprezentacją ma już na koncie złoto Ligi Narodów i brąz Mistrzostw Świata.
16: Każdy, będąc w reprezentacji, marzy o tym, żeby jak najdłużej tutaj pozostać. Takie też są moje marzenia. Przed nami Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Europy mogą okazać się przepustką do Igrzysk Olimpijskich, także tak jak każdy inny ważny sezon reprezentacyjny przed nami, wierzę w tą reprezentację, że osiągnie fajne wyniki.
18: Dopiero później na zgrupowanie dołączą największe gwiazdy drużyny na czele z Wilfredo Leonem i Tomaszem Fornalem, którzy wciąż walczą o najwyższe cele w swoich drużynach klubowych.
17: Pierwszy turniej towarzyski Polacy zagrają pod koniec maja w Sosnowcu i Katowicach. Rywalami będą Serbia, Ukraina i Bułgaria. Teraz w Radiu Z wiadomości ekonomiczne. Zapraszam.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Jutro kierowcy przeżyją déjà vu na stacjach paliw. To dlatego, że w środę ceny maksymalne będą takie same jak dziś, ogłosił resort energii. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, a oleju napędowego 7,31. Majówkowy rekord OZE. Pogoda w długi weekend napędzała produkcję energii z odnawialnych źródeł. Dużo słońca i wiatru sprawiło, że polskie sieci elektroenergetyczne musiały wręcz nakazywać ograniczenie produkcji z fotowoltaiki. Chwilami blisko 80% energii w sieci pochodziło z OZE. Norwegowie odwracają się od Tesli. Elektryczne samochody Ilona Muska od 5 lat były najczęściej kupowaną marką w tym kraju. W kwietniu spadła na 11 miejsce w rankingu popularności. Liderem został Volkswagen. Eksperci podkreślają, że Tesla straciła technologiczną przewagę nad konkurencją i coraz częściej przegrywa z chińskimi producentami. Rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne. W Katowicach urzędnicy zatrudnią owce kameruńskie. Zwierzęta zajmą się obszarem o powierzchni 3 boisk piłkarskich, naturalnie nawożąc glebę i usuwając chwasty z trawników. Te naturalne kosiarki pozostaną w Katowicach do września.
23: Lato, upał, żar leje się z nieba, tak jest dziś na południu kraju, tam 27 stopni i aż trudno uwierzyć w to, że na przykład w takiej Łebie w tym samym czasie tych stopni jest zaledwie 8. Noc będzie bardzo przyjemna, nawet 14 kresek na termometrach, a jutro przypomnijmy sobie, co to znaczy letnia porządna burza.
24: Lody by się zjadło, jakie najbardziej niezwykłe jadłaś?
23: Majonezowe, a ty?
24: Fasolowe i zielony groszek. Ale Czesi to zrobili taki wykręt, że nie uwierzycie.

0: Turn the lights off w radiu set 11 minut po godzinie 15. Jak tylko zrobiło się tak przyjemnie i gorąco za oknami, no to od razu nabraliśmy chęci na lody. Tak, wiem, że na północy jest chłodno, ale jednak na południu cały czas gorąco. Jeżeli lody, to chętnie, no chyba, że te czeskie, bo czytamy właśnie, że Czesi stworzyli lody o smaku kiełbasy.
1: No nie brzmi to zachęcająco, ale to też zależy jakiej kiełbasy. Myśliwskiej, krakowskiej, suchej, podwędzanej, podsuszanej, frankfurterki, śląskiej, zwyczajnej, a może białej.
0: Dobra, dobra, przekonałeś mnie. Mamy to udowodnione, że jeżeli ktokolwiek ma robić lody o smaku kiełbasy, to tylko Polacy.
1: Tylko. Radio Z i już. Ale już sobie wyobrażam te lodziarnie takie. I, czy życzy pan sobie jeszcze jakąś polewę do tego? Musztardowo-keczupową. Obowiązkowo.
0: Obawiam się, że to by się naprawdę mogło przyjąć.
1: Ta. I powinny być podawane w chlebie, a nie w wafelku.

0: Adams w Radiu Z. Wyobraźcie sobie, że siedzicie w pracy, taki zwykły dzień. Myślami jesteście już gdzieś daleko, a nagle dzwoni do was telefon. Odbieracie, a to rząd za pieniądze Radia Z, no i wielka kasa do wzięcia. Zwykle jest tak, że nie możecie uwierzyć w to, co się dzieje. Prawda, Michał?
1: Ja się nie spodziewałem totalnie. Ja zawsze się dziwię, że ludzie się nie spodziewają. Jak dzwonicie do nich, jadę w samochodzie, zawsze słucham, ale jak to się po prostu dzieje, to jest totalny szok.
2: Ja za każdym razem podziwiam wszystkich tych, którzy biorą udział w finale Rządzę Pieniądze, że ogarniacie te swoje emocje. To kto ma ochotę na taki szok dzisiaj? Finał Rządzę Pieniądze już za chwilę, po 15:30. Walizki zapakowane, wypełnione gotówką. W jednej z nich nawet 400 tysięcy złotych. I to jest kasa na spłacenie kredytów albo na najpiękniejsze i najbardziej beztroskie wakacje, jakie do tej pory mieliście.
0: Pamiętajcie, że ten finał już za chwilę. To jest ostatni moment, żeby wejść do gry, żeby zgłosić się po wielką kasę. Jeden SMS i odrobina szczęścia, tyle dzieli was od wygranej.
2: Do 15:30 jeden SMS to 4400 szans na finał. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Za chwilę losujemy numer.

0: Stanach wyjątkowo udany duet Dawid Kwiatkowski, Kaja, Proszę Tańcz w Radiu Z, 27 minut po 15.
1: Taki duet jak my, prawda? To miałeś na myśli?
0: Że wyjątkowo udany? No,
1: tak.
0: Daleko im do nas.
1: No, za chwilę wiadomości sprawdzimy, gdzie stoicie w korkach, bądźcie z nami. Radio Z
2: i już. Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Castorama!
10: Teoria
8: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest

0: Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie Radia Z, na zegarach już 15.30, pora na najnowsze wiadomości. I Dalia Tomczak i Rafał Piech, zapraszamy.
3: Umowa w sprawie SAFE coraz bliżej. Będziemy pierwszym krajem Unii Europejskiej, który podpisze dokument. Oficjalna uroczystość w piątek rano w Warszawie.
4: Z naszej strony podpisy złożył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów Andrzej Domański.
3: Ze strony Komisji Europejskiej komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius.
4: Na podpisanie swoich umów czeka 19 państw Unii.
3: Europa i Kanada wspólnie przeciw Trumpowi. Tak dziennik Le Figaro podsumowuje szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Armenii.
4: Impulsem do konsolidacji ma być decyzja Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk z Niemiec. Konkretów na razie brak.
3: W Kanadzie rośnie napięcie wokół dążeń niepodległościowych prowincji Alberta. Zwolennicy secesji złożyli 2 razy więcej podpisów pod referendum niż wymagane minimum.
4: Plebiscyt może odbyć się w październiku. Media donoszą o związkach separatystów z Donaldem Trumpem. Sondaże studzą emocje. Poparcie dla niepodległości Alberty wynosi 15%.
3: Jest nowa atrakcja w Olsztynie koło Częstochowy. Ponownie otwarto park u podnóża ruin średniowiecznej warowni z czasów Kazimierza Wielkiego.
4: Odnowiono alejkowe parki. Alejki parkowe, są też tablice edukacyjne o nietoperzach, jaskiniach i roślinach jurajskich, które występują tylko na tym terenie.
3: Przygotowano też taras do lasoterapii. My wyjeżdżamy na drogi. Posłuchajcie wiadomości dla kierowców.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Zablokowana krajowa 67 w Kujawsko-Pomorskiem. We wsi Krzyżówki to odcinek Lipno-Włocławek. Osobówka zderzyła się z motorowerem. Utrudnienia mogą potrwać do 17. W tej chwili w obie strony kilometrowy korek. Stoicie także na A8 we Wrocławiu między węzłami Południe a Zachód. Ciężarówka zderzyła się z osobówką. Korek w stronę Warszawy zaczyna się już od węzła Bielany-Wrocławskie. Teraz A4 w Małopolsce. Z powodu remontów stoicie na wysokości Chrzanowa w kierunku Katowic. Tam 8-kilometrowy korek. A we Warszawie korkuje się ekspresowa 8 w stronę Białegostoku, stoicie już od węzła Bemowo, a w kierunku Poznania tuż za węzłem Modlińska. Cały czas czekamy na sygnały od Was z dróg pod 321-321-100.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Po tym upalnym dniu w centralnej Polsce i na południu czeka nas także ciepły, albo nawet bardzo ciepły wieczór. W nocy temperatura w Małopolsce i na Górnym Śląsku spadnie tylko do 14 stopni, ale na północy pojawi się deszcz i tam zdecydowanie chłodniej, około 6-7. Jutro już i deszcz, i burze. Do 23 w centralnej Polsce.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: 28 minut do godziny 16 i to jest ten moment i ta pora, kiedy trzeba wziąć telefon w dłoń, włączyć dźwięki, patrzeć się w wyświetlacz i oczekiwać telefonu od Radia Z, bo my za chwilę zadzwonimy do kogoś w sprawie 400 tysięcy złotych.
7: Wyjątkowo przyjemne oczekiwanie z Filem Collinsem w Radiu Z. Another Day in Paradise.

0: Radio Z.
1: Plan jest bardzo prosty, mamy już wylosowany numer. Dzwonimy do kogoś, kto wysłał SMS o treści Radio Z pod 7353 i mamy nadzieję temu komuś odmienić życie i to w zaledwie kilka chwil. Dziś 400 tysięcy złotych do wzięcia. No i jeden krok, żeby te pieniądze wygrać. Trzeba odebrać telefon w trakcie 5 regulaminowych sygnałów. Dwa już za nami. Halo, dzień dobry.
2: Halo, halo.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tu rządza pieniądza w Radiu Z. Kasia Wilk, Robert Karpowicz, kłaniamy się.
1: Hej.
3: Witam.
2: A cześć. A jak masz na imię?
3: Tomek.
2: I skąd jesteś jeszcze, powiedz Tomku?
3: W Warszawie.
2: Okej, super.
1: Tomek, czy wiesz, w jakiej sprawie do ciebie dzwonimy?
3: Wiem, w jakiej sprawie dzwonicie, ale na razie jeszcze nie mogę wyjść z szoku, że do mnie dzwonicie.
1: No, to jest prawidłowa reakcja. Tak to właśnie zwykle bywa, więc dam ci chwilę, żebyś wziął głęboki wdech, wydech. Masz gdzie usiąść?
3: Mam gdzie usiąść. Już siadam na spokojnie i jestem gotowy was wysłuchać.
2: Super, a powiedz, dodzwoniliśmy się do ciebie w jakich okolicznościach? Jesteś w pracy, w domu, na zakupach, co robisz?
3: Jeszcze jestem w pracy.
2: Dobra, a szef nie patrzy, możesz nam poświęcić chwilkę? Bo tak cingniemy cię
3: za słowo.
2: No i super, to fajnie.
1: Dobra, Tomek, to skoro jesteś w pracy, to mamy dla ciebie taką piękną premię. Czerwony portfel Radia Z i 10 tysięcy złotych. Powiedz mi, co ty na to?
3: 10 tysięcy to trochę mało w stosunku do tego, co bym potrzebował.
2: Dobra, to mamy jeszcze też 400 tysięcy. To już jest lepiej?
3: To już jest dużo lepiej.
2: Okej, ale tych 400 to tak od razu nie mogę ci dać. Jeśli zrezygnujesz z pewniaka, z czerwonego portfela, to wybierasz sobie jedną z walizek i w jednej z walizek może być 400 tysięcy złotych. Pozostałe kwoty, jakie tam mogą się pojawić, to na przykład 40 tysięcy, 13 tysięcy, no albo 5 tysięcy. To jest takie twoje ryzyko. Wybierasz sobie walizkę, no i zobaczymy, co w niej będzie. Chyba, że nie chcesz ryzykować, zabierasz dyszkę i sprawa zamknięta.
3: Będziemy wybierać walizkę.
1: No dobra, Tomek, ale powiedziałeś, że masz duże potrzeby, a zdradzisz jakie?
3: Jestem akurat w trakcie poszukiwania mieszkania do zakupu i wszelkie tutaj środki mi się bardzo przydadzą w tej materii.
2: Okej. Większe mieszkanie by się przydało, nie? Jakby tak 400 wpadły.
3: No oczywiście, na pewno by to ułatwiło, a może wtedy zamiast mieszkania można byłoby się rozejrzeć za jakimś domem.
1: No, piękny plan. Słuchaj, to dorzucamy do tego wkładu własnego 2000 i 12 tysięcy złotych to teraz twój pewniak. Będziemy dalej kusić. I co teraz?
3: Jest dalej walizka.
2: 13 tysięcy pewniak.
3: Nie dojdziemy do 30, które by mnie interesowało w pewniaku, więc będziemy iść w walizkę.
2: Dobra, to zagrajmy.
1: Dobra, Tomek, słyszymy, że jesteś zdecydowany. No to wyobraź sobie, że masz przed sobą napis Radio Z i chcę cię teraz prosić, żebyś z tego napisu wybrał dla siebie jedną literę.
3: T.
1: Powtórzysz?
2: T jak Tadeusz, tak? T jak Tomek.
3: Tak jest.
2: Okej?
3: Okay. Dokładnie.
2: Pod literą T dzisiaj mamy 35 walizek. Musisz sobie wybrać jedną z nich.
3: Kurczę, liczyłem, że będzie ich trochę mniej i ułatwi mi to wybór, bo miałem dwie cyfry do obstawienia.
2: Okej.
3: Okay. Jedną to dzień moich urodzin, a drugą to miesiąc. I w tej chwili obydwie się mieszczą w tym pułapie.
2: Aj! I teraz nie wiadomo, czy dzień, czy miesiąc. A co jest ci bliższe?
3: No właśnie.
2: Niech ci intuicja podpowiada, no albo idź do szefa, może ci podpowie.
1: Kolega z pracy.
3: No akurat jestem sam, to nikt mi tutaj nie podpowie, muszę to wziąć, że tak powiem, na siebie. To wybieram 25.
2: 25, no zakładam, że jednak to jest dzień twoich urodzin.
3: Dokładnie tak.
2: Szukałem takiego miesiąca, nie za daleko.
1: Ach, szelmowski Robert. No to co, Tomek, możemy otwierać twoją walizkę?
3: Otwieramy.
4: Masz 5000 złotych.
2: No tak się złożyło.
3: I tak uważam, że jest super, bo jeszcze 10 minut temu ich nie miałem.
1: Otóż to, lubimy to powtarzać. Tak, 5000 złotych, no ekspresowa kasa wleciała ci do kieszeni i jesteś, myślę, o krok bliżej do spełnienia swojego marzenia.
3: Tak jest, jest naprawdę super, zrobiło mi to dzień.
2: Cudownie. Słuchaj, to jest dodatkowe 5 tysięcy złotych, które możesz wydać na co chcesz. Słyszę, że koledzy przychodzą. Jak coś, to nie wygrałeś. To nie ty, dobra?
0: Nie. Żeby wszystkiego na głupotę, wiesz, nie przeznaczyć, nie?
2: Tomku, cudownie było cię poznać. Bardzo się cieszymy, że wysyłamy te pieniądze do ciebie. Wszystkiego dobrego, ściskamy mocno i trzymamy kciuki za realizację marzeń.
3: Dzięki wielkie i miłego dla was. I jestem przykładem tego, że warto grać wytrwale, bo gram z wami od wakacji.
0: No i świetnie.
3: Wreszcie udało mi się, że do mnie zadzwoniliście i udało mi się pograć z wami na antenie.
0: Dzięki, ściskamy cię mocno. My zawsze powtarzamy, że czasami wystarczy jeden SMS i odrobina cierpliwości, odrobina szczęścia. I my rozpędzamy się dopiero, dokładamy 150 tysięcy złotych do nagrody głównej.
2: Czyli skoro było 400, to mamy 550 tysięcy złotych w grze. I to w grze, do której możecie wejść w każdej chwili, na przykład teraz. Wystarczy ta cierpliwość, którą Tomek miał w sobie. Jeden SMS o treści Radio Z pod 7353 i wchodzicie do gry o 550 tysięcy złotych.
5: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: już są. Hybrydowe SUV-y Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
10: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej
13: masz. Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Po reklamie.
19: Piąty dzień maja, jest wtorek, zbliża się 16. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas i Dalia Tomczak i Rafał Piech.
20: Powtórka z rozrywki, a może do trzech razy sztuka wróci rządowy projekt w sprawie kryptowalut.
21: Arkusze i rozwiązania. Mamy odpowiedzi z matury z matematyki.
20: W nocy zadzieramy głowy w górę. Na niebie efektowny deszcz spadających gwiazd.
19: 16.
20: Premier zapowiada, będzie trzecia próba regulacji rynku kryptowalut.
21: Polska 2050 pyta o szansę na sukces i przypomina, jest gotowa nasza propozycja.
20: Donald Tusk przekazał, że rządowy dokument jeszcze w tym tygodniu ma trafić do Sejmu. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
22: Trzeci projekt jest niemal dokładnie taki sam jak dwa wcześniej zawetowane, z jedną różnicą: kary dla tych, którzy oszukują, mają być jeszcze ostrzejsze. A biorąc pod uwagę głośną aferę Zonda Krypto, premier apeluje do opozycji i prezydenta.
23: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
5: dotarło.
22: Żadnych gwarancji na dziś nie ma, stąd wicemarszałek Szymon Hołownia mówi krótko, ten cyrk już był.
6: Rozumiem, że premier albo dogadał się z prezydentem, albo po raz trzeci przegramy głosowanie nad prezydenckim weto.
22: Jak przypomina, w Sejmie jest projekt Polski 2050, który jak słychać mógłby mieć zielone światło głowy państwa.
21: Rządowy dokument może trafić pod obrady w przyszłym tygodniu. O losach tego poselskiego nie wiadomo nic.
20: A o trzecią odsłonę ustawy o kryptowalutach Beata Lubecka zapyta Dariusza Jońskiego, europosła Koalicji Obywatelskiej. Na trzy pytania na koniec dnia zapraszamy o 18:02.
21: Prawie 350 tysięcy maturzystów zdawało dziś obowiązkowy pisemny egzamin z matematyki.
20: Były analizy funkcji, wzory skróconego mnożenia, kosinusy i tanges kąta nachylenia prostej i inne, dla wielu brzmiące jak zaklęcia zagadnienia.
21: W Radiu Z specjalnie dla Was rozwiewamy matematyczne wątpliwości i rozwiązujemy zadania.
20: A konkretnie robi to nasza ekspertka, Jagoda Banaszczyk z 11 Liceum w Łodzi, która przyznaje, że jej uczniowie po wyjściu z sali mieli nietęgie miny.
18: Moi maturzyści troszeczkę przerażeni po tym, jak wyszli, mają mieszane uczucia, mają wrażenie, że takich zadań nie robili, że część była dziwnie skonstruowana dla nich, dla niektórych było to po prostu trudne, a niektórzy narzekali na brak czasu, że za mało czasu było. Ale jest też część osób, która mówi, że było okej.
21: Arkusze, odpowiedzi, a także oceny naszej ekspertki możecie zobaczyć i posłuchać na radioz.pl.
20: Nawet połowa chorych na astmę w Polsce może nie wiedzieć o swojej chorobie, alarmują specjaliści.
21: Światowy Dzień Astmy przypominają, by nie lekceważyć duszności czy przewlekłego kaszlu, bo to nie zawsze tylko alergia lub pyłki.
20: Nieleczona może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, podkreśla pulmonolog Marta Frejowska-Raniecka.
23: Pacjent z dobrze kontrolowaną chorobą nie jest wyeliminowany z aktywności fizycznej, zawodowej i zapobiegamy na przewlekłość choroby i zaawansowanie i skrócenie życia, tym samym wcześniejszą śmiertelność.
21: Lekarze szacują, że na astmę choruje nawet co dziesiąty Polak.
20: Trwa dogaszanie wielkiego pożaru lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Ogień pojawił się w sobotę i początkowo obejmował 100 hektarów, teraz 1/5.
21: Strażacy mają nadzieję, że uda się zakończyć akcję do końca tygodnia. Służby podkreślają, że jest za wcześnie, by mówić o przyczynach. Śledztwo dopiero się rozpoczęło.
20: Tej nocy warto spojrzeć w niebo. Rozbłyśnie rój meteorów. To tak zwane Eta Aquaridae.
21: Źródłem takich spadających gwiazd jest słynna kometa Halleya, która okrąża Słońce raz na mniej więcej 76 lat, mówi Radio Z kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
24: Zanim samą kometę będziemy mieć szansę ponownie oglądać, tak co roku oglądamy drobiny, które pozostawiła po sobie. Te drobiny skalne wpadają w atmosferę, w związku z czym długie ślady rysują się na niebie.
20: Tworzą coś, co odbieramy jako spadające gwiazdy, które możemy zaobserwować gołym okiem.
21: Osiąga swoje maksimum właśnie tej nocy. Będzie można się wtedy spodziewać 50 zjawisk na godzinę.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
27: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
28: Jutro wychodząc z domu pamiętajcie o tym, żeby wziąć coś ciepłego i pamiętać o parasolach. Niestety bardzo dużo chmur w całym kraju. Burze też prawie wszędzie oszczędzą w zasadzie wyłącznie północną część Polski i zachód. No i zimno od 9 na północnym zachodzie po maksymalnie 26 na Podkarpaciu.
26: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
27: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
29: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
19: 4 po 16, Kasia Wilki, Robert Karpowicz, kłaniamy się.

0: Ed Sheeran i Shivers w Radiu Z, 11 minut po godzinie 16. Mamy wtorek i to jest maturalny tydzień za maturzystami. No myślę, że najtrudniejszy egzamin, matematyka, a jutro obowiązkowy język obcy.
1: Ale spokojnie, bo mamy dla was wyjątkowe wsparcie. Obiecaliśmy, dotrzymujemy słowa. Sami posłuchajcie, co specjalnie dla słuchaczy Radia Z zrobił Radek Liszewski.
2: Ta mała ściąga, patrzy często w oczy me i nie ukrywam, daje mi to pewność.
0: Fajne, fajne, a to tylko mała dawka tego, co za chwilę usłyszycie w Radiu Z. Radek Liszewski z zespołu Weekend przygotował takie wsparcie dla tych maturzystów, którzy do końca myślą, że tylko ściąga ich uratuje.
1: Już za dwie piosenki ten maturalny hit tylko w Radiu Z.

0: TTO Come Along w Radiu Z. Wiem, że świetnie się wraca z pracy z takimi dźwiękami. 17 minut po 16. Dobrze się luzuje między egzaminami, a przez cały tydzień w Radiu Z maturzystów wspierają gwiazdy. Wczoraj śpiewali dla was Kuba i Kuba. To czas na kolejne posiłki.
1: To jest dobry moment, żeby zrobić głośniej. Radek Liszewski z grupy Weekend.
0: Zróbcie
1: i jego
0: głośniej.
1: Maturalny przebój dla słuchaczy Radia Z.

0: Brawo!
1: Brawo! I niech ktoś mi teraz powie, że się boi matury. Nie, absolutnie nic z tych rzeczy. Radio Z jest z wami, artyści są z wami. Jutro dla maturzystów na specjalne nasze zaproszenie zaśpiewa Norbi. Bądźcie z Radiem Z.
2: Pięknie płyniesz i pięknie zdasz, Dawid Podsiadło w Radiu Z.

0: wiadomość.
1: Niestety, ale wyniki badań nad chipsami są jednoznaczne i o nich więcej powiemy w wiadomościach Radia Z punktualnie o 16.30. A tak miło się chrupało, no. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
18: Po reklamie.
19: Mamy wtorek, 5 dzień maja, na zegarach 16:30. Posłuchajmy najnowszych wiadomości Radia Z. Idalia Tomczak i Rafał Piech.
20: Ważna rozmowa w Watykanie. Pojutrze papież Leon XIV spotka się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Tematem będą kierunki amerykańskiej polityki. Ambasador przy Stolicy Apostolskiej zapowiada szczerą wymianę zdań.
21: Relacje na linii USA-Watykan stały się napięte po kwietniowych wypowiedziach Donalda Trumpa pod adresem papieża. Dotyczyły konfliktu z Iranem i polityki bezpieczeństwa.
20: Walka z antysemityzmem w Wielkiej Brytanii. Policja bada sprawę podpalenia dawnej synagogi.

0: we wschodnim Londynie. To kolejny atak wymierzony w społeczność żydowską w tym kraju.
1: W odpowiedzi na falę incydentów premier zwołał specjalne spotkanie w tej sprawie. Zasugerował, że za eskalacją przemocy może stać Iran, który podsyca napięcia w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.
0: Kolejne ognisko ptasiej grypy na Lubelszczyźnie potwierdziły je służby weterynaryjne. Wirus pojawił się w miejscowości Szachy w powiecie bialskim.
1: Hodowano tam kaczki. Wokół fermy wyznaczono strefy ochronne.
0: Złe wieści dla fanów chipsów. Nawet niewielka porcja zjadana dziennie może znacząco zwiększyć ryzyko demencji.
1: Naukowcy z Australii dowodzą, że żywność wysoko przetworzona pogarsza koncentrację i sprawność mózgu. By uniknąć problemów w przyszłości, dietę warto zmienić jak najwcześniej.
0: Jest 16:31 w Radiu Z. Wiadomości dla kierowców.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Śmiertelny wypadek na drodze krajowej 67 w Kujawsko-Pomorskiem. Osobówka zderzyła się z motorowerem we wsi Krzyżówki między Lipnem a Włocławkiem. Policja kieruje tam ruchem. Spory ruch na ekspresowej siódemce w Gdańsku Korek w kierunku węzła Południe zaczyna się już za węzłem Port. Stracicie tam co najmniej kwadrans. Zaglądamy na ekspresową jedenastkę niedaleko Poznania. 3 km ma zator przed węzłem Borówiec na nitce w kierunku Jarocina. Jeszcze spory ruch na obwodnicy Krakowa. Trzeba doliczyć dodatkowe 15 minut jadąc od węzła Zakopiańskiego do Balic. Wiadomości dla kierowców możecie tworzyć razem z nami. Dzwońcie.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Tak upalny wtorek w centrum, na południu i na wschodzie, no musi przynieść coś, na co chyba wszyscy czekamy, czyli na ten deszcz. Niestety z burzami jutro się pojawi. Burze przejdą od Torunia przez Łódź, ale zahaczy także to o Kielce i Lublin. Wtedy na termometrach około 25-27 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Jak jutro te burze się pojawią, to już nie mogę doczekać się tego, jak wyjdę na zewnątrz i będę wąchać asfalt. Ten zapach, wiecie,
4: to
5: zapach
4: latem
5: po burzy.
4: Pachnie, wiem, ale też lubię.
5: Będziemy niuchać wszyscy razem.

0: coś czuję, że to będzie wielki przebój tych wakacji. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu Z, 18 minut do godziny 17. A teraz coś z życia znanych i lubianych, bo na kolorowym portalu czytamy o wielkim dramacie takiego influencera Freeza. Jako 20-latek zarabiał miesięcznie setki tysięcy złotych i jak mówi, to jest jednak ciężkie dla młodego gościa.
1: Nie wiem. No nie mam takich doświadczeń. No trudno mi się przyłączyć do tych emocji. Trochę ich nie rozumiem.
0: Tak, ja mam podobnie. Też nie wiem, jak to jest zarabiać setki tysięcy złotych, szczególnie w wieku 20 lat. Ale wiem za to, jak to jest dzielić jedną zupkę chińską na cztery osoby w akademiku.
1: Tak. I nie wspominam tego wcale jako dramat, a bardziej jako piękną życiową przygodę. Polecamy.

0: bo dla ciebie to jest Urszula. I jest coś w tym kawałku, że wpisuje się idealnie w taką majową, piękną, słoneczną pogodę, prawda?
1: Tak, żeby się chciało koc wyciągnąć i gdzieś na łąkę pobiec.
0: Za 5,5 minuty będzie 17. No a maj to wiadomo, grill, słońce, ale też koszenie trawy i pylenie różnych roślin. Alergicy dobrze o tym wiedzą.
1: Ale na szczęście jest rozwiązanie i wcale nie trzeba walczyć z puchnącymi i łzawiącymi oczami. To znaczy, owszem, można, ale myślę, że są znacznie lepsze metody. I o tych wszystkich majowych problemach powiemy w wiadomościach Radia Z punktualnie o 17.
2: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
3: Reklama.

0: teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie, 12,99.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Karner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny L, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
8: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
12: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Automagazyn Włodzimierz Ziętarski. Niepewna sytuacja na świecie wciąż wpływa na ceny paliw. Czas zwrócić się ku napędom hybrydowym, najlepiej Toyoty. Według procedury WLTP taka Toyota Aygo Cross Hybrid spala zaledwie 2,9 litra na 100 km. CHR Plug-in 2,1, a Yaris Cross 3,1 litra. Teraz w salonach Toyoty te auta są na wyprzedaży lub w niezwykle atrakcyjnych cenach.
17: Po reklamie.
18: Zbliża się godzina 17, a my sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
19: Matematyka bez tajemnic. Dla maturzystów rozwiązujemy zadania.
20: Hołownia sugeruje, że sam jest pokrzywdzony w aferze Collegium Humanum.
19: Łzawiące oczy i katar. Maj, choć piękny, to najtrudniejszy czas dla alergików.
18: 17.
19: Ponad 30 otwartych i zamkniętych zadań.
20: 3 godziny na ich rozwiązanie i zapewne sporo stresu.
19: Tak, w największym skrócie wyglądał dzisiejszy egzamin maturalny z matematyki. Królowa nauk na poziomie podstawowym była obowiązkowa.
20: W studiu reporter Radia Z Tomasz Kubat, co w tym roku mogło sprawić największe trudności abiturientom?
21: Dowód geometryczny. Jak tłumaczyła mi nasza ekspertka, matematyczka z 11 liceum w Łodzi, Jagoda Banaszczyk, nie zdarzał się on w ostatnich latach za często i jest dosyć wymagający.
22: W ogóle uczniowie nie lubią tej konstrukcji wykazania.
0: zauważ, że planimetria sprawia również dużo trudności, więc połączenie tych dwóch elementów jest już najtrudniejsze i myślę, że wiele osób po prostu przyszło dalej.
21: Ale za to wiele innych zadań było podobno wręcz banalnie prostych i tylko nieliczne zawierały jakieś podstępy i pułapki, więc zdaniem naszej ekspertki z wynikami nie powinno być źle.
19: A rozwiązania wszystkich zadań i ich omówienie możecie zobaczyć i posłuchać na radioz.pl.
20: Szymon Hołownia komentuje aferę w sprawie Kolegium Humanum. Według medialnych doniesień wkrótce do Sejmu może trafić wniosek prokuratury o uchylenie mu immunitetu w związku z tą sprawą.
2: Jest to od początku do końca wymyślona sprawa. Jest to sprawa, w której jeżeli ktoś sfałszował jakieś dokumenty, to ja jestem pokrzywdzonym. To ja jestem ofiarą działań tego pana, a nie ci, którzy państwo w tej chwili, bo nawet nie wiem, co oni mi zarzucają. Chętnie przeczytałbym chociaż jakieś, albo dowiedział się, jakie są założenia.
19: Mówił wicemarszałek Sejmu. Szymon Hołownia przypomina, że rzeczywiście złożył podanie do Kolegium Humanum, to nigdy nie spotkał jej rektora, nie zaczął studiów i nie ma dyplomu.
20: No już teraz w imieniu Beaty Lubeckiej zapraszamy na najważniejszą polityczną rozmowę popołudnia. O 18.02 gościem w trzech pytaniach na koniec dnia będzie Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej.
19: Niemal rok po zamknięciu estakady w centrum Chorzowa dziś przywrócono ruch pieszy pod obiektem.
20: Najnowsza ekspertyza potwierdza zły stan konstrukcji, ale wskazuje, że może ona być jeszcze użytkowana przez co najmniej rok.
19: To ważna zmiana, bo dotąd estakada dzieliła centrum na dwie części, o czym więcej nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
22: Do tej pory piesi musieli nadrabiać nawet kilometr, by dostać się na drugą stronę. Teraz otwarto 4 przejścia. To jednak nie koniec. Trwa dalsze zabezpieczanie obiektu, by przywrócić ruch samochodowy pod estakadą.
23: Nie później niż 4 czerwca powinny być te prace zakończone.
22: Mówi prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Trwają też prace nad przywróceniem ruchu tramwajowego. Miasto wciąż nie wie, czy w ogóle zostanie wznowiony ruch na samej estakadzie dla osobówek, a na to wszyscy czekają, bo to ważny odcinek drogi krajowej 79, łączącej Katowice z A1 i Bytomiem. Szymon Kastelik, Radio Z.
19: Zamknięcie estakady sparaliżowało ruch w całej aglomeracji. Wcześniej przejeżdżały tam tysiące aut dziennie, a pod nią kursowało kilkanaście linii tramwajowych.
20: Obiekt jest w bardzo złym stanie. Według specjalistów w ciągu kilku lat powinien zostać rozebrany, bo jego naprawa jest nieopłacalna.
19: To historia niestety bez happy endu. Słynny humbug Timmy, wypuszczony w sobotę do Morza Północnego w wybrzeży Danii, prawdopodobnie utonął, informują niemieckie służby.
20: Naukowcy stracili sygnał z jego nadajnika. Wieloryb był skrajnie wyczerpany po wcześniejszych próbach ratunkowych. Nie miał wystarczającej siły, by dłużej pływać w głębokiej wodzie.
19: 12-tonowe zwierzę po raz pierwszy zauważono pod koniec marca na północy Niemiec, gdzie utknęło na mieliźnie.
20: Maj to wyjątkowo trudny miesiąc dla alergików. To właśnie teraz przypada szczyt sezonu pyłkowego.
19: W powietrzu unoszą się jednocześnie pyłki traw, brzozy, dębu, jesionu i chwastów.
20: Jak sobie z tym radzić? Oto ekspertów pytał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
24: Lista powikłań, z którymi zmagają się alergicy, jest długa. Od zapalenia błony śluzowej nosa przez reakcje skórne, jak pokrzywka poalergiczne, zapalenie spojówek. Wyjątkowo uciążliwe, bo przed ekranami komputerów czy smartfonów spędzamy coraz więcej czasu, mówiła mi dr Marta Kołacińska-Flont z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Barlickiego w Łodzi.
25: Te swędzące oczy, łzawiące, to wrażenie ciała obcego pod powieką.
24: Alergolog podkreśla, że bardzo ważne jest wypłukiwanie z siebie alergenów, dlatego warto często przemywać twarz czystą wodą, mieć przy sobie spray do nosa na bazie wody i często stosować krople do oczu, najlepiej bez konserwantów, za to z kwasem hialuronowym. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
19: Sezon pylenia trwa do września, ale to właśnie w maju w powietrzu krąży najwięcej alergenów.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
28: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
29: Jeżeli ktoś już z Was zmęczył się tymi upałami, to jutro na pewno od nich odpoczniemy i to w zasadzie wszędzie. Sporo chmur na niebie i z tych chmur niemal wszędzie będzie padać burze. Również się pojawią to w centralnej i południowej części kraju. I bardzo skromne wartości na termometrach jutro od 9 do maksymalnie 26 stopni.
27: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
28: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
30: O tak, na koniec ciężkiego wtorku idealne dźwięki, które sprawią, że ten powrót zrobi się przyjemniejszy. Aerosmith Crying w Radio Z. 5 minut po 17:00.

0: Yearbooks, Graceland w Radiu Z. 11 minut po godzinie 17. Ja wiem, że nóżka sama tupie, że ręce na kierownicy też tam ładnie tupią i robią wszystko, żeby tak było bardziej imprezowo i
1: taki
0: fajnie, i super.
1: Pym-pyrym-pym robią.
0: Tak. Wtorek nam się pomalutku kończy, ale my będziemy teraz przypominać sobie o tych wyjątkowych, fantastycznych sukcesach. I ja mam coś, co na pewno zapisze się w tym wtorku.
1: Dawaj.
0: Wymieniamy opony na letnie.
1: To gratulacje.
0: 27 stopni było w weekend, mówię, a zmienię.
1: Wiesz co, ja czekam do zimnej Zośki.
0: A to one nie zakwitną, wiesz? To nie będzie tak, że, nie wiem, wyrośnie ci jakaś dodatkowa tam awaryjna czy coś. To nie, nie.
1: A skąd, wiesz, próbowałeś? Może warto spróbować, może na tym zarobię. Ale też mi się coś dzisiaj udało. Dzisiaj jest 5 dzień maja i napiłam się pierwszej w tym roku kawy mrożonej. Bardzo to było przyjemne. I to jest taki mały sukces.
0: No to dobrze. To bardzo się cieszę, że można coś zapisać do naszych sukcesów. A jak jest u was? Dajcie nam znać, co takiego wyjątkowego się u was wydarzyło, co moglibyście nazwać swoim wtorkowym sukcesem. 321 czekamy na wasze telefony.

0: Dobra energia, Alcazar, This is the world we live in. W Radiu Z, 19 minut po godzinie 17. Mam coś dla zestresowanych maturzystów, chociaż nie tylko maturzystów, bo jest psychiatra, który wskazał takie triki, jak poradzić sobie ze stresem na maturze, ale w pracy czy tam w życiu to też może się przydać.
1: Super, to mi się bardzo przyda, bo ja stresuję się z byle powodu, więc dawaj.
0: Okej. To jedna z takich zasad i takich trików to jest kontrolowany oddech, znany jako metoda 4-2-4. I to polega na rytmicznym oddychaniu, czyli wdech przez 4 sekundy, zatrzymujesz na 2 sekundy i wydychasz przez 4 sekundy.
1: Ale to jest strasznie wszystko skomplikowane. Ja się zestresowałam od samego tego twojego tłumaczenia.
0: No to ci mówię jeszcze raz, posłuchaj jeszcze raz. Wdech 4 sekundy, odpoczywasz 2 sekundy i wydychasz 4 sekundy. Co skomplikowane?
1: Ale ty nie mówię, jak ja mam oddychać w ogóle. Dlaczego ty się tutaj wtrącasz w moje oddychanie? Ja tego w ogóle nie rozumiem.
0: Słuchaj, nie denerwuj się. Jak masz się denerwować, to wyjdź może i sobie pooddychaj. No.
1: Ja mam wyjść? Może sobie sam wyjdziesz i pooddychasz. Będzie mi mówić, że mam wyjść nagle. No dajcie spokój.
0: Jak mi pozwolisz pooddychać? Mogę wyjść.
1: A gdzie ty się wybierasz?
0: 4 sekundy, czekaj. 4 sekundy, 2 sekundy i 4 sekundy. I
1: no teraz jeszcze bezczelnie będzie mi oddychać prosto w twarz.
0: Chapel Brown w Radio Z.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
10: Po reklamie.
11: To wtorkowe popołudnie, na zegarach 17.30, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Idalia Tomczak i Rafał Piech.
12: Maturalna gorączka w pełni, są już pierwsze unieważnienia egzaminów.
13: Podczas wczorajszej matury z języka polskiego kilkanaście osób zostało wyproszonych z sali za wniesienie telefonu lub za ściąganie.
12: Dla nich kolejne możliwe podejście do egzaminu dojrzałości za rok.
13: Ełk dołącza do miast z nocną prohibicją. Zmiany chciało 83% mieszkańców biorących udział w konsultacjach.
12: Za trochę ponad tydzień w sklepach i na stacjach paliw na terenie całego miasta nie będzie można kupić alkoholu między godziną 22 a 6.
13: Nowe prawo nie dotyczy lokali gastronomicznych.
12: Utrzymuje się napięcie na Bliskim Wschodzie. Rozpoczyna się zapowiedziana przez Donalda Trumpa operacja Projekt Wolność. Ma odblokować cieśninę Ormus dla statków handlowych.
13: Dwa niszczyciele USA przepłynęły przez cieśninę i wpłynęły do Zatoki Perskiej. Jednostki przełamały blokadę Iranu. Politycy tego kraju nazywają

0: Nazywają wydarzenie militarną awanturą.
1: Niezwykłe odkrycie w Sobótce w województwie świętokrzyskim. Pasjonaci historii odnaleźli tam unikatowy skarb. Fragment kłódki w kształcie konia pochodzi z XII wieku.
0: Przedmiot mógł zostać przywieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej lub zgubiony przez pielgrzyma.
1: Po konserwacji znalezisko będziemy mogli zobaczyć. Kłódka trafi do jednego z polskich muzeów.
0: W Radiu Z teraz wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: W Warszawie stoicie na ekspresowej 8 od węzła Bemowo do Wisłostrady. Problemy także na S2. Od węzła Opacz jest 2-kilometrowy korek. Utrudnienia na drodze krajowej 78 w Świętokrzyskiem we wsi Kliszów to odcinek Jędrzejów-Chmielnik. Trasa jest zablokowana. W obie strony po 2 kilometry korka. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Stoicie także na ekspresowej 6 na Pomorzu. Z powodu dużego ruchu jest 4-kilometrowy zator już od węzła Lotnisko. Jeszcze krajowa 50 na Mazowszu w okolicach A2 węzła Wiskitki. Jest kilometrowy zator w stronę Sochaczewa. Cały czas czekamy na sygnały od Was pod 321-321-100.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: W nocy na termometrach od 7 do 14 stopni najchłodniej będzie na wybrzeżu, ale tam też przy okazji opady deszczu. Ten deszcz będzie się wdzierał właśnie od północy i jutro już pojawi się praktycznie w całym kraju. Do tego dojdą burze, przejdą od Torunia przez Łódź, Kielce aż po Lublin. W trakcie burz wysoka temperatura.
4: Ty masz psa, prawda? To lepiej trzymaj go w zamknięciu, bo pies i burza to nie jest dobre połączenie, oj nie.

0: Miejsce parkingowe pod sklepem przy takich dźwiękach to się samo szuka. Jermaine Jackson, Piazza Dovera w Radiu Z. Kwadrans do godziny 18. No i teraz czas na was, na wasze sukcesy. Posłuchajmy, co dzisiaj wam się udało.
1: Co mnie dzisiaj dobrego spotkało? Byłem na Wyspie Wolin.
2: A ja dzisiaj zrobiłem zdjęcie do nowego dowodu osobistego. Wyszło fatalnie, ale chociaż mam już to za sobą.
3: Założyłem krótkie spodenki do pracy.
4: Dzisiaj usłyszałam coś bardzo miłego od koleżanki z pracy, że z nikim się tak dobrze nie współpracowało jak ze mną.
5: Zapisałam się, najbliższy termin na rehabilitację to jest 2 lutego.
6: Ale 2 lutego 2027? No to szacun, a to zostaw na miary.
0: No, no, brzmi jak córka ordynatora, co najmniej. Radio Z
6: i już. Tyle wygrać. Za kwadrans 18. Nelly Furtado, Sage Ride w Radio Z.

0: Jak oni nie będą parą, to no nie będą. Vito Bambino i Zalia, decyzje w Radiu Z.
1: Ale fajne. Jest zakochany, gdzie?
0: No właśnie wiem, no nie będą. Za 5 minut 18.
1: Tak, tuż po 18 Beata Lubecka zaprasza na 3 pytania na koniec dnia. Dzisiaj gościem będzie europoseł K.O. Dariusz Joński. Zapraszamy. Radio Z i już. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
13: Zobacz, Stasiu, sokół.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Automagazyn Włodzimierz Ziętarski. Co czeka ceny paliw? Nie ma co wróżyć z fusów. Trzeba skupić się na możliwych oszczędnościach, a tu doskonałą ofertę ma Toyota. Na przykład Toyota CHR Plug-in zużywa według restrykcyjnej procedury WLTP zaledwie 2,1 litra na 100 km, a do tego teraz dostępna jest z korzyścią nawet do 28 tysięcy złotych.
17: Po reklamie.
18: Jest wtorek, 5 dzień maja, zbliża się godzina 18. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
19: Polak na statku z hantawirusem, nasz rodak, czuje się dobrze.
20: Wróci rządowy projekt w sprawie kryptowalut, a w nim zaostrzenie kar.
19: Za chwilę trzy pytania na koniec dnia. Gościem Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej.
18: 18.
19: Polskie służby monitorują rejs statku, na którym wykryto hantawirusa.
20: Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, do tej pory zmarły 3 osoby, 2 kolejne są zakażone, a u 5 podejrzewa się wirusa.
19: Statek pod holenderską banderą płynął z Argentyny i jest w okolicach Wyspy Zielonego Przylądka na Atlantyku. Na pokładzie jest prawie 150 osób. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło nam, że na wycieczkowcu jest Polak. To członek załogi, który czuje się dobrze.
20: Na łączach reporter Radia Z Mateusz Kasiak, który jest w kontakcie ze służbami. Mateuszu, powiedz, co czeka teraz pasażerów?
0: Statek w tej chwili powinien być uziemiony nawet przez 6 tygodni, bo tak długo zakażone osoby mogą zarażać. Chorzy powinni być więc w izolacji, reszta pasażerów w kwarantannie. Mówi mi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny.
21: To może być też trudne, bo wiadomo, że chodzi o też wentylację, żeby to powietrze w skajut nie krążyło po całym statku.
0: Szef GIS-u jednak uspokaja. W takich przypadkach osoby chore najczęściej udaje się przetransportować do szpitali, gdzie mają zapewnioną fachową opiekę. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Kantawirusy najczęściej przenoszone są przez gryzonie, a objawy przypominają grypę.
20: Choroba jest rzadka. W Polsce rocznie choruje średnio kilkanaście osób.
19: Blisko 10 tysięcy osób otrzymało zakaz wjazdu do Polski. MSWiA podsumowało działanie unijnego systemu cyfrowych odpraw EES.
20: Ten na pełną skalę działa już prawie miesiąc. W tym czasie Straż Graniczna zarejestrowała niemal 7 milionów podróżnych.
19: Tradycyjne pieczątki w paszportach zastąpiła rejestracja w internetowych bazach. Dzięki temu funkcjonariusze szybciej wyłapują nieprawidłowości.
20: Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut.
19: Premier Donald Tusk zapowiedział, że ten najnowszy będzie się różnił od poprzednich w jednym punkcie.
22: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
20: Poprzednie dwa projekty zawetował Karol Nawrocki, a w Sejmie później nie udało się odrzucić sprzeciwu prezydenta.
19: Więcej o tym już teraz w Radiu Z. Trzy pytania na koniec dnia. Zaprasza Beata Lubecka.
23: Dzień dobry, z nami jest Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam panie pośle.
24: Dzień dobry panie doktorze, witam państwa.
23: Pytanie numer jeden. No w sprawie tej ustawy, o której mówiliśmy w wiadomościach Radia Z, powróci do Sejmu i to jeszcze w tym tygodniu po raz trzeci w trybie natychmiastowym, jak to określał premier. Czy tym razem uda się to przeforsować?
24: Znaczy na pewno przez Sejm i Senat przejdzie. To jestem co do tego przekonany. To jest pytanie, co zrobi PiS i co zrobi Nawrocki. Czy stanie po stronie przestępców, bo jak ich inaczej nazwać, czy po stronie ludzi, którzy zostali oszukani.
23: No dobrze, ale niezależnie od tego, czy te przepisy wejdą w życie, czy nie, to jednak nie miałby wpływu na to, co się stało z firmą Zonda.
24: Otóż,
23: bo ona jest zarejestrowana w Estonii.
24: To są przerażające informacje, jakie dzisiaj się pojawiły. BitBay, który wcześniej przed Zondą był w Polsce zarejestrowany i świadczył usługi płatnicze w Polsce. I Komisja Nadzoru Finansowego dwukrotnie składała do prokuratury wnioski, żeby dokładnie zbadać to wszystko. I prokuratura katowicka i ludzie Ziobry dwukrotnie umarzali, chociaż mówili, że faktycznie złamano prawo w tej sprawie, ale ci, którzy łamali, nie wiedzieli o tym. To jest jakaś kpina. A na koniec Fundacja Ziobry dostaje 450 tysięcy złotych. I dlatego tę sprawę trzeba do samego końca wyjaśnić, bo jak jeszcze weźmiemy pod uwagę, że Nawrocki robił kampanię, gdzie sfinansowane było wydarzenie przez Zonda Krypto. Wiemy o tym wielkim, jednym, ale przecież to pewnie nie jedyne.
23: Znaczy on to może nie bardzo robił tę kampanię, ludzie mu robili tę kampanię, to
24: przepraszam,
23: wiadomo,
24: ale on występował, a Zonda Krypto finansowało to całe wystąpienie SIPAC-u. A pamiętajmy, że już wtedy udziałowcem większościowym była mafia rosyjska. Mafia rosyjska i rosyjskie pieniądze były zaangażowane w kampanię kandydata na prezydenta PiSu. No to dlatego to trzeba wyjaśnić. I dlatego moim zdaniem politycy PiSu głosowali przeciw i dlatego Nawrocki wetował, bo wiedział, co za tym stoi.
23: Pytanie numer dwa. Czy w Polsce potrzebna jest nowa konstytucja? Bo zdaje się, że pan prezydent się do tego przymierza, inicjuje pracę nad projektem, jak to nazwał, Konstytucji Nowej Generacji 2030.
24: Absolutnie nie jest potrzebna nowa konstytucja, a przede wszystkim pisana przez tych, którzy łamią tą konstytucję. Ja widzę tą radę, którą on przygotował. Tam jest pani Przyłębska, która zniszczyła Trybunał Konstytucyjny, która łamała konstytucję. Tam są jacyś europosłowie dawni, posłowie PiSu, ludzie związani z Nawrockim. Dla niepoznaki jeszcze podał... Pan Krasnodębski chyba też był europosłem PiSu.
23: Ale tam jest w Radzie?
24: Pojawił się. Natomiast ci ludzie chcą pisać teraz na nowo konstytucję. Moim zdaniem tak. To jest po pierwsze odwrócenie uwagi, bo wie, że nie ma 2/3 w parlamencie, żeby to przegłosować. Mówię o Nawrockim. Odwrócenie uwagi od Zonda Krypto i od całej afery, bo dotyka Nawrockiego. Ale z drugiej strony to, że jemu siedzi gdzieś tam w tyle głowy, żeby mieć taką władzę jak Putin w Rosji. Taką dzielić i rządzić. I można powiedzieć bez hamulców do końca życia. to ja sobie to mogę wyobrazić, bo jego ego sięga bardzo wysoko. Jak posłucham jego, to mu się wydaje, że on ma władzę niepodzielną i chciałby to pewnie zmienić w konstytucji. Otóż nie, po naszym trupie nie pozwolimy na to, żeby w jakikolwiek sposób naruszyć konstytucję. Powiem więcej, będziemy chronić konstytucję przed Kaczyńskim, Nawrockim i Przyłębską, która niszczyła właśnie konstytucję i zniszczyła Trybunał Konstytucyjny.
23: I pytanie numer 3, ale krótka odpowiedź, bo kończy nam czas antenowy. Kiedy polski rząd złoży skargę do TSUE w sprawie umowy z krajami Mercosuru? Bo tak było tyle szumu wokół tego, no i co? Ani widu, ani słychu. Coś pan
24: zrobiliśmy wszystko, żeby Parlament Europejski zgłosił.
23: Ale polski rząd miał złożyć
24: zebraliśmy
23: własną
24: podpisy.
23: Skarbę.
24: I składa. Minister Krajewski po... To musi pani ministra Krajewskiego zapytać. No. Natomiast mogę powiedzieć tak. Gramy na dwóch fortepianach. My zebraliśmy większość z posłem Hetmanem w Parlamencie Europejskim, żeby Parlament Europejski wysłał wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przeszedł. Niewielką ilością, ale udało nam się przegłosować. A rząd oprócz tego, premier też zapowiedział, składamy wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
23: Na razie to ani widu, ani słychu. To miało być, że tak powiem, w Trymiga. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Dariusz Jański też z nami zostaje. Też serdecznie zapraszaj, zachęca, jak sądzę.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Ależ musiałam sobie szybko z tym batonikiem poradzić. Jakoś zaskoczyła mnie ta prognoza pogody zupełnie.
18: To są aż trzy pytania i tylko trzy pytania na koniec dnia, więc...
3: I tylko jeden batonik. Joto. Sporo chmur, opadów, chłodno na północy, cieplej na południu od 9 do 26 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
18: A czy jutro jest taka pogoda, że batoniki można wyciągać na stół, czy jednak się roztopią?
3: Nie, to takie niezdrowe jest naprawdę. To truskawki, jabłka polecam. To gdzie batoniki?
18: Nie takie było pytanie.

0: Pani Endorfina, Dua Lipa w Radiu Z, 17 minut, prawie 18 minut po godzinie 18. Tabloidy są w szoku. Być może o tym słyszeliście. Oskar Pietruszewski, nasz wielki piłkarski talent, miał sportowe obuwie na maturze i skandal
1: tak,
0: jest teraz.
1: Widziałem jego zdjęcie klasowe rzeczywiście przed szkołą. Miał te sportowe obuwie na sobie. No ale umówmy się, no przecież to jest sportowiec.
0: Jasne.
1: To jest mistrz Portugalii. On wygrał teraz z FC Porto. No to przyszedł normalnie w stroju roboczym. Niech się cieszą, że nie jest wędkarzem, bo przyszedłby w woderach, tych takich w podniobutach, pod same piersi. No,
0: pod pachy, spodnie i buty. Tak, tak. Ale poza tym to się proszę uspokoić, nie awanturować, się proszę rozejść, bo przecież matura to nie jest dyskoteka i tu naprawdę wpuszczają w obuwie sportowym. Śmiało, śmiało.
1: Trzymamy za was kciuki, wiemy, że jutro kolejne egzaminy. Miasto budzi się razem z maturzystami, będziemy wam kibicować.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a już jutro znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
8: Mateusz Ptaszyński, zapraszam. Yeah.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. HalfPrice. Great Brands.
2: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
7: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
8: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
6: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
7: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miału szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie.
13: To wtorek, 5 dzień maja, na zegarach 18:30. Czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Półżyczka, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Zapraszamy.
15: Pierwszy od początku blokady cieśniny Ormus tankowiec z rosyjską ropą naftową dotarł do rafinerii w prefekturze Ehime w Japonii. Surowiec z projektu Sachalin 2 kupiła lokalna firma na wyraźną prośbę rządu w Tokio. To reakcja na kryzys energetyczny wywołany wojną na Bliskim Wschodzie. Przed blokadą Japonia sprowadzała przez Ormus aż 90% ropy. Choć Rosja jest objęta sankcjami, to ropa została z nich wyłączona. Polacy z pesymizmem patrzą w przyszłość. Prawie połowa z nas spodziewa się, że w najbliższym roku ceny będą rosły szybciej niż dotąd. Tak wynika z sondażu CBOS-u. W porównaniu z lutym nastroje pogorszyły się niemal dwukrotnie. Mniej osób liczy też na wzrost dochodów w najbliższej przyszłości, a blisko połowa badanych obawia się ogólnego pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju. Ponad 1 000 000 pasażerów przewiozły w majówkę pociągi PKP Intercity. Żeby zapewnić dodatkowe miejsca na najbardziej popularnych trasach, spółka dołączyła do swoich składów blisko 530 wagonów. 1 maja uruchomiony został też weekendowy pociąg EIC Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września. Na koniec jeszcze najstarsze na Podlasiu ślady alkoholu. Znaleziono je m.in. w Supraślu. W ceramicznych naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Jej Łódzkiej odkryli pozostałości napoju przypominającego piwo lub nordycki grog. Odkrycie sugeruje, że spożywanie takich trunków było ważnym elementem rytuałów pogrzebowych i społecznych.

0: starożytnych kultur. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Duży ruch i 5-kilometrowy korek na S8 w Warszawie. Stoicie już przed węzłem Powązkowska w kierunku Białegostoku. Także na ekspresowej 8, ale na Dolnym Śląsku ciężarówka wjechała do rowu. Uważajcie między węzłami Syców, Zachód a Szczodrów. Zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. Nieprzejezdny jest także jeden pas na ekspresowej Trójce w Lubuskiem. Między węzłem Gorzów Wielkopolski Południe a Skwierzyna Zachód auto uderzyło w bariery. Utrudnienia w kierunku Zielonej Góry mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Dzwońcie, jeżeli obok Was też dzieje się coś ważnego.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn Zdrój.
3: Wieczorem i w nocy pojawią się przelotne opady deszczu na zachodzie i na północy naszego kraju. Na wybrzeżu będzie chłodna noc, około 7 stopni. Najcieplej ma być na Górnym Śląsku około 14, a jutro pojawią się burze w centralnej Polsce przede wszystkim. Tam będzie też wysoka temperatura, 25-26 stopni, a tymczasem na zachodnim Pomorzu i na Pomorzu około 9.
2: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn Zdrój.

0: już dobrze. Ten numer bujam. Terry Swim z Messem No Row w Radiu Z. 18 minut do godziny 19, a to znaczy, że w studiu Radia Z nas trochę przybyło. Jest nas więcej. Mateusz Ptaszyński z nami. Cześć, Mateusz.
1: Cześć, dzień dobry.
2: Hej, hej. Kto tam dzisiaj u ciebie? Bo to, że na razie jesteś sam, to wcale nie będzie tak do samego końca.
1: No, wielu fantastycznych artystów na liście. Lubię to po 19, a po 20 u nas Grizzlane, a w zasadzie Grażyna, bo tak chcę, żeby na nią mówić. Mimo, że nie jest z Polski.
2: Okej. Okay. A skąd pochodzi?
1: No właśnie, no polecam słuchać, żeby się dowiedzieć dzisiaj.
2: Dobra, ale wiem, że zaserwuje wyjątkową herbatę, która jest wyrazem gościnności w jej kraju i to tyle możemy powiedzieć. Jeśli ktoś się domyśla, to niech sobie zgaduje, a jeśli chce sprawdzić, no to tylko w Radiu Z.
1: Dziewczyna z TikToka po 20.
0: Zapraszamy gorąco.

0: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
1: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Wow, panie burnika, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Po reklamie.
15: Tu Radio Z. Dobry wieczór. We wtorek czas na najnowsze wiadomości. Tema dla nas Lucyna Płużyczka.
16: Nie dla nowej konstytucji gość Radia Z krytykuje inicjatywę prezydenta. Nieprawidłowości na maturach sprawę bada Centralna Komisja Egzaminacyjna. Duża asteroida przeleci w nocy blisko Ziemi. Na szczęście nam nie zagraża.
15: 19.
16: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński kategorycznie o inicjatywie prezydenta Karola Nawrockiego, który powołał Radę Nowej Konstytucji. Ma ona przygotować projekt nowej ustawy zasadniczej. W Polsce absolutnie nie jest potrzebna nowa konstytucja, a już na pewno nie pisana przez tych, którzy łamią dotychczasową. Tak mówił polityk w programie Radia Z. Trzy pytania na koniec dnia. Tuż po tej rozmowie teraz w studiu Beata Lubecka.
17: Dzień dobry.
16: Jakie jeszcze argumenty przeciwko pomysłowi prezydenta ma twój gość?
17: No, Dariusz Joński ma poważne zastrzeżenia co do składu osobowego Rządowego powołanej przez prezydenta Rady Nowej Konstytucji. Jako przykład podał Julię Przyłębską, która, i tu cytat, zniszczyła Trybunał Konstytucyjny i łamała Konstytucję. Julia Przyłębska, przypomnę, była prezeską Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem europosła koalicji ruch prezydenta to przede wszystkim próba odwrócenia uwagi od afery dotyczącej zonda krypto, bo zamieszanie wokół kryptowalut, zdaniem mojego gościa, dotyka Nawrockiego. Joński twierdzi też, że inicjatywa prezydenta wynika z jego, i tu też cytat, dużego ego.
18: To, że jemu siedzi gdzieś tam w tyle głowy, żeby mieć taką władzę jak Putin w Rosji, taką, no, dzielić i rządzić i można powiedzieć bez hamulców do końca życia, to ja sobie to mogę wyobrazić, bo jego ego sięga bardzo wysoko.
17: Po naszym trupie nie pozwolimy na to, by w jakimkolwiek sposób naruszyć konstytucję. Będziemy ją chronić przed Nawrockim, Kaczyńskim i Przyłębską, podsumował europoseł Joński z Koalicji Obywatelskiej.
16: A cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest na radio.z.pl i w naszych mediach społecznościowych. Kilkanaście matur z języka polskiego zostało unieważnionych, ustaliło Radio Z. To przypadki z całej Polski. Sprawą już zajmuje się Centralna Komisja Egzaminacyjna. Możliwe są nawet zgłoszenia do prokuratury. Z szefem komisji rozmawiał na ten temat reporter Radia Z Michał Dzienyński.
19: Matury z polskiego unieważniono kilkunastu osobom, bo na teren szkoły wniesiono telefon. Decyzję o unieważnieniu podjęli wczoraj dyrektorzy konkretnych szkół i informacje przekazali do CKE. To pierwsza sprawa. Druga, pojawiają się informacje o nieprawidłowościach z dzisiejszego egzaminu z matematyki. W mediach społecznościowych były zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych jeszcze w czasie trwania egzaminu. Jak mówi Radiu Z, szef CKE Robert Zakrzewski, trwa analiza. Niewykluczone jest skierowanie spraw do prokuratury, kiedy zakończy się pod koniec maja cały maturalny maraton.
16: W egzaminach pisemnych będą ustne. Wyniki matur poznamy 8 lipca. Lekarze alarmują. Coraz młodsi pacjenci zgłaszają się z chorobami serca. To między innymi dlatego, że tylko co piąte dziecko w Polsce uprawia sport. Znaczna część jest otyła. We wrześniu mają ruszyć ogólnopolskie badania zdrowia dzieci i młodzieży. Przebadanych pod kątem chorób kardiologicznych zostanie 3,5 tysiąca uczniów. Obecne dzieci są wyższe, cięższe i dużo mniej sprawne ruchowo niż jeszcze 20-30 lat temu, ocenia wiceminister sportu Piotr Borys.
20: Spada wydolność krążeniowo-oddechowa i mówienie również według ekspertów o tym, że jeżeli nie wstrzymamy tego fatalnego trendu, po raz pierwszy nasze dzieci mogą żyć krócej niż rodzice, nie jest wcale rzucaniem słów na wiatr.
16: We wrześniu przebadani zostaną uczniowie ze 180 szkół, oczywiście za zgodą rodziców. Niezwykłe zjawisko czeka nas tej nocy. 100-metrowa asteroida przeleci bardzo blisko Ziemi. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Obiektu o tak dużej średnicy nie ma na liście ryzyka Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
21: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
16: Asteroida minie naszą planetę w odległości mniej więcej 9-krotnie większej niż dystans do Księżyca. Zbliżenie nastąpi około 2:55 czasu polskiego. Teoretycznie, gdyby tego rodzaju obiekt uderzył jednak w powierzchnię Ziemi, to miałby wystarczającą siłę, żeby zniszczyć duże miasto. Teraz już Kultura w Radiu Z i Dalia Tomczak.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sukces Polaka. Zdjęcie Marcina Rosadzińskiego zostało opublikowane przez NASA jako astronomiczne zdjęcie dnia. Wyróżnienie jest przyznawane codziennie jednej fotografii z całego świata. Polak otrzymał je po raz piąty. Tym razem agencja doceniła fotografię Oriona nad wulkanem. Zobaczcie je koniecznie na stronach NASA. Demi Moore i Stellan Skarsgård ocenią filmy na festiwalu w Cannes. Znaleźli się na liście jury 79. edycji imprezy. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy. Początek festiwalu za tydzień. Christopher Nolan uchyla rąbka tajemnicy. Powoli wiadomo, czego spodziewać się po jego nowym filmie. W internecie jest już pełny zwiastun Odysei. W obsadzie sporo gwiazd: Matt Damon, Charlize Theron, Anne Hathaway czy Elliot Page. Premiera 17 lipca. Fani Sherlocka Holmesa spotkali się w Szwajcarii. Odtworzyli pamiętny pojedynek detektywa z Moriartym przy wodospadach Reichenbach dokładnie 135 lat później. Do walki doszło 4 maja 1891 roku. Wtedy Arthur Conan Doyle uśmiercił Sherlocka. Jednak sprzeciw czytelników był tak wielki, że autor był zmuszony wskrzesić detektywa, a miłość do Holmesa trwa do dziś.
24: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
15: kolejny ciepły wieczór. Przed nami nawet 19 stopni w Warszawie czy Katowicach i to tak około 21. 18 we Wrocławiu, 15 w Poznaniu, 13 Białystok, najchłodniej na północy tutaj tylko 8 w Koszalinie i Gdańsku. W Gdańsku też pokropi, tak samo jak w Białymstoku, Poznaniu i Zielonej Górze.
24: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
22: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.
15: 5 minut po 19:00, lista Lubię to w Radiu Z. We wtorek. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór. Roxy Faust na szeroką wodę. Oni dzisiaj na miejscu 10. Będę miał dla was płytę niespodziankę, więc zostańcie z Radiem Z.

Roxy Faust na szeroką wodę, miejsce 10 dzisiejszego notowania listy. Głosujcie na swoich ulubieńców. Zapraszam, radio.pl, zakładka radio, lista, lubię to. Płyta niespodzianka też do wygrania za dobre wytypowanie miejsca pierwszego, więc można się zgłaszać. 321-321-321. Dzisiaj duet na miejscu pierwszym. Tyle wam mogę zdradzić. I nie są to Kuba i Kuba, oni w propozycjach. Stygnie lato teraz w Radio Z.

Alex Warren, Fever Dream, na miejscu 9 listy lubię to w Radiu Z. Na jednym z ostatnich koncertów Alexa kilkuletnia dziewczynka weszła na scenę i odpaliła mu konfetti. Można to zobaczyć w sieci i zagłosować na swoich ulubieńców na Radiu Z.pl. Somewhere Back to Friends. Propozycja? Nie, to nie jest już propozycja. Propozycja za chwilę. Kygo, Khalid Griffin. Somewhere dzisiaj na miejscu 8.

0: Kygo, Khalid Griffin, Save My Love, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Być może niedługo w notowaniu Khalid pojawi się w Polsce 14 października. A tymczasem mam dla was kolejną podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Połowa tego duetu to 29-letni francuski DJ. O kogo chodzi? Płyta niespodzianka czeka. 321, 321, 321. Zapraszamy. Andy Das, Caris, za chwilę na siódmym. Radio
1: Z i już. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Po reklamie.
12: Słuchacie listy Lubię to w Radiu Z.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra tegoroczne. Nareszcie na miejscu szóstym listy Lubię To. W Radiu Zet, więc coraz wyżej głosujcie, jeśli chcecie, żeby byli numerem jeden. Myślę, że to prędzej czy później się stanie. A teraz Material Lover, czyli Sienna Spiro, powraca do Radia Z. Krytycy mówią o tym singlu, że to świeże podejście do popowej wrażliwości. Piosenka pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Diabeł Ubiera się u Prady 2. Oglądaliście swoją drogą? Ja już widziałem. Nic się nie zmieniło przez 20 lat. Nadal świetny film, świetna historia i świetni ludzie na ekranie.
2: Premiera w Radiu Z.

0: Bureksa Fightless, New Religion, miejsce 5, listy lubię to w Radiu Z. Ten kawałek jest numerem 1 na liście Billboardów w kategorii tanecznych radiowych hitów w Stanach Zjednoczonych. No to o czymś mówi. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby BB Rexha i Fightless byli na miejscu pierwszym, a za chwilę Gordo, Rainier Zonneveld, Loco Loco, dzisiaj na miejscu 4.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Już w maju o 20:00 w Pulsie. Dwóch bohaterów kina akcji. W każdy poniedziałek spotkanie z Bruce'em Willisem, a we wtorek z Melem Gibsonem. Już dziś Dziedzictwo krwi. Pełna napięcia opowieść o sprawiedliwości i zemście. Najlepsze filmy zawsze o 20:00. Wybierz Puls. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
9: Lista przebojów Radia Z.

Dracula, Tame Impala i Jenny, czyli headlinerka festiwalu Opener. Pojawiła się w utworze Tame Impali, który dzisiaj akurat koncertuje w Belgii. Ja cały czas mam w pamięci jego koncert w Gliwicach. No, po prostu jest artystą idealnym. I myślę, że spełnionym też, patrząc jak zapełniają się te areny, grając taką muzykę, a nie inną. Felix Jan Kaskada, Boyer Termin, dzisiaj na miejscu trzecim. Płyta niespodzianka do wygrania. Prawdziwe imię i nazwisko jednego z dwóch artystów, którzy dzisiaj na miejscu pierwszym, to Valentin Brunel. Kto to taki? Jeśli wiecie, dzwońcie. 321-321-321. Płyta niespodzianka czeka. Felix Jan Kaskada, Boyer Termin, dzisiaj na trzecim.

Dawid Podsiadło, Sezon, na miejscu drugim listy Lubię to w Radiu Z. Dawid był najczęściej słuchanym artystą w polskich rozgłośniach radiowych w 2025 roku. Jego kawałki zostały wyemitowane w radiu ponad 44 tysiące razy. Po prostu wow. No po prostu Dawid. Głosujcie, radioz.pl. A przed nami jeszcze dwie propozycje. Przed miejscem pierwszym, jeśli chcecie wytypować, kto dzisiaj na miejscu pierwszym, to dzwońcie 321 321 321. Another 54 Ultra, talk to you, propozycja.

Maciej Musiałowski. Flora, propozycja do listy, lubię to. Głosujcie. Maciej chce, żeby ten utwór rozkręcił się w Radiu Z, więc głosujcie na radioz.pl. Może będzie nawet na miejscu pierwszym, tak jak dzisiaj Kongsta, Willows London i Galaxy. Wielkie gratulacje.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
6: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
7: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
15: Wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Te przygotowała i przedstawi Lucyna Półżyczka.
16: Wielki pożar lasu koło Biłgoraja, walczy z nim 300 strażaków. Sprawca tragedii w Lipsku był leczony psychiatrycznie, podają niemieckie władze. Rozbiórka coraz bliżej, kłopoty mieszkańców nielegalnego bloku w Krakowie. Około 300 strażaków walczy z wielkim pożarem lasu koło Biłgoraja w Lubelskiem. Na miejsce sprowadzono dwie cysterny, ogień gaszą też dwa śmigłowce. Płomieni nadal nie udało się opanować, mówi Radiu Z kapitan Mateusz Małyszek z biłgorajskiej straży.
17: Akcję utrudnia wzmożony wiatr, pożar, wierzchołkowy pożar lasu. Strażacy, policja kieruje na objazdy, droga między Józefowem a Osłuchami zablokowana.
16: Zdjęcia z pożaru są na X-ie na profilu Radio Z News. Przyczyny wybuchu ognia nie są na razie znane. W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Sucho jest zresztą w lasach niemal całej Polski. Służby apelują o rozwagę i ostrożność. Są nowe informacje na temat tragedii w Lipsku. Mężczyzna, który wjechał tam samochodem w pieszych, był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniły niemieckie władze. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, a wczoraj, późnym popołudniem, wjechał w tłum ludzi. Zabił dwie osoby, a 25 zranił. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zna szczegóły tych doniesień. Dlaczego mężczyznę wypuszczono ze szpitala?
18: Bo podczas pobytu w szpitalu nie stwierdzono, by zagrażał sobie czy innym pacjentom. W szpitalu psychiatrycznym przebywał też z własnej woli. Nie było więc podstaw, by go tam dalej trzymać, tłumaczą niemieckie władze. Policja znała go wcześniej z powodu gróźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. We wczorajszym ataku zginęła 63-letnia kobieta i 77-letni mężczyzna. Stan dwóch rannych osób jest nadal ciężki. Kilkudziesięciu osobom udzielono także pomocy psychologicznej. Marcin Friedrich, Radio Z.
16: Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi prokuratura w Lipsku. Szefowa Komisji Europejskiej odpowiada prezydentowi USA na groźby wyższych ceł. Donald Trump zapowiedział, że w tym tygodniu podniesie opłaty celne do 25% na auta sprowadzane z Europy do Stanów Zjednoczonych. W lipcu zeszłego roku Trump i Ursula von der Leyen wspólnie podpisali jednak umowę, która określała cła na poziomie 15%. Teraz amerykański prezydent twierdzi, że Europa łamie te zapisy. Szykujemy się na każdy scenariusz, podkreśla von der Leyen. Umowa to umowa, a my mamy umowę. Istotą tego porozumienia jest dobrobyt, wspólne zasady i wiarygodność. Chcemy, żeby ta współpraca przyniosła obopólne korzyści, a jednocześnie jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Jednym z nich jest nałożenie ceł na amerykańskie produkty w wysokości 93 miliardów euro. Problemy mieszkańców nielegalnie postawionego bloku w Krakowie. Dziś wyłączono im ogrzewanie, w najbliższych dniach planowane jest też odcięcie wody i prądu. Pięciokondygnacyjny budynek przy ulicy Centralnej ma być wyburzony, bo jest samowolą budowlaną. Powstał bez pozwolenia jako nadbudowa warsztatu samochodowego, ale jego właściciel twierdzi, że decyzja o rozbiórce jest bezprawna i nadal wynajmuje 26 mieszkań. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z, Przemek Taranek.
0: Sprawa samowoli ciągnie się przed urzędami i sądami od 16 lat, ale mieszkańcy byli dzisiaj zaskoczeni odcięciem ogrzewania.
12: Ja 3 lata tutaj mieszkam.
13: Wiedział pan, że to jest samowola budowlana?
12: Niech to nie zmieni, nie powiedział.
19: Mam tutaj, mogę umowę pokazać, wszystko, płacę rachunki.
0: Właściciel budynku Paweł Rzepka nadal zapewnia ich, że nie muszą się wyprowadzać.
20: Na mojej działce nie ma decyzji rozbiórkowej. Cały budynek stoi na 4 działkach, a decyzja jest wydana na jedną.
0: Decyzja o rozbiórce jest prawomocna i ostateczna, a mieszkańcy wiedzieli o niej od 1,5 roku. Usłyszałem od prezydenta. Pomoc lokatorom zaoferował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
16: Więcej o tej sprawie piszemy na radioz.pl. Tam też znajdziecie zdjęcia Przemka. A w studiu pojawił się Marcin Powideł. Czas więc na sport w Radio Z.
0: Tak jest.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
22: Odliczamy do meczu Arsenal-Atletico. Stawką spotkania awans do finału Ligi Mistrzów. Pierwszy pojedynek na Metropolitano zakończył się remisem 1-1. Taki wynik sprawił, że przed rewanżem na Emirates faworytem są kanonierzy, którzy w obecnej edycji Champions League na swoim stadionie jeszcze nie przegrali. Czujemy wielką energię. Chcemy ten wieczór przeżyć razem z naszymi kibicami. Jako jedna drużyna, jako jeden klub. Po 20 latach ponownie mamy szansę znaleźć się w finale. Jesteśmy zdeterminowani, aby to zrobić. Mówił trener Arsenalu Mikel Arteta. Atletico Madryt na finał czeka krócej, ale i tak długo, 10 lat. Mecz rozpocznie się za niespełna godzinę. Jutro poznamy drugiego finalistę, wyłoni go spotkanie w Monachium. Bayern zagra z PSG. Paryżanie, którzy bronią trofeum, wygrali przed tygodniem na Parc des Princes 5-4. Tymczasem Jakub Kiwior został dziś pełnoprawnym piłkarzem FC Porto. Polski obrońca, który w ubiegłym roku został wypożyczony do ekipy Smoków z Arsenalu, podpisał definitywny kontrakt. Koszt transferu 17 milionów euro, kwota odstępnego 70 milionów. Umowa obowiązuje do czerwca 2030 roku. W zespole świeżo upieczonego mistrza Portugalii występują także Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski.
21: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: Jutro upragniony deszcz. Generalnie na północy i w centrum możemy się spodziewać deszczu, na południu nie, i tam też będzie najcieplej jutro, nawet 24 stopnie w Rzeszowie. Jeśli chodzi o północ, 9-10, to jest taki maks, jeśli chodzi o Koszalin i Gdańsk, ale w Suwałkach na przykład 21, więc no, pogoda jest zmienna, słońca też trochę będzie.
21: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: Prawie 6 minut po 20, a za chwilę w Radiu Z w programie Lubię to Gisley, czyli dziewczyna z Maroka.

0: Kid Laroi, Justin Bieber, Stay w Radiu Z, 11 minut po 20. Program Lubię To i Goście. Ghislaine Daxi z Maroka w Radiu Z. Chyba pierwszy gość, którego mam tutaj w studiu, który jest z Maroka. Dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: No ale pięknie mówisz po polsku, więc myślę, że słuchacze cię poznają. Można też zobaczyć, jak Ghislaine przepięknie wygląda na naszym Instagramie. Tam was zapraszamy. No chyba nie można zacząć inaczej, bo ty od 5 lat mieszkasz w Polsce, w Warszawie. Znajomi już mówią na ciebie Grażynka. Jak to się stało, że ty w tę Polskę wybrałaś w ogóle i przyjechałaś tutaj do nas?
1: Wiesz co, funny fact. Nie wiedziałam dużo o Polsce. Wszystko nauczyłam się dopiero tutaj. Nie wiedziałam tylko, że jest tutaj zimniej i język jest trudny. I wszystko dopiero nauczyłam tutaj, w Polsce. I przyjechałam na studia.
0: No ale jak na to, że od 5 lat uczysz się polskiego, to świetnie mówisz.
1: Dziękuję bardzo, to moje hobby.
0: A okej, okay. No to bardzo się cieszymy w takim razie. Ghislaine możecie kojarzyć też z TikToka, z internetu. No właśnie, ale czy ty przed przeprowadzką do Polski w ogóle czytałaś o kulturze, o edukacji, o tym, co tutaj w Polsce się dzieje, czy na głęboką wodę się rzuciłaś od razu?
1: Ja kocham polski, like, culture i najbardziej kocham polskie ludzie, co naprawdę bardzo mili i gościnni. I kocham polski język, oczywiście kocham uczucie tego języka i bardzo podobało się Warszawie i smakuje mi jedzenie.
0: A co lubisz z polskiej kuchni najbardziej?
1: Pierogi, chłodnik, barszcz i taka sałatka z ziemniaki.
0: Sałatka jarzynowa.
1: No, to mój ulubiony. Bardzo pyszna.
0: No to też śmiało można mówić na ciebie, Grażynka, w takim razie, skoro tak mówisz o takich smakach, które wszyscy znamy i kochamy. A właśnie, a co ty kochasz w tym kraju? Czyli ludzie najbardziej, czy coś innego byś wymieniła?
1: No, w Polsce? No oczywiście pokochałam najbardziej ludzi, bo oczywiście są bardzo doceniają, kiedy ja mówię po polsku, nawet ja robię duże błędy, no ludzie są bardzo mili i nigdy mnie ocenia, to naprawdę bardzo mili dla mnie i no tak.
0: Ja nie słyszę żadnych błędów. Zostańcie razem z nami. Ghislaine jest u nas. Mówiła o polskiej gościnności, ale to ty przyszłaś tutaj z herbatką marokańską, więc mam nadzieję, że za chwilę się tego napijemy, tak? Stestujemy?
1: No oczywiście.
0: No dobra. Nie mogę się doczekać. Damiano Dawid teraz w Radiu Z, a za chwilę do was wracamy.

0: jesteś ty, Krzysztof Krawczyk w Radiu Z, w programie Lubię To. A z nami cały czas Ghislaine Daxi, dziewczyna z Maroka, która już od 5 lat mieszka w Polsce, w Warszawie. Znają i mówią na nią Grażynka, bo już się tak zadomowiła. No powiem ci, że ładniejszej Grażynki to ja chyba w swoim życiu nie widziałem, także... Musiała przyjechać dziewczyna z Maroka, którą tak okrzyknęliśmy. Wiem, że twoje ulubione słówka to jest na serio. Jestem w szoku, masakra. Jeszcze teraz serwus dorzuciłaś.
1: No, mówię, bardzo uwielbiam. Nauczyłam z lateki polski serial na Netflixie i bardzo uwielbiam i używałam.
0: Wojenne dziewczyny, tak? No. Bo to już powiedziałaś poza anteną.
1: No.
0: A słuchaj, a gdybyś nam powiedziała, czego tak naprawdę Polacy mogliby się nauczyć od Marokańczyków, od ludzi swojego kraju, co byś powiedziała?
1: Ja myślę, że Polacy mogliby nauczyć od Marokańczyków uśmiechu. Bo
0: Polacy... Wszyscy się tak jak uśmiechają, tak jak ty?
1: Może być, bo Polacy nie uśmiechają się za dużo, a w Maroku ludzie zawsze na ulicy są zadowoleni. Wiem, że Polacy są bardzo przyjaźni i mili, ale nie lubię się uśmiechać. Uśmiechając, like, they need to maybe learn this from Morocco.
0: Ukrywamy to, wiesz?
1: No, wiem, to just like that.
0: Za chwilę do was wracamy. Wcześniej robi Williams, Phil w Radio Z. A jeśli chcecie zobaczyć, jak Ghislaine wygląda, zapraszamy na Instagrama Radio Z. No, zjawiskowa dziewczyna.
1: Dziękuję. Radio Z
2: i już. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czas na magiczną przygodę w Hossolandzie. Świętuj Międzynarodowy Dzień Wikingów wśród rollercoasterów i rodzinnych atrakcji.
8: Teraz bilety kupisz w promocji 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Park rozrywki.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Majówka tuż, tuż. Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
14: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
17: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
16: ci panowie z Media Expert.
17: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
15: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
19: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
20: I nowe zjeżdżalnie.
4: kolejka wodna, mini jeepy,
5: a do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
19: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
20: Po reklamie.
21: Radio Z i już.
22: Sponsorem programu jest Alco, producent urządzeń ogrodowych nowej generacji. Sponsor polskiej ligi siatkówki. www.alco-garden.pl.

0: Rowali Góra, 4 pory roku w Radiu Z. 28 minut do 21. Ghislaine cały czas razem z nami. Ghislaine Daxi z Maroka. Od 5 lat mieszkająca w Polsce, którą pewnie kojarzycie z TikToka. Właśnie Ghislaine opowiadała poza anteną, że jej filmy mają po 2 miliony i dużo obserwujących. Polacy cię po prostu kochają. No. Jesteś naszą Grażynką. Sama powiedziałaś, że to się sprawdza chyba najlepiej na TikToku, prawda?
1: No tak, oczywiście to był mój wyjątkowy czas dla mnie, to były rozmowy z babciami w parku. O Boże, to był naprawdę cudownie i bardzo lubię to, bo wiesz co, oni traktowały mnie jak wnuczkę i to był dla mnie naprawdę bardzo dobre uczucia i rozmowa była trochę krótka, bo oni oczywiście nie mówią po angielsku i ja wtedy, mój polski nie był taki dobry, like now. I wiesz co, mimo tego rozmowa była naprawdę ciepła i taka emocjonalna. I no, bardzo lubię taki filmik, bo nie mam rodziny tutaj w Polsce i poczuć taki ciepły od babci był dla mnie naprawdę świetnie.
0: A pamiętasz, o czym dokładnie rozmawiałyście, jak rozmawiałeś z babciami?
1: No, oni byli bardzo miły i they were very curious about me. Skąd jesteś bardzo ładnie dziewczyna, taki włosów, bardzo piękne i to dla mnie było takie słodko, no.
0: No i widzisz, czyli Polacy są bardzo gościnni, no. zwłaszcza babcie w parkach, pewnie tak to wygląda.
1: No.
0: A słuchaj, co jest dla ciebie najbardziej problematyczne może w naszym języku, gdybyś coś podrzuciła?
1: Oh. No, oczywiście najbardziej bariera dla mnie to, jak ludzie mówią do mnie bardzo szybko.
0: Mm-hmm.
1: No serio, wtedy nie wszystko łapię. Albo ja myślę, że macie bardzo takie podobne słowa. Na przykład rodzina i urodzina. Albo wejścia i wyjeścia. Or pół i pół. No dla mnie to brzmi jak jedno słowo, a dla Polaków to no, to each word has znaczenie i no tak, to jest I have only those problems, ale nie ma taki problem with polski język. No serio, kiedy ja zaczęłam mówić trochę po polsku, wszystko z mojej rzeczy zmieniło w Polsce.
0: Ale podejrzewam, że po marokańsku też pewnie są jakieś słowa, które brzmią podobnie.
1: W Maroku?
0: Mm-hmm.
1: Podobnie
0: nie?
1: Do...
0: Nie, podobnie do siebie. W sensie mają inne znaczenia, na przykład brzmią tak,
1: oczywiście.
0: Urodziny czy rodzina, tak?
1: No, oczywiście.
0: No więc to w każdym języku tak jest. A powiedz jeszcze tak na koniec, bo bardzo, bardzo mnie to ciekawi, czy są jakieś powiedzonka takie w Maroko u was, gdybyś mogła coś przytoczyć i przetłumaczyć to na polski, żebyśmy poznali jakieś takie przysłowie, może coś takiego? Przychodzi ci do głowy?
1: Oczywiście mamy dużo powiedzenia, ale no to są po arabsku, ale mamy takie powiedzenia bardzo podobnie do was powiedzenia. Mm-hmm. Jedna oko na Maroko i drugie na Kaukaz. Mamy też nasze jedna oko na Maroko i drugie na Kaukaz. I ale bardzo lubię polskie powiedzenia. Na mój ulubiona, I don't know if you know it, za darmo to jest słodkie. Do you know it?
0: Tak,
1: because
0: znam to.
1: Because my French doesn't know that, so... No, bardzo lubię takie powiedzenia.
0: To jest trochę nawiązanie do czasów już minionych w PRL-u.
1: No.
0: Niczego nie było, był tylko ocet, więc trzeba się było z tego cieszyć. Ghislaine, bardzo miło było cię poznać. Zapraszamy do śledzenia twojego konta na TikToku. Możesz się zareklamować teraz jeszcze szybciutko?
1: Oczywiście, tak.
0: No, no. Zaproś sama może, żeby ludzie cię followowali na TikToku.
1: No, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo. Dziękuję.
0: Bardzo skromna dziewczyna. Musicie ją zobaczyć też na Instagramie Radio Z. Wielkie dzięki. Powodzenia.

0: Producent urządzeń ogrodowych nowej generacji. Sponsor Polskiej Ligi Siatkówki. www.alko-garden.pl.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej
8: masz. Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie. Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie. Na rowerowe pikniki zaprasza Cross, polski producent rowerów elektrycznych.
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
3: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Zobacz, Stasiu, soku.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Po reklamie.
20: To już prawie 21. Czas na kolejne wiadomości w Radiu Z. Temat dla nas Lucyna Pużyczko.
21: Rosjanie zaatakowali Zaporoże. Jest wielu zabitych i rannych. Zgłoszenie mobbingu w Filharmonii Lubelskiej. Trwa kontrola. Kłopoty linii lotniczych. Przez konflikt na Bliskim Wschodzie likwidowane są połączenia. Na początek jednak ważna wiadomość z Brukseli. Umowa pożyczkowa z programu SAFE dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza i jest już gotowa do podpisu. Tak donosi Polska Agencja Prasowa. Więcej na ten temat będzie w kolejnych wiadomościach Radia Z. Zmasowany rosyjski atak na Zaporoże. Wróg użył kierowanych bomb lotniczych. Uderzył w kilka przedsiębiorstw. Zginęło co najmniej 12 osób, a 16 zostało rannych. W innym ataku na Kramatorsk w obwodzie donieckim zginęło 5 cywili. Do nalotów doszło po tym, jak prezydent Ukrainy ogłosił jednostronnie wstrzymanie ognia. Miało zacząć obowiązywać od północy. Rozejm na piątek i sobotę zapowiedziała też Rosja. To w związku z obchodami w Moskwie Dnia Zwycięstwa. A w Łodzi trwają przygotowania do reaktywacji Wojskowej Akademii Medycznej. Ma ona być odpowiedzią na braki kadrowe w Wojskowej Służbie Zdrowia i wzmocnić medyczne zabezpieczenie naszej armii. Uczelnia zacznie działać od lipca. Pierwsi studenci rozpoczną naukę najpóźniej w przyszłym roku. Dziś podpisane zostały kolejne listy intencyjne, m.in. w sprawie przejęcia na potrzeby utworzenia uczelni szpitala imienia Pirogowa. Chcemy, żeby zdolności Wojskowej Akademii Medycznej były jak największe, mówi Radio Z wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
0: Kwestia medycyny pola walki i ewentualnego zabezpieczenia medycznego na wypadek kryzysu to nie jest po prostu jakaś procedura. To jest żywotny interes państwa.
21: Program nauczania będzie stale zmieniany i dostosowywany do doświadczeń, które przynoszą współczesne pola walki, między innymi te z Ukrainy, dodaje pełnomocnik ministra do spraw utworzenia Akademii, pułkownik Robert Gregulski.
2: Ta Akademia będzie miała spisane w statucie wszystkie te procesy badać, analizować i przedstawiać kierownictwu Ministerstwa Obrony Narodowej.
21: W przyszłym tygodniu Sejm ma przyjąć ustawę o reaktywacji Akademii Medycznej w Łodzi. Na jej utworzenie w budżecie MON zabezpieczono około 500 000 zł. Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie prowadzi kontrolę w Filharmonii Lubelskiej. Inspektorzy sprawdzają, czy w instytucji nie dochodziło do mobbingu. Chodzi m.in. o nadużycia byłego już kierownika artystycznego placówki. Według pracowników stosował on przemoc psychiczną, był wulgarny i często upokarzał ich publicznie. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
22: Inspektorzy chcą sprawdzić, czy pracownicy mieli zapewnioną odpowiednią ochronę. Sama placówka, niezależnie od wyników, prowadzi własne dochodzenie antymobbingowe. Z pracy zrezygnował też oskarżony o nadużycia dyrektor artystyczny. Mówi mi Dominik Mielko, dyrektor Filharmonii Lubelskiej.
23: Powołany nowy kierownik działu artystycznego, pan Karol Wiewiórka, wieloletni pracownik instytucji. Powołałem zastępcę dyrektora, panią Elżbietę Kędzierską.
22: Wyniki kontroli Inspekcji Pracy będą znane pod koniec maja. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
21: W swoim komunikacie związki zawodowe Filharmonii podkreślają jednak, że problem jest systemowy. Sprawę bada też Urząd Marszałkowski, który nadzoruje placówkę. Polskie lotniska mają kłopoty. Kryzys paliwowy w lotnictwie związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie wpływa na siatkę połączeń. Niemiecka Lufthansa, która od dawna ma problemy, ogranicza loty i likwiduje część tras z i do Polski. To problem nie tylko dla pasażerów, ale także dla lotnisk, które tracą atrakcyjne połączenia i pieniądze. O czym więcej reporter Radia Z Szymon Kastelik.
24: Na przykład Katowice Airport przyznaje, że to duży problem. Od 1 czerwca traci popularne połączenie z Frankfurtem, ważnym hubem przesiadkowym. Wielu pasażerów miało już wykupione bilety.
25: Pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami Lufthansy, z którymi będziemy rozmawiać o przywróceniu trasy do Frankfurtu.
24: Mówi Piotr Adamczyk z Katowice Airport. Lotnisko szuka też alternatyw i rozmawia z innymi liniami, ale to długi proces. Na razie nie wiadomo, czy uda się wypełnić tę lukę. Szymon Kastelik, Radio Z.
21: Lufthansa likwiduje też rejsy m.in. z Gdańska, Wrocławia i Rzeszowa. Czas już na wiadomości sportowe w Radio Z. Marcin Powideł zaprasza.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
28: W Londynie rozpoczął się już rewanżowy mecz półfinału Ligi Mistrzów pomiędzy Arsenalem a Atletico Madryt. Przed tygodniem na Metropolitano padł remis 1-1. Dziś zwycięzcę trzeba już wyłonić, nawet jeśli potrwa to dłużej niż 90 minut. Na razie na Emirates 0-0. Jutro Bayern zagra w Monachium z PSG. Na Parc des Princes piłka wpadała do siatki aż 9 razy. Ostatecznie 5-4 wygrali broniący trofeum paryżanie. Jutro także na korcie w Rzymie pojawi się Hubert Hurkacz. Rywalem naszego tenisisty będzie Niemiec Yannick Hanfmann. Od drugiej rundy rywalizacji na Foro Italico rozpocznie Iga Świątek, która w przeszłości wygrywała ten turniej 3-krotnie. Mam stąd piękne wspomnienia, czuję, że jest to miejsce, gdzie mogę pokazać swój tenis, ale poza kortem także czuję się świetnie. Zazwyczaj przyjeżdża tu moja rodzina oraz przyjaciele. Spędzam tu miło czas. Oprócz Igi Świątek w Rzymie zagrają także Magdalinet i Magdalena French. Rywalką pierwszej z Polek będzie Niemka Tatiana Maria. Druga zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Ijalą.
27: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
29: Sponsorem programu jest Elko, producent urządzeń ogrodowych nowej generacji. Sponsor Polskiej Ligi Siatkówki. www.elko-garden.pl.
20: ale upały dzisiaj w nocy, 14 stopni.
1: Wow! Ja śpię na balkonie. Ja śpię na balkonie. Na balkonie cinka.
3: To nie ma nic wspólnego z upałami, po prostu makary.
4: A drugi przyjechał o balkoniku.
1: Nie, cinek jest sprawny. Cinek, zrób przysiad. Robi.
3: Ale dzisiaj?
1: Tu Marcin Sońta.
3: I Michał Krościel.
1: Witamy serdecznie, kochani. To jest program Co za wieczór, co za noc, co za Liga Mistrzów dzisiaj. Będziemy o tym gadać. Zapraszamy serdecznie do północy.
29: Sponsorem programu jest Elko, producent urządzeń ogrodowych nowej generacji. Sponsor polskiej ligi siatkówki. www.elko-garden.pl.

0: Want to Want Me. To Jason Derulo w Radio Z. Jason Derulo wystąpił kiedyś na Sylwestrze w Zakopanem, ale ma też wiele innych sukcesów na koncie. To jest Radio Z.
1: Co za noc w Radiu Z.
2: Ach, co za wieczór. Marcin Sońda, Michał Korościel.
0: Hejka.
2: Kłaniamy się tego wieczoru, tego wieczora. Bo nie wiem, czy wiesz, obie formy są poprawne.
0: Wieczoru i wieczora?
2: Wieczoru i wieczora, no. Mm-hmm. Możesz powiedzieć dobry wieczór, a możesz powiedzieć dobry wieczora.
0: Albo dobry wieczoru.
2: W każdym razie, tego wieczora, kochani, poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. To będzie albo Arsenal London, albo Atletico Madryt. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, na razie w Londynie 0-0, 17 minuta. Wszystko się może wydarzyć, Cinek.
0: Zawsze jak się zaczyna mecz, to mam problem. Możesz mi powiedzieć, za kim jesteśmy?
2: Ja wiesz co, na razie za nikim, ale jak zacznie sędzia oszukiwać na którąś stronę, to będę miał faworyta, albo zacznę kibicować słabszemu.
0: Dobrze,
2: to jest moja,
0: ale ja nie zagram piosenki Roxy nowej na szeroko wodę, dopóki mi nie powiesz, którzy nasi.
2: No to niech będą nasi, niech będzie Arsenal, bo tam Wojciech Szczęsny długo grał, Arsen Wenger był trenerem, taki fajny chłop, także kibicujmy może Arsenalowi w takim razie.
0: Dobra.
2: A poza tym są ubrani na biało-czerwono.
0: Naprzód kanonierzy w takim razie. I Roxy Faust na szeroko wodę w Radiu Z. Co za wieczór, co za noc.

0: Mike and the Mechanics, Looking Back Over My Shoulder. Ty, Cinek, jesteś dobry z angielskiego. Co to znaczy? Looking back over my shoulder.
1: No, chyba oglądam się za siebie. Mm-hmm. A dosłownie za swoje ramię.
0: Czy to z tej piosenki można wyczytać, że on jest już dojrzałym człowiekiem, który w pewnym momencie ogląda się za siebie i myśli sobie, co ja żem najlepszego narobił, ale z drugiej strony godzi się z losem, bo wie, że jeszcze jest coś przed nim.
1: To ja jestem dobry z angielskiego, czy ty?
0: Nie, ja strzelam.
1: To wydaje mi się, że trafiłeś w sedno.
0: Ja strzelam, może być zupełnie inaczej. Tak czy inaczej, bardzo ładna piosenka.
1: Z drugiej strony Mike and the Mechanics, czyli nazwa tego zespołu, to Michał i Mechanicy.
0: Dokładnie.
1: Być może on się ogląda przez ramię, bo leci w jego stronę klucz francuski.
0: Może tak być.
1: W warsztacie, wiesz, co chodzi.
0: Może tak,
1: dzieje.
0: Tak. Ale nie doleciał, no bo facet dalej żyje. Znaczy w tej piosence jeszcze żyje.
1: To a tak, to trzeba akurat sprawdzić.
0: To trzeba sprawdzić. No nic, kochani, 1-1 w dwumeczu cały czas tam Arsenal Atletico, a my zaraz gramy September i Satellites.
1: Czyli satelity.
0: Tak, dokładnie. Radio Z i
2: już. Reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
3: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
4: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
2: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
3: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media.

0: regulaminie na mediaexpert.pl. Bądź Media
1: Expert, tanie masz. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
0: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: Love Life, John Mamanikika. Za 26 minut, 22, słuchacie Radia Z. Dochodzą nas słuchy, że niektórzy słuchają programu Co za wieczór, co za noc przy zasypianiu. I uważam, że to jest doskonały pomysł, o ile nie prowadzicie auta w tym czasie.
1: Wiesz co, przez te 10 sekund, jak mówiłeś, to oni już zasnęli.
0: Okej, to może coś na rozbudzenie. Miley Cyrus, Flowers.
1: Proszę bardzo.

0: Zabierz mnie i Oskar Cyms w Radiu Z. Arsenal strzelił gola, jest 1-0. Arsenal bliżej finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ale mnie o tym, bo Cinek coś mówił coś o śnie, że on ma złote rady na sen, że
1: o zasypianiu, tak, tego. Czyli zainteresowałem cię.
0: No powiedzmy, że tak, no.
1: No więc odpowiedzmy sobie na jedno fundamentalne pytanie.
0: Tak.
1: Przy jakiej temperaturze najlepiej się zasypia?
0: Pokojowej.
1: Tak, ale to też wiele różnych temperatur może oznaczać, to słowo
0: pokojowa. No to
1: pokojowa.
0: Słucham.
1: Eksperci, naukowcy, zawodowi zasypiacze twierdzą, że najbardziej optymalną temperaturą do zasypiania jest temperatura między 16 a 19 stopni Celsjusza.
0: Za duży jest ten rozstrzał, to powinno być bardziej precyzyjne, między 16 a 19.
1: No dobrze,
0: zdrowy człowiek jest między 36,6 a 39,6.
1: Między 17 a 18 w takim razie. Chodzi o to, że jak sobie ustawisz temperaturę i nawet termometr ci pokazuje konkretną, to i tak nie wiadomo, czy taka jest.
0: Mhm. Chodzi o to, jak na przykład zaśniesz i zapomnisz ustawić temperatury, to co wtedy? Masz się budzić, żeby ustawić temperaturę?
1: Nie, no to bez sensu, to nie zaśniesz.
0: Nie zaśniesz wtedy?
1: Nie, to musi być optymalne.
0: Aha, no to teraz to już rozumiem. Tired of being sorry, ringside w Radiu Z.

0: Piosenka od Kochaj. Pani się nazywa Marissa i to jest ciekawe, bo ma na imię Marysia i zmieniła sobie nickname na pseudonim na Marissa. Mhm.
1: Żeby nie być rozpoznawalną.
0: Dokładnie.
1: Ale ona pisze piosenki dla Dody, wiesz?
0: Wiem.
1: Melodię tę napisała oraz między innymi ten nowy pamiętnik.
0: Tak,
1: Przebój.
0: Tak.
1: Proszę Państwa, mamy wtorek, a to oznacza, że teraz coś specjalnego dla kinomanów.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Środy z Radiem Z i kinem Helios.
4: To specjalna akcja dla Was i super opcja na spędzenie czasu w samym środku tygodnia. Zaczynamy od telefonu i ściągnięcia aplikacji Radio Z, z której już jutro wygenerujecie kody zniżkowe do kin Helios w całej Polsce. Macie aplikację, ściągacie kody, to ja sprawdzam repertuar kin Helios, a tam drama z Zendayą i Robertem Pattinsonem, którzy grają parę. Ich ślub, który zbliża się wielkimi krokami, będzie jedynie postawieniem kropki nad i w tym całym zamieszaniu. Na kilka dni przed ceremonią na jaw wyjdzie szokująca informacja z przeszłości przyszłej panny młodej, która postawi ją w bardzo mrocznym świetle. Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie na tyle miłości, wyrozumiałości, żeby wybaczyć jej to wszystko? Przekonacie się o tym w kinie. Ściągajcie już teraz aplikację Radio Z, z której już jutro wygenerujecie kody zniżkowe i lećcie na środy z Radiem Z w kinach Helios.
3: Szczegóły znajdziecie na radioz.pl. Środy z Radiem Z i kinem Helios.
4: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
2: Ogłoszenie płatne.
5: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Majówka tuż, tuż. Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50/50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
14: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
5: Po reklamie.
0: Wtorek, 5 maja. Tu Radio Z. Czas na wieczorne wiadomości, które ma dla nas Lucyna Półżyczka. Zapraszamy.
15: Samolot rozbił się podczas gaszenia pożaru lasu w Lubelskiem. Zginął pilot. Umowa pożyczki Safe dla Polski zatwierdzona jest decyzja Komisji Europejskiej. Matury nabierają tempa. Dziś był pisemny egzamin z matematyki.
0: 22.
15: Na początek tragiczna wiadomość, jaka dotarła do nas na czerwony telefon Radia Z.
16: Przy pożarze w Puszczy Solskiej prawdopodobnie rozbił się niestety helikopter.
15: Helikopter brał udział w akcji gaszenia pożaru ponad 100 hektarów lasu w powiecie biłgorajskim. Wiadomo niestety, że jego pilot zginął. Potwierdza to Lubelski Urząd Wojewódzki. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak zbiera informacje na ten temat. Szczegóły w wiadomościach za niespełna godzinę. Komisja Europejska zatwierdziła umowę pożyczki SAFE dla Polski. Chodzi o prawie 41 miliardów euro, które mamy wydać na wzmocnienie naszej obronności. Umowa zostanie uroczyście podpisana w piątek w Warszawie. Więcej o tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
17: Gdy dwie strony umawiają się na pożyczenie pieniędzy, negocjują umowę. Polska wysłała swoją wersję po poprawkach w czwartek przed majówką. W poniedziałek przeczytali ją urzędnicy w Brukseli i zatwierdzili.
18: To jest tak zwana procedura pisemna w koledżu, kiedy przez każdy gabinet każdego komisarza ten dokument przechodzi. Widzimy się w piątek w Warszawie.
17: Mówiła w poniedziałek w Radiu Z pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Umowa dotyczy możliwości otwarcia linii kredytowej dla Polski w wysokości 40 miliardów 700 milionów euro. Marcin Friedrich, Radio Z.
15: Polska będzie spłacać tę pożyczkę przez 45 lat. Senator Centrum o zakusach klubu na stanowiska w rządzie i w parlamencie. Rozmowy trwają, tak mówi Grzegorz Fedorowicz. To w związku z planem powiększenia politycznych wpływów po rozłamie Polski 2050. Wiadomo, że formacja chciałaby dostać stanowiska co najmniej dwóch wiceministrów, ale także wicemarszałków Sejmu i Senatu.
19: Negocjacje lubią ciszę. Przede wszystkim to jest taka zasada. Rzeczywiście przedstawiciele Centrum naszego klubu rozmawiają z koalicjantem największym o tym, że chcielibyśmy wziąć określone obszary odpowiedzialność. Natomiast jeszcze nie ma finału tych dyskusji.
15: Mówił Fedorowicz. Wszystko wskazuje jednak na to, że nominacje będą, tym bardziej, że nawet premier deklaruje tu otwartość. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi informuje. Rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie w sprawie adwokata Pawła Kozaneckiego. Sąd w Olsztynie skazał go na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorany. Zginęły wtedy dwie kobiety. Sprawa budzi wielkie emocje, m.in. dlatego, że po tej tragedii mężczyzna nazwał auto ofiar trumną na kółkach. Kozanecki jest poszukiwany listem gończym, bo nie stawił się do zakładu karnego w celu odbycia kary. Drugi dzień egzaminów za maturzystami. Dziś zdawali pisemną matematykę. Zwykle to ten przedmiot sprawia największy problem maturzystom. Satelitarny wóz Radia Z był dziś w Grajewie na Podlasiu. Jak dzisiejszy egzamin oceniają maturzyści i nauczyciele? Pytał o to reporter Radia Z Michał Dzieneński.
20: Kilkadziesiąt pytań otwartych i zamkniętych w formie testu, jak zwykle sporo o geometrii, co do trudności zdania podzielone, choć jedno zadanie przewijało się niemal we wszystkich wypowiedziach.
21: Z piłką, która spada na ziemię, w życiu nawet na matematyce takiego zadania nie robiłem.
20: Dyrektor Grajewskiego Liceum Janusz Burzyński przyznaje, że za tym egzaminem większość maturzystów nie przepada.
22: Zawsze jakoś w uczniach budziła lęk.
23: Jedziemy dalej, jeszcze przede mną ile? 7 egzaminów?
20: A jutro pisemny język obcy.
24: To ogólnie jest łatwe, napiszę tam zamkniętymi oczami.
20: Grajewo Michał Dzieliński. Radio Z.
15: Matury potrwają do końca miesiąca, wyniki mają być 8 lipca. A w Radio Z teraz już sport i Marcin Powideł.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
26: 45 minut dzieli piłkarzy Arsenalu od finału Ligi Mistrzów. Kanonierze prowadzą do przerwy z Atletico Madryt 1-0. Gola tuż przed zakończeniem pierwszej połowy zdobył Bukayo Saka. Przed tygodniem pojedynek na Metropolitano zakończył się remisem 1-1. Na Emirates rozpoczęła się już druga połowa. U nas do końca sezonu PK Ekstraklasy pozostały już tylko 3 kolejki. Wiadomo już, że Legii, która zagra jeszcze z Termaliką, Lechią i Motorem Lublin, nie pomogą Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca. Obaj są kontuzjowani. Legioniści zajmują w tabeli miejsce 11 i mają 4 punkty przewagi nad strefą spadkową, a w niej Widzew, Arka oraz drużyna z Niecieczy, która straciła już szansę na utrzymanie. Liderem Lech, kolejarz coraz bliżej drugiego z rzędu tytułu. Tymczasem nasi siatkarze rozpoczęli w Spale przygotowania do sezonu reprezentacyjnego, w którym najważniejszą imprezą będą wrześniowe Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni bronić będą tytułu, ale do ugrania jest coś więcej.
27: Pierwszy raz w historii Mistrzostwa Europy dają awans do Igrzysk Olimpijskich, więc wszystkie reprezentacje z Europy do tego się bardzo mocno przygotują i właśnie licząc na to, że już we wrześniu ten bilet do Los Angeles zostanie wywalczony, no my również.
26: Mówił prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Wcześniej jednak Liga Narodów, pierwsze mecze 10 czerwca.
25: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
1: Pogoda się psuje ewidentnie, jutro się zepsuje w całej Polsce.
0: Jak to ja widziałem, że jutro w Warszawie ma być 26 stopni.
1: Tak, ale w końcu przyjdą chmury i możliwy deszcz, a nawet burze w całej centralnej i wschodniej, a także południowej Polsce. Na północy możliwe opady deszczu, natomiast na północy już tylko 9 stopni jutro.
0: O.
1: No, a na południu i na wschodzie nadal ciepło 20 kilka.
3: Radio Z i już.
0: Tu Marcin Zońta
1: i Michał Korościel.
0: I zapraszamy na konkurs Państwa Miasta. Nasz numer 321 321 321.

0: Ech, panie Stanisławie, Stanisław Sojka, Tolerancja w Radiu Z. 15 minut po 22 gramy w Państwa i Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami słuchacz Bartosz czy Bartłomiej, Bartku?
2: Bartosz.
0: Bartosz, jak zmarzlik. Bartosz jest ze Starogardu Gdańskiego, tak, Bartoszu?
2: Okolice.
0: Tak, dzisiaj rywalizujesz z panią też na literę B, z panią Bożeną. Dzień dobry, Bożeno.
3: Witam serdecznie. Witam Bartosza.
0: Witamy Bartosza, witamy Bożenę. Cinku, dawaj zasady.
4: Panie i panowie, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka H, jak każdy dostaje swoje kategorie. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Gracie do 3 punktów i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Bartek, a potem Bożena.
0: Bożena, gramy.
4: Literka H, zaczynamy od Bartka. Bartku, twoja kategoria. Można to złapać.
2: Hak.
4: Można złapać hak. Michał, czy ty ziewnąłeś?
0: Nie.
4: Nie.
0: To jest radio, nikt mi tego nie udowodni.
4: Okej. Bożeno, twoja kategoria. Może być w szafce kuchennej.
3: Chusteczka.
0: Może być. Chusteczka jest przez CH niestety.
4: Ajajajajajajajaj. No właśnie, bardziej herbata albo herbatniki.
0: Albo chomik. Albo... Nie, chomik też przez CH.
4: Michał.
0: No przez CH jest chomik.
4: A co jest jeszcze przez CH? Wszyscy piszą przez samo? A nie wiem.
3: Niektórzy piszą, słuchajcie, niektórzy piszą z błędem przez CH na przykład.
0: No tak. Już przestańmy o tym mówić, Bożena, bo to może nam się wymknąć spod kontroli.
4: Bartku, jeżeli teraz odpowiesz, to wygrywasz. Twoja kategoria, coś szybkiego.
2: Hulajnoga.
0: Albo Honda, szybsza niż wygląda. Dobrze, przepraszam.
2: Nie będę
0: się
2: kończył.
4: Bartku, gratulacje. Masz do wyboru kubek z logo Radia Z albo butelkę Duffy typu bidon.
2: Poproszę kubeczek.
4: Kubeczek jest dla ciebie w takim razie. Do Bożenki, do Tarnowskich Gór leci butelka Duffy typu bidon.
3: Super, cieszę się ogromnie, bo kubek mam.
4: No i bardzo się cieszymy, bo też chcielibyśmy wiedzieć, co to jest ta butelka Duffy typu bidon.
0: Pozdrawiamy serdecznie, kochani. Kangs Galaxy, teraz w Radiu Z.
3: Trzymajcie się, dzięki.
4: Dobranoc.

0: Spin Doctors i Two Princes w Radiu Z. To jest muzyka numer 1, 24 minuty po godzinie 22.
1: Słuchajcie, Two Princes, czyli dwaj książęta, to nie jest trochę o nas? Cirek, wiesz co, ja mam dosyć skromności, ja ci powiem tak, jesteśmy książętami eteru. Co ty na to?
0: Ja myślałem raczej, że królem jesteś eteru, a nie księciem.
1: Tak, ale tu chodziło o nawiązanie do piosenki.
0: Tak, jestem bardziej księdzem eteru.
1: Ta audycja nam się tak nie klei, że to się w pale nie mieści. Spróbujmy teraz jakoś wspólnie zapowiedzieć piosenkę, następną, która będzie.
0: Okej, bardzo proszę.
1: Na 3-4 zapowiadamy.
0: Dobrze, bardzo proszę. Daniel Pauter, Bad Day.
1: To będzie Kaśka Sochacka, Szum.
0: A, okej,
1: okay. No
0: też fajnie.
1: Nie, to nie ma sensu. Radio
2: Z i już. Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
3: Reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
5: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy,
6: a do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
7: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Radio Z, muzyka numer 1.

0: w Outer i Bad Day. Jeżeli to był zły dzień, to spokojnie, już się kończy. Jutro być może, miejmy nadzieję, będzie lepszy. Za chwilę Filato Vicara, Tell It To My Heart. To jest Radio Z, muzyka numer jeden.
1: Ale to jest chyba dobry dzień dla Arsenalu Londyn, bo jest 78. minuta w półfinale Ligi Mistrzów i Arsenal prowadzi z Atletico Madryt 1-0. Jeżeli wynik nie zmieni się do końca, to Arsenal awansuje do finału Ligi Mistrzów. Jutro poznamy drugiego finalistę, to będzie albo Bayern Monachium, albo Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu w Paryżu Paris Saint-Germain wygrało 5-4. I mam kumpla, z którym wczoraj rozmawiałem, jest wielkim fanem Bayernu.
0: Przepraszam. Tak? Rozbawiło mnie to, że masz kumpla jakiegoś.
1: Mam kumpla.
0: Tak. Ale on jest prawdziwy?
1: Jest
0: fajniejszy. Czy ten kumpel jest teraz z nami w tym pomieszczeniu?
1: Nie, to nie jesteś ty, wiesz, on jest dużo fajniejszy niż ty, nie dokucza mi ciągle. Bardzo fajny.
0: Popatrz się jeszcze.
1: Pozdrawiam cię.
0: Popatrz się na antenie.
1: Pozdrawiam cię, Krystek. Bo to jest Krystek, wiesz? Słuchaj, i on mówi zupełnie serio, że jest fanem Bayernu i zainteresowany był biletem na ten mecz z PSG. Zgadnij, ile od koników kosztuje bilet na ten jutrzejszy mecz. 2000 euro.
0: To może kupić od ludzi.
1: No właśnie, wiesz co, Krystek takich głupich żartów nie ma i dlatego się przyjaźnimy, wiesz?
0: Krystek nie istnieje.
1: Istnieje!
0: To jak ma na nazwisko Krystek? Prystek?
1: Nie, nie. Krystek ma nazwisko...
0: No jak?
1: Sońpa.
0: Sońpa?
1: Tak.
0: Tak jak ja mam Sońta, to on ma Sońpa.
1: A nie, Sońpa po prostu.
0: Przypadkowo.
1: Krystek Sońpo. Pozdrawiam cię, Krystku Sońpo.

0: pszczoła i zły w Radiu
1: Przepraszam,
0: Z,
1: tak? Pszczona.
0: Co przede?
1: Pszczona się nazywa ten artysta.
0: Naprawdę?
1: A ty myślałeś, że pszczoła.
0: Że pszczoła i zły, to mi tak pasowało, że pszczoła jest zła, naprawdę?
1: Nie.
0: Znaczy pszczona?
1: Pszczoła jest dobra, to osa jest zła.
0: Aha, no dobra, to pszczona w Radiu Z.
1: Przybij pszczonę.
0: Za 14 minut, 23, dawaj.
1: Nic nie mów, dobra. Wiem, co mam robić.
0: Okay.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Już. Oto ona. Rekiny polarne żyją nawet 500 lat, a dojrzałość płciową zwierzęta te osiągają w wieku dopiero około 150 lat.
1: Nie, jak można wytrzymać bez seksu 150 lat?
0: Cinek, przecież brakuje ci ledwie 107 lat.

0: Godzina do północy. Tu Radio Z. Czas na ostatnie wtorkowe wiadomości, które ma dla nas Lucyna Półżyczka.
1: Samolot gaśniczy rozbił się podczas akcji w Lubelskiem. Zginął pilot. Atak na statek w cieśninie Ormus. Jego skutki na razie nieznane. Ogromna asteroida leci w kierunku Ziemi. Zagrożenia jednak nie ma. Tragedia podczas akcji gaśniczej na terenie nadleśnictwa Józefów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. W okolicach, gdzie płonie około 100 hektarów lasu, rozbił się samolot. Zginął jego pilot. Informacje w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Mateusz Kasiak. Teraz się z nim łączymy. Co udało ci się ustalić?
2: Że doszło do niej w okolicach wsi Osuchy, niedaleko Biłgoraja. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz potwierdza mi, że samolot gaśniczy Dromader, który brał udział w akcji gaszenia pożaru, spadł w bardzo trudnych warunkach, a pilot zginął niestety na miejscu.
3: Na miejscu występuje bardzo duże zadymienie, są porywy wiatru, to są strażacy, które walczą z tym ogniem od kilku godzin.
2: Dokładne okoliczności tej tragedii wyjaśnią jednak odpowiednie służby, które jadą właśnie na miejsce. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Akcja gaśnicza trwa. Strażacy walczą z wielkim pożarem lasu od kilku godzin, a równolegle prowadzone są działania związane właśnie z katastrofą śmigłowca. Okoliczności tej tragedii będą wyjaśniać odpowiednie służby. Statek towarowy trafiony pociskiem w cieśninie Ormus. Na razie nie wiadomo, jakie są skutki ataku, informuje brytyjska agencja, która monitoruje bezpieczeństwo żeglugi. Wcześniej irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła stanowczymi działaniami wobec jednostek, które nie będą się trzymały irańskich wytycznych dotyczących przechodzenia przez Ormus. Teheran wprowadził nowy system ruchu i wszystkie statki mają się do niego stosować. Tymczasem, mimo silnego ostrzału, dwa amerykańskie niszczyciele przepłynęły przez cieśninę i są już na wodach Zatoki Perskiej. Sytuacja na Bliskim Wschodzie gdzie śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocowski. Co jednostki USA będą tam dokładnie robić?
4: To element operacji Projekt Wolność, wymyślony przez Donalda Trumpa. Niszczyciele mają ochraniać transporty z gazem skroplonym i paliwem w drodze przez cieśninę Ormus. Według zapewnień amerykańskiej administracji, statki handlowe płynące pod osłoną niszczycieli mają być bezpieczne. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy dwie jednostki to już koniec wsparcia, czy do Zatoki Perskiej będą kierowane kolejne okręty, a także kiedy przeprawa będzie otwarta dla handlu.
1: Cieśnina została zablokowana przez Iran zaraz po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone obiecywały, że przeprawa zostanie odblokowana, dotąd jednak to się nie stało. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia powtarza: nie mam nic wspólnego z aferą kupowania dyplomów z Collegium Humanum. Tak reaguje na medialne doniesienia o ewentualnym wniosku prokuratury o uchylenie mu immunitetu. Reporter Radia Z Marcin Friedrich wysłuchał wyjaśnień wicemarszałka, co jeszcze mówi o tej sprawie.
5: Przyznaje, że choć złożył podanie na tę uczelnię, to studiów nigdy nie zaczął, nie wpłacił żadnych pieniędzy i nie ma dyplomu. Szymon Hołownia dodawał, że nie zna materiałów prokuratury w swojej sprawie, ale przekonuje, że raczej to on jest w niej pokrzywdzonym.
6: Jest to od początku do końca wymyślona sprawa. Jest to sprawa, w której jeżeli ktoś sfałszował jakieś dokumenty, to ja jestem pokrzywdzonym.
5: Hołownia zapowiada, że jeśli wniosek prokuratury w sprawie uchylenia mu immunitetu rzeczywiście trafi do Sejmu, to po jego analizie zdecyduje, czy sam się go zrzeknie. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Według nieoficjalnych doniesień wniosek o uchylenie immunitetu przygotowywany jest również wobec europosła Michała Kobosi, byłego członka Polski 2050. Przebadali już 10 tysięcy dzieci i są gotowi na więcej. Specjaliści ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego biorą udział w europejskim programie badań przesiewowych w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Przebadali najwięcej dzieci spośród wszystkich krajów. Są już pierwsze efekty. U kilkudziesięciu młodych pacjentów chorobę wykryto jeszcze przed pojawieniem się objawów. Wśród nich jest 12-letnia Nela. Ta diagnoza była dla nas zaskoczeniem, bo w rodzinie nikt wcześniej nie chorował. Tak mówiła w rozmowie z reporterem Radia Z mama dziewczynki.
7: Od poczucia pierwszej myśli, nie wiem, bezradności i strachu, przechodzimy w oswajanie się z tą myślą.
8: Byłaś zaskoczona?
9: No trudno, już i tak z tego jakby się nie da odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię.
8: Czyli warto się badać.
9: Bardzo warto, bo gdybym tego nie wykryła, to jest szansa, żeby to mogło się po prostu bardzo źle skończyć.
1: Podkreślała Nela, która sama dba o swoje zdrowie, korzysta ze specjalnej aplikacji i uprawia sport. Specjaliści ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zachęcają rodziców do zgłaszania swoich pociech do projektu. W planach jest przebadanie kolejnych 10 tysięcy dzieci. Do Ziemi zbliża się ogromna asteroida. Tej nocy około 2:55 czasu polskiego przeleci blisko naszej planety. Przelot planetoidy o średnicy 100 metrów jest monitorowany zarówno przez NASA, jak i Europejską Agencję Kosmiczną. Czy jest się czego obawiać? To sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
10: Naukowcy uspokajają. Uderzenie nam nie grozi. Odkryta miesiąc temu planetoida, chociaż przeleci względnie blisko Ziemi, to nadal będzie to odległość mniej więcej 9-krotnie większa niż odległość między Ziemią a Księżycem. Nic nadzwyczajnego, mówił mi Tomasz Baneś z planetarium EC1 w Łodzi.
11: Ziemia co chwila się mija z jakąś kosmiczną skałką. Im większe te skały, tym dalej je dostrzegamy, na szczęście dla nas.
10: Gdyby tego rodzaju obiekt jednak uderzył w Ziemię, spowodowałby raczej katastrofę regionalną niż globalną. Zniszczeniu mogłoby ulec na przykład duże miasto. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Obiektu, który przeleci w nocy blisko Ziemi, nie ma na liście ryzyka prowadzonej przez Europejską Agencję Kosmiczną. Wiadomości Radia Z wracają o północy. Zapraszam na nie w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Jutro, proszę Państwa, przedziwna pogoda. Na przykład w Szczecinie będzie 9 stopni, a w Rzeszowie 26. 17 stopni różnicy, a to jest ciągle ten sam kraj. Mamy ogromny krajcinek, rozumiesz? Ogromny kraj.
14: Michał, chodzi o to, że od zachodu idzie niż i pojawią się burze, bo spadają temperatury.
13: Ogromny kraj. Wygraliśmy wszystkie wojny i teraz jesteśmy gigantem, rozumiesz to?
14: No, okej, okay, no, tutaj właśnie... akurat optymistycznie trudno się nie zgodzić.
13: Powiem ci więcej. W Szczecinie teraz jest 17. Mamy tak gigantyczny kraj.
14: Wow.
13: 17,6 konkretnie.
14: I mamy wielu wybitnych Polaków. Już teraz jeden z nich zaśpiewa w Radiu Z. Michael Jackson, Billie Jean w Radiu Z.
13: Która Billie Jean też była Polką, wiadomo.

0: Love Me Again to John Newman w Radiu Z. Muzyka numer 1, kwadrans po 23. Za chwilę będzie Doda i Pamiętnik. A tymczasem Michał ma dla nas ciekawą informację.
1: Bardzo ciekawą. Będę mówił powoli, bo jest dość skomplikowane.
0: Okay.
1: NASA musiała ponownie oznakować rękaw do oddawania moczu w kombinezonach kosmicznych.
0: Dlaczego?
1: Już tłumaczę. Wcześniej oznakowanie tych rękawów było dość proste. Małe, średnie i duże.
0: Aha.
1: I wszyscy kosmonauci wybierali duże.
0: Astronauci.
1: Astronauci.
0: Bo kosmonauci są z Rosji.
1: Tak. Astronauci wybierali wszyscy duże. No i to
0: bo się po prostu, że chcieli zaimponować innym.
1: Chcieli zaimponować, tak jak na przykład, nie wiem, no są rozmiary prezerwatyw, to wszyscy biorą duże, bo się wstydzą brać takie, jakie mają.
0: I potem je wyrzucają, bo są za duże.
1: Tak. No
0: chyba, że ktoś woli taki oversize, prawda?
1: No, teraz jest taka moda na oversize. No w każdym razie ci astronauci zawsze wybierali tylko duże i ciągle się obsikiwali.
0: Mhm.
1: W związku z tym NASA nie zmieniła rozmiarów tych rękawów, ale zmieniła nazwy na duże, gigantyczne i ogromne. Teraz możesz po prostu wziąć duże, ale które wcześniej było małe, nie?
0: No, chyba, że wreszcie jest ogromny, który pasuje akurat na mnie.
1: Na ciebie chyba.
0: Na mnie całego.
1: Nie chcę już mówić.
0: Nie, myślałem o całej sylwetce. Dodaj pamiętnik.

0: Maybe to Brainstorm w Radiu Z. 26 minut po godzinie 23. Za chwilę zagramy dalej. Będzie Igo i Bruce. A tymczasem świetna wiadomość, Michał. Wiem już, jak zrobić, żebyśmy byli bogaci.
1: Słucham.
0: Przeczytałem dzisiaj w internecie, czyli to musi być prawda,
1: tak,
0: że oceany zawierają złoto warte w przybliżeniu 771 bilionów dolarów.
1: To jest bardzo ciekawe, ale powiem ci więcej. Są na świecie grupy ludzi, grupy interesów, takie nazwijmy, którym bardzo zależy, żeby ludzkość nie dotarła do tych bogactw. Mhm. Spójrz na przykład na niby niewinną piosenkę Zostawcie Titanica, nie wyciągajcie go. A dlaczego nie wyciągajcie go? Bo tam są klejnoty, bo tam są diamenty.
0: Tak, tak.
1: Są grupy interesów, które
0: jakoś
1: zależy.
0: Wydaje mi się, że Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk zaśpiewali tą piosenkę po to, by samemu pobierać złoto, które leży na dnie w Titaniku.
1: No właśnie, gdzie jest teraz Panas i Borysewicz? Gdzie oni są? Nikt
0: oni
1: nie wie. No,
0: rukują
1: a oni
0: teraz.
1: Są prawdopodobnie na
0: pod wodą
1: Titaniku.
0: Są no, i
1: dokładnie.
0: Zbierają złoto.
1: Dokładnie.
2: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.

0: Sonic Sky w Radio Z. Nie wiem, czy wiesz, ale Sonic była jedną z najsłynniejszych brytyjskich DJ-ek na świecie. I by tak pewnie zostało, gdyby nie to, że okazało się, że świetnie śpiewa i nagrała świetną płytę z takimi przebojami jak ten, Sky, a obecnie wróciła do DJ-owania i nadal jeździ ze swoimi setami, bo tak się nazywają występy DJ-skie, po całym świecie.
1: Że ty mnie pytasz, nie wiem, czy wiesz, że ona była coś tam, coś tam. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest kobieta.
0: A to Gordo, kimkolwiek jest. Słuchacie Radio Z.

0: Passenger i Let Her Go w Radiu Z. Za 17 minut będzie północ, a to oznacza, że czas na DD w Radiu Z.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: Sytuacja jest bardzo prosta. Jeden z nas opowiada dowcip, drugi z tego dowcipu się śmieje. Dzisiaj kolejna to, żeby opowiadać dowcip, przypadła Michałowi.
2: Uwaga, dzwoni domofon. Kto tam? Ja do wymiany okien. A, już przyszedł jeden pan i wymienia. To ja, wypadłem.
0: Dobre, zaskakujące. Był zwrot akcji.
2: All right.
0: Life is life. Opus w Radiu Z.

0: Północ. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Operacja Epicka Furia się skończyła, a jej miejsce zajął projekt Wolność, który jest całkowicie defensywną operacją, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Szef amerykańskiej dyplomacji wyraził też nadzieję, że Rosja i Chiny poprą otwarcie ciśniny Ormus. Operacja Epicka Furia się zakończyła i prezydent poinformował o tym kongres. Skończyliśmy z tą fazą, teraz przeszliśmy do projektu Wolność, mówił Rubio podczas briefingu prasowego w Białym Domu. Jak podkreślił, USA osiągnęły wszystkie cele swoich operacji, a nowa operacja mająca otworzyć ciśninę Ormus dla żeglugi statków handlowych jest ściśle obronna. To bardzo proste. Nie ma strzelania, chyba że zostaniemy ostrzelani jako pierwsi. Nie atakujemy ich. Nie atakujemy, ale jeśli atakują nas, atakują statek, to musimy na to odpowiedzieć, tłumaczył Marco Rubio. Jak zaznaczył, Ameryka podjęła się tego wyzwania dla świata. Nie może się zgodzić na to, by Iran wbrew prawu międzynarodowemu blokował międzynarodowy szlak morski. Określił irański proceder mianem przestępczego i zaznaczył, że w wyniku irańskich ataków na statki handlowe zginęło dotąd 10 marynarzy. Ogłoszenie końca operacji ofensywnych przeciwko Iranowi ma związek głównie z chęcią uniknięcia zwrócenia się do kongresu o formalną autoryzację użycia siły. Zgodnie z prawem, Biały Dom musi zwrócić się o to po 60 dniach wojny. Będzie trzeci rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut i będzie trzecia sejmowa próba zmiany prawa po dwóch wcześniejszych prezydenckich wetach. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że tym razem finał będzie inny. Stąd wicemarszałek Szymon Hołownia, choć deklaruje poparcie dla kolejnej propozycji, ma też pewne obawy.
1: Ten cyrk już był. To przedstawienie już oglądaliśmy. Niczego dobrego z tego dla ludzi nie ma. Jeżeli jest możliwość dogadania się w jakichś kwestiach i posunięcia tej sprawy choćby o centymetr do przodu, a nasz projekt posuwa tę sprawę znacznie więcej niż o centymetr do przodu, to należy go uchwalić i pracować nad kolejnym.
0: Projekt Polski 2050 dotyczący kryptowalut od grudnia leży w Sejmie i nie dzieje się z nim nic. Co ciekawe, według sygnałów z Kancelarii Prezydenta akurat ta propozycja mogłaby zyskać przychylność Karola Nawrockiego. Światowa Organizacja Zdrowia wyjaśnia cały czas przyczyny pojawienia się hantawirusa na wycieczkowcu, który utknął na Atlantyku. 3 osoby nie żyją, 2 kolejne są zakażone, a u 5 podejrzewa się wirusa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło Radiu Z, że na wycieczkowcu jest też Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski powiedział w rozmowie z reporterem Radia Z, że najczęściej chorobę przenoszą gryzonie. W tym przypadku do zakażenia mogło dojść jednak jeszcze na lądzie.
2: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku. One równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
0: W tej chwili pasażerowie statku są na kwarantannie. Rozważa się ich przeniesienie na izolację na ląd. Blisko 10 tysięcy osób dostało zakaz wjazdu do Polski. MSWiA podsumowało działanie unijnego systemu cyfrowych odpraw IIS. Ten na pełną skalę działa już prawie miesiąc. W tym czasie Straż Graniczna zarejestrowała niemal 7 milionów podróżnych. Tradycyjne pieczątki w paszportach zastąpiła rejestracja w internetowych bazach. Dzięki temu funkcjonariusze szybciej wyłapują nieprawidłowości. Inspektorzy pracy wkroczyli do Filharmonii Lubelskiej. Sprawdzają, czy w instytucji nie dochodziło do mobbingu. Były już kierownik artystyczny, miał być wulgarny wobec pracowników, stosować wobec nich przemoc psychiczną i często upokarzać publicznie. Jak komentuje dyrektor placówki Dominik Mielko, reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi, placówka prowadzi też własne kontrole.
3: Czy wcześniej już może państwo coś próbowali zrobić?
4: Pojawiały się pojedyncze sygnały. W Filharmonii funkcjonuje komisja antymobbingowa. To jest ciało, które zajmuje się takimi sprawami, ale weryfikujemy, czy wszystko formalnie zostało przeprowadzone odpowiednio. To wszystko ma wyjaśnić, co się wydarzyło.
0: Oskarżony o nadużycia kierownik zrezygnował z pracy w Filharmonii. Związki zawodowe podkreślają jednak, że problem jest systemowy. Sprawę bada też Urząd Marszałkowski, który placówkę nadzoruje. Niemal rok po zamknięciu estakady w centrum Chorzowa wczoraj przywrócono ruch pieszy pod obiektem. Najnowsza ekspertyza potwierdziła zły stan konstrukcji, ale wskazuje, że może być ona użytkowana. zablokowana jeszcze przez co najmniej rok. To ważna zmiana, bo dotąd estakada dzieliła centrum na dwie części. O szczegółach nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
5: Do tej pory piesi musieli nadrabiać nawet kilometr, by dostać się na drugą stronę. Teraz otwarto cztery przejścia. To jednak nie koniec. Trwa dalsze zabezpieczanie obiektu, by przywrócić ruch samochodowy pod estakadą.
6: Nie później niż 4 czerwca powinny być te prace zakończone.
5: Mówi prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Trwają też prace nad przywróceniem ruchu tramwajowego. Miasto wciąż nie wie, czy w ogóle zostanie wznowiony ruch na samej estakadzie dla osobówek, a na to wszyscy czekają, bo to ważny odcinek drogi krajowej 79, łączącej Katowice z A1 i Bytomiem. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Zamknięcie estakady sparaliżowało ruch w całej aglomeracji. Wcześniej przejeżdżały tam tysiące aut dziennie, a pod nią kursowało kilkanaście linii tramwajowych. Obiekt jest w bardzo złym stanie. Według specjalistów w ciągu kilku lat powinien zostać rozebrany, bo jego naprawa jest nieopłacalna. Po roku rządów koalicja chadeków i socjaldemokratów w Niemczech pod wodzą kanclerza Friedricha Merca nie ma na koncie dużych osiągnięć, szczególnie gospodarczych. Jedynie resort spraw wewnętrznych zaprezentował z zadowoleniem bilans prowadzonej od roku rygorystycznej polityki migracyjnej.
7: Minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt z bawarskiej CSU z satysfakcją potwierdził, że Niemcy nie są już w Europie krajem numer jeden przyjmującym cudzoziemców. W ciągu roku cofnięto z granic ponad 33 tysiące migrantów. To efekt zawieszenia postanowień układu z Schengen i przedłużenia intensywnych kontroli na wszystkich granicach. Aresztowano 1,5 tysiąca przemytników ludzi. Niemcy wydalają też ostatnio coraz więcej łamiących prawo cudzoziemców. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Zdaniem krytyków restrykcyjna polityka migracyjna nie zawsze zgodna jest z niemieckim i europejskim prawem. Na przykład praktyka nieprzyjmowania na granicach wniosków o azyl. Tej nocy warto spojrzeć w niebo. Rozbłyśnie rój meteorów. To tak zwane Eta Aquarii. Źródłem takich spadających gwiazd jest słynna kometa Haleya, która okrąża Słońce raz na mniej więcej 76 lat. Mówi Radiu Z kierujący Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
8: Zanim samą kometę będziemy mieć szansę ponownie oglądać, tak co roku oglądamy drobiny, które pozostawiła po sobie. Te drobiny skalne wpadają w atmosferę, w związku z czym długie ślady rysują się na niebie.
0: Tworzą coś, co odbieramy jako spadające gwiazdy, które możemy zaobserwować gołym okiem. Osiąga swoje maksimum właśnie tej nocy. Będzie można się wtedy spodziewać 50 zjawisk na godzinę. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Cinek, wiesz, ile jest kilometrów z Gdańska do Warszawy?
11: Mam żonę z Gdańska, więc wiem, 338.
10: No właśnie, 338. A dzisiaj w Gdańsku będzie 11 stopni, a w Warszawie 26. 338 kilometrów różnicy, a 15 stopni różnicy. Niewiarygodne, co nie?
11: No to więcej kilometrów niż stopni różnicy.
10: No, więcej kilometrów niż stopni. I na południu będą burze, a...

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Jeszcze około kilkunastu godzin potrwa gaszenie wielkiego pożaru lasów w powiecie biłgorajskim, ocenia lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Zenon Pisiewicz. Dodał, że prace strażakom utrudniają prądy powietrza, które roznoszą ogień. Jak wiecie z Radia Z, w rejonie akcji rozbił się jeden z samolotów gaśniczych. Zginął pilot. Komendant Pisiewicz poinformował, że strażacy wycinają las w sąsiedztwie dróg lokalnych i gruntowych, by zwiększyć pas bezpieczeństwa i zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Trudność polega na tym, że są to przede wszystkim drzewa iglaste. Pożar jest wierzchołkowy, palą się korony drzew i jest to trudne do ugaszenia, powiedział komendant. Zwrócił uwagę na problem z dostarczaniem wody do gaszenia ognia, którą strażacy muszą dowozić, tłoczyć na duże odległości lub czerpać z rzeki zbiorników. Sytuacja jest dynamiczna, pożar nie został jeszcze opanowany, podkreślił komendant. Do zapadnięcia zmroku w gaszeniu pożaru uczestniczył jeden śmigłowiec i trzy samoloty typu dromader, które dokonały łącznie 5 zrzutów wody. Jedna z maszyn rozbiła się w rejonie akcji. W wypadku zginął pilot. Lasy Państwowe informowały, że sytuacja jest bardzo trudna. Płoną lasy prywatne i państwowe, a ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. W akcję zaangażowani są wszyscy leśnicy z Nadleśnictwa Józefów. Biłgorajska policja zakomunikowała, że z uwagi na pożar lasu i nieużytków rolnych droga wojewódzka numer 849 na wysokości miejscowości Kozaki jest całkowicie zablokowana. Mundurowi kierują ruch objazdami. Służby apelują o niezbliżanie się do miejsca pożaru i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. A jak podało MSWiA, na miejsce pożaru pojechali minister Marcin Kierwiński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek i jego zastępca brygadier Sławomir Sierpatowski. Resort informuje też, że zwołany został sztab kryzysowy. Na miejscu w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa w Warszawie jest wiceminister Wiesław Leśniakiewicz, który nadzoruje działania służb. Wiceszef spraw wewnętrznych i administracji na bieżąco odbiera meldunki z miejsca zdarzenia od Straży Pożarnej i Policji. A jak przekazał rzecznik resortu klimatu i środowiska, na miejsce akcji gaśniczej w Nadleśnictwie Józefów udaje się ministra Paulina Henik-Kloska i dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak. W Czechach z kolei trwa dogaszanie wielkiego pożaru lasów w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Ogień pojawił się w sobotę i początkowo obejmował 100 hektarów, teraz 1/5. Strażacy mają nadzieję, że uda się zakończyć akcję do końca tygodnia. Służby podkreślają, że jest za wcześnie, by mówić o przyczynach. Śledztwo dopiero się rozpoczęło. Koalicja Obywatelska poluje na posłów Polski 2050. Efekt jest równy zeru, zdradza w Radiu Z szefowa ugrupowania Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. Pytana o to, czy jej zdaniem premier próbuje zniszczyć partię, odpowiada: mam nadzieję, że nie. O szczegółach politycznych rozgrywek reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
2: Podchody Koalicji Obywatelskiej w stronę podbierania posłów Polski 2050 nie są w Sejmie tajemnicą. Klub liczy 15 posłów, jedna osoba mniej oznacza jego koniec. Zdaniem Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz to niezwykle smutne i niedobre, że tak wygląda współpraca koalicyjna.
3: To jest po prostu złe i też przeciwko ludziom, bo ludzie chcą mieć zgodnie działającą koalicję.
2: Mimo napięć wewnątrz koalicji, liderka Polski 2050 jest spokojna o przyszłość ugrupowania w parlamencie i nie bierze pod uwagę scenariusza, w którym partia po przyszłorocznych wyborach nie weszłaby do Sejmu. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Całą rozmowę znajdziecie na radioz.pl i na naszym kanale na YouTubie. Zaostrza się kampania referendalna w Krakowie. Do głosowania w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta zostały niecałe 3 tygodnie. Przeciwnicy Aleksandra Miszalskiego zarzucają mu niszczenie demokracji, bo nawołuje do bojkotu referendum. Z prezydentem rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek i pytał, czy wciąż zachęca do pozostania w domach 24 maja.
4: Tak, prezydent nie zmienia swojej taktyki. Przekonuje, żeby w domu zostali jego przeciwnicy i zwolennicy.
5: Zdecydowanie ci, co popierają, ci, co uważają, że nic złego w Krakowie się nie dzieje, bądź też ci, którzy po prostu uważają, że ta ocena prezydentury po 2 latach jest po prostu przedwczesna.
4: Ci, którzy chcą odwołania Miszalskiego, apelują do jego zwolenników: idźcie do referendum i obrońcie swojego prezydenta. To oczywiście walka o frekwencję. Aby referendum było w ogóle ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 158,5 tysiąca wyborców. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Do odwołania Rady Miasta potrzebny jest udział ponad 179 tysięcy osób. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi informuje, rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie w sprawie adwokata Pawła Kozaneckiego. Sąd w Olsztynie skazał go na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorany. Zginęły wtedy dwie kobiety. Sprawa budzi wielkie emocje, między innymi dlatego, że po tragedii mężczyzna nazwał auto ofiar trumną na kółkach. Kozanecki jest poszukiwany listem gończym, bo nie stawił się do zakładu karnego w celu odbycia kary. Susza dobija rzepak, rolnicy załamują ręce i spoglądają w niebo, bo są miejsca w Polsce, gdzie nie padało od wielu tygodni. Największy problem mają plantatorzy na Mazowszu i w Łódzkiem. Czy jest nadzieja na poprawę? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasik.
6: Niestety to już kolejny tak trudny rok. Na niektóre plantacje nie działają nawet opryski. Osłabione potem rośliny są atakowane przez szkodniki, a w konsekwencji chorują. Już teraz widać, że wiele roślin pójdzie na straty, bo są po prostu przesuszone. Żeby uprawy się odbudowały, musiałoby padać przez wiele długich tygodni, ale na razie na to się nie zanosi, bo w prognozach spokojnego, miarowego deszczu po prostu nie widać. Co więcej, mogą przyjść burze, które przyniosą tylko większe straty, bo wiele roślin jest dopiero w fazie kwitnienia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Eksperci na razie uspokajają, w magazynach są zapasy rzepaku, a sytuacja nie przełoży się na podwyżki cen żywności. Przed polskimi siatkarzami bardzo ważny sezon reprezentacyjny. Biało-czerwoni w tym roku mogą wywalczyć udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Pierwsi kadrowicze, którzy zakończyli sezon w swoich klubach, już trenują w Spale pod okiem trenera Nikoli Grbicia. Wśród nich jest libero Maksymilian Granieczny, który z reprezentacją ma już na koncie złoto Ligi Narodów i brąz Mistrzostw Świata.
7: Każdy, będąc w reprezentacji, marzy o tym, żeby jak najdłużej tutaj pozostać. Takie też są moje marzenia. Przed nami Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Europy mogą okazać się przepustką do Igrzysk Olimpijskich, także tak jak każdy inny ważny sezon reprezentacyjny przed nami. Wierzę w tą reprezentację, że osiągnie fajne wyniki.
1: Dopiero później na zgrupowanie dotrą największe gwiazdy drużyny na czele z Wilfredo Leonem i Tomaszem Fornalem, którzy wciąż walczą o najwyższe cele w swoich drużynach klubowych. Pierwszy turniej towarzyski Polacy zagrają pod koniec maja w Sosnowcu i Katowicach. Rywalami będą Serbia, Ukraina i Bułgaria. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Od poniedziałku do czwartku od 21 w Radiu Z. Szanowni Państwo, wstęp wolny dla wszystkich.
1: Druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Komisja Europejska zatwierdziła umowę pożyczki Safe dla Polski. Chodzi o